0: zegarach w całej Polsce. Za chwilę wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. O drugiej zablokowana jest Krajowa 11 w Wielkopolskiem. To efekt wypadku w Środzie Wielkopolskiej. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu mijają 2 lata. W faktach także Kraków i uczniowskie prawybory prezydenta miasta. Jest druga. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na Krajowej 11 w Wielkopolskiem. Na odcinku między Miąskowem i Kurnikiem w Środzie Wielkopolskiej osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Odbudowa po powodzi sprzed 2 lat kosztowała już 11 miliardów złotych. W Kłodzku wciąż do remontu pozostaje kilka zniszczonych dróg w rejonie ulicy Malczewskiego, popularna wśród turystów Wyspa Piasek oraz miejscowy stadion. Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
1: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
0: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacjach suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką. Ochrona przeciwpożarowa lasów zrobiła ogromny krok naprzód w ciągu ostatnich 3 dekad. Od największych pożarów lasów, które miały miejsce w 1992 roku w Polsce, nie występują tego typu katastrofy. Polska nie kojarzy się z pożarami lasów, mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mam wrażenie, że gdyby te pożary nie pojawiły się wtedy akurat, że gdy ten 92 rok miał trochę inny przebieg, część wniosków nie zostałoby wyciągniętych tak szybko jak należy. Pewne zmiany by nie weszły i bylibyśmy teraz dużo bardziej zaskoczeni zmianami klimatu, które teraz idą, podobnie jak na przykład teraz pożary zaskakują Czechów czy Niemców. Natomiast my mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy i to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowane.
0: Tak mówił nam Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Głos uczniów w RMF FM.
0: Chcemy pokazać, jak wyglądałoby magistrat, gdyby to młodzi decydowali w nadchodzących wyborach. W 11 krakowskich szkołach zorganizowano prawybory prezydenta miasta.
4: Ja osobiście jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
5: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
6: No jeżeli chodzi o postulaty, to jeszcze nie. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są wybory. Natomiast zapoznam się.
7: Tak, z nazwiska, jak mi się będzie podobać, to po prostu zakreślę obok.
8: Jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
0: Mówili uczniowie zespołu szkół numer 1 w Krakowie, a także wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa Jan Krawczyk. Wyniki prawyborów poznamy w piątek. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Tobiasz Bocheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
9: Co pana zdaniem powinni usłyszeć dzisiaj od rządu Polacy? Co jest do zrobienia na CITO?
10: Polacy powinni po pierwsze być poinformowani, że minister spraw wewnętrznych ma strategię zabezpieczenia obrony ludności cywilnej, czyli tak zwaną strategię obrony cywilnej. Często nasi rodacy myślą, że obrona cywilna jest czymś innym niż się myśli. Obrona cywilna to jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w trakcie konfliktu zbrojnego. I teraz mamy tradycyjny konflikt zbrojny, czyli gdyby ktoś, nie daj Boże, zaatakował Rzeczpospolitą i mamy działania hybrydowe i prowokacyjne Rosji i z tym mamy do czynienia teraz. Wkraczanie samolotów w polską przestrzeń powietrzną, latanie nad naszymi instalacjami na Bałtyku, wysyłanie dronów, nie wiemy czy celowo, czy nie, więc powinniśmy zakładać, że celowo przez Federację Rosyjską blisko polskich granic, bądź nawet na terytorium Rzeczpospolitej. I teraz Polacy muszą wiedzieć, że jeżeli państwo polskie od 89 roku nie szykowało się na tego rodzaju zagrożenia, bo powiedzmy sobie szczerze, nie szykowało się, wszyscy myśleli inaczej o świecie, Fukuyama myślał o końcu historii.
9: Wszyscy Prawo i Sprawiedliwość.
10: Ja miałem, wtedy nie było Prawa i Sprawiedliwości w 89
9: roku. W
10: 95 też nie, ale tak wszyscy w owym czasie zakładali. I teraz Mamy zmianę sytuacji. Powiedzmy sobie, ci mądrzejsi zorientowali się w momencie, w którym Putin atakował Gruzję i był tam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Ci, którzy trochę mniej, ale jednak rozgarnięci, kiedy Krym został zaanektowany przez zielonych ludzików Putina. No a już wszyscy chyba powinni zdawać sobie z tego sprawę od roku 2022 i pełnoskalowej wojny na Ukrainie. I teraz PRL szykował się na atak z zachodu.
11: Tylko z drugiej strony.
10: Więc budował różnego rodzaju, do pewnego czasu, miejsca schronienia, bunkry i schrony. Potem przestano, też z powodów gospodarczych. Przed nami jest wielkie wyzwanie. Budowy schronów dla ludności cywilnej. Finowie robili to wcześniej. Wcześniej się przygotowywali, mieli też inne możliwości finansowe. My dzisiaj jesteśmy dopiero na rozpoczęciu tego procesu.
11: Ale to jest jeden element. Budowa schronów, miejsc schronienia, budowa zabezpieczeń.
10: Czy my jesteśmy informowani co do strategii ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie? Wiemy tylko, że zostały przekazane dodatkowe środki, że powstaną dwa schrony dla ludności, bądź trzy, bo tyle komunikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak na 38-milionowy naród, to nie za dużo. Nie wiemy, jaka jest strategia ich budowania, czy priorytetem jest Polska Wschodnia, czy priorytetem jest Polska...
11: A przywrócenie poboru jest tam potrzebne? Bo to też jest to pytanie, które się pojawia. No bo...
10: Potrzebujemy na pewno szkolenia rezerw. To jest i przyspieszenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie do w ogóle żołnierzy zawodowych.
11: Ale Skandynawów, którzy przywracają powoli.
10: Tak, ale pamiętajmy, że Finlandia czy Szwecja ludnościowo zasadniczo różnią się od Polski. Może nie wszyscy o tym pamiętają.
11: Pamiętamy ale są to o tym, że są mniejszymi,
10: mniej ludnymi państwami. My po pierwsze, i to jest powinien być priorytet ministra obrony narodowej, powinien przyspieszyć znowu przyjmowanie żołnierzy zasadniczych oraz budowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to zasadniczo spowolniło w czasie, kiedy nastąpił na urzędzie Kosiniak-Kamysz.
11: Ale
10: to jest pierwsza rzecz.
11: Że obowiązkowa
10: druga rzecz,
11: pana zdaniem nie jest konieczna.
10: W tym momencie uważam, że nie, w szczególności, że również eksperci w tej sprawie są bardzo podzieleni co do tego...
11: Mówią, że nie jesteśmy przygotowani na zasadniczą służbę wojskową.
10: Nie, ale są eksperci od wojskowości, bo na nie się powinniśmy odwoływać, są bardzo podzieleni w tej sprawie, ponieważ wyciągając wnioski z wojny na Ukrainie, nie wszyscy uważają, że tego rodzaju działania, jak bycie przygotowanym na wypadek konfliktu do poboru powszechnego jest potrzebne. Ale potrzebne są rezerwy. I rezerwy, i to bardzo duże rezerwy przeszkolone. I teraz...
11: Pan jest przeszkolony?
10: No nie jestem przeszkolony.
11: A nie zgłosił się pan?
10: Nie jestem przeszkolony. To znaczy, w jakim sensie?
11: Znaczy, no, bo można się było, tak powiedziałbym, samodzielnie zgłosić po jakieś przeszkolenie. Pan się nie zgłosił.
10: Nie, ja się nie zgłaszałem, ale myślę, że nie przyszedłem tego szkolenia, ale myślę, że jako była osoba, która jakby odpowiadała za obronę cywilną na terenie dwóch województw, nie najgorzej jestem w tym sensie przeszkolony.
11: Ale pan jest przeszkolony do zarządzania, a niekoniecznie strzelać pan umie?
10: Tak. Ale nie to, że chodzę na strzelnicę w wolnym czasie, ale tak, no nieraz już strzelałem.
11: A jakieś przeszkolenie wojskowe pan miał?
10: W ogóle jestem zwolennikiem, to znaczy w jakim sensie, panie redaktorze?
11: Nie wiem, czy
10: spędziłem na poligonie dwa tygodnie? Nie spędziłem na poligonie dwóch tygodni, ale bym z przyjemnością spędził, gdyby była taka możliwość.
11: To apelujemy do wojska, można powołać
10: panu więcej. Gdybym dzisiaj, to mówię do maturzystów na przykład, gdybym dzisiaj miał 18 lat i podejmował decyzję o karierze zawodowej, to bym się, nie wiem, czy bym studiował prawo, tak jak studiowałem, tylko bym faktycznie rozważał karierę w wojsku, dlatego że biorąc pod uwagę rozwój sił zbrojnych, nowy sprzęt, rozbudowę jednostek, jaka następuje od czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojsko jest bardzo ciekawą...
11: Panie pośle, to dlaczego pan się nie zgłosił? Jest tyle propozycji. Tydzień z wojskiem, miesiąc z wojskiem, weekend z wojskiem.
10: Panie redaktorze, sam brałem udział w wydarzeniach zachęcających do wstępowania do WOT-u. No. Nawet powiem panu więcej.
11: Ale mógł się pan zachęcam.
10: Nie miałem przyjemności z panem redaktorem, kiedy byłem wojewodą łódzkim, żeby dziennikarze lepiej zrozumieli i lepiej propagowali wiedzę o Wojskach Obrony Terytorialnej. Razem ze mną przychodzili testy sprawnościowe, czy można się do nich dostać.
11: Ja rozumiem, także że pan jest drogowskazem, który wskazuje drogę, ale nie zmierza w tym kierunku. Jak pan zachęcał, to mógł pan trudno, się nas przeszkolić.
10: Trudno, żeby pan ode mnie oczekiwał, że skoro pracowałem na stanowisku, które odpowiadało za obronę cywilną ludności, żebym w tym czasie przechodził przeszkolenie w inną stronę niż się zajmowałem zawodowo. zawodowo. Mogę powiedzieć tyle, że bardzo wiele w tych sprawach jest przed nami po prostu do zrobienia. Również jeżeli chodzi o koordynację planów ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. I nadal minister Kierwiński chodzi po mediach i opowiada, że są takie gigantyczne zaległości, że on tak dużo musi zrobić. Wcale nie robi wystarczająco dużo, tempo prac nie jest wystarczające, jest wręcz żenujące. I oczywiście mamy prawo to mówić jasno i nie być traktowani infantylnie. Ponieważ Polacy będą się czuli bezpiecznie, to jest moja opinia, kiedy będą poinformowani. Nawet jeżeli będą poinformowani, że drodzy rodacy, słuchajcie, jest teraz tak i tak, ale plan jest taki i on zostanie zrealizowany. Tego rodzaju informacji nie ma i nie dziwię się, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie czują się z tego powodu
11: dobrze
10: bezpiecznie.
11: To wróćmy do wypowiedzi także premiera, który mówi, że zagrożenie rośnie. Pana zdaniem, jeśli Władimir Putin rzeczywiście zdecyduje się na jakąś formę ataku na państwa bałtyckie, polskie wojsko powinno brać udział w obronie państw bałtyckich?
10: No to jest decyzja fundamentalna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli Pakt Północnoatlantycki nie zareagowałby na wtargnięcie obcych wojsk na swoje terytorium, to straciłby absolutnie wiarygodność.
11: Czyli powinniśmy wziąć ten udział.
10: Ale nie sami. To znaczy nie może być takiej sytuacji...
11: Zawsze ktoś musi być pierwszy.
10: Nie, ale nie może być takiej sytuacji... No ale wie pan, proces decyzyjny to jest proces decyzyjny. Nie może być takiej sytuacji, w której sojusznicy powiedzą Polacy, idźcie tam, a my was będziemy z zaplecza wspierać. To znaczy, obrona państw bałtyckich przy udziale Rzeczpospolitej, tak? Z udziałem wszystkich sojuszników.
11: Wszystkich?
10: No wszystkich, na co?
11: Jeżeli wszyscy się
10: zasada jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
11: Ale jeżeli wszyscy się nie zdecydują, to wtedy nie?
10: No zależy, kto ma się wyłamać. Jak się Portugalia wyłamie, no to myślę, że to nie będzie decydującym czynnikiem.
11: No właśnie, dla naszego, pytam, takie dla naszego, Portugalia, Hiszpania może się wyłamać dla naszego, na przykład.
10: No tak, no ale w sytuacji, kiedy Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone mówią jednym głosem, no to jeszcze do tego Rumunia i Bułgaria, no to mamy inną sytuację, prawda? Ale sytuacja, w której Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy mówią, co często im się zdarzało w historii. O, oczywiście mamy nasze...
11: A nie wierzy pan Donalda Trumpa, który przecież nam takie obietnice...
10: Ja mówię w szczególności naszych doświadczenia nasze dotyczą europejskich sojuszników. Umówmy się historycznie,
11: bo... Znaczy ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Ukrainy też nie są pocieszające, już jego współpracowników...
10: No tak, ale mnie jakby, wie pan, ja wyciągam lekcje z historii. Ja nie przypominam sobie sytuacji, w których Stany Zjednoczone nie dotrzymały wiążących umów między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi. Za to świetnie pamiętam takie, które Francja nie dotrzymała. Bądź możemy...
11: Pan pamięta z historii oczywiście.
10: Z historii. Bądź możemy... No, ale historia jest naszą nauczycielką. Bądź możemy wyciągać, ile razy Niemcy nas, mówiąc eufemistycznie, zawodzili, żeby nie mówiąc bardziej. Więc jeżeli oczywiście brygada niemiecka, która przebywa na Litwie, nie zostaje natychmiast zwinięta i nie wraca do Niemiec, tylko podejmuje działania obronne, no to tak, to wtedy tego rodzaju działania mają szansę, mają nie tylko sens geopolityczny i zwiększają nasze bezpieczeństwo i odpychają Rosję, ale również mają szansę powodzenia.
0: Podkreśla Tobiasz Boheński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: teraz wracamy do tematu, który od wczoraj budzi ogromne emocje. Sprawy warszawskiego szpitala południowego i pytań o reakcję rządu po ujawnieniu nieprawidłowości. O tym Tomasz Terlikowski rozmawiał z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem. Panowie, witamy. No i posłuchamy, co działo się w tej sprawie.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Od razu powiem, jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, to z tej grupy prawie połowa z tych, którzy deklarują się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej, uważa, że działania rządu są wystarczające.
2: No tak, ale druga połowa uważa inaczej.
1: I to zdecydowanie ponad połowa. Rzeczywiście ta krytyka jest ostra i to widać.
2: No właśnie, co w wynikach tego sondażu najbardziej zaskakuje?
1: Myślę, że nie preferencje partyjne, chociaż one rzeczywiście tutaj mocno działają i widać ich znaczenie. Najmocniejszymi przeciwnikami tych działań rządu i najbardziej rozczarowani są wyborcy Konfederacji. Ja o tym mówiłem w faktach RMF FM o 10. Ciekawa jest też kwestia wieku. Bardzo mocno rozczarowane są osoby w wieku 40+, z wykształceniem wyższym, bo w tej grupie 60%, prawie 2 na 3 badanych uważa, że te działania rządu po aferze w warszawskim szpitalu południowym są niewystarczające, a z kolei najbardziej łagodnie do tego, co się wydarzyło, do tego, co zrobił, czy też jeszcze nie zrobił rząd, podchodzą najstarsi badani z grupy 60+. Widać, że tutaj ten wiek ma duże znaczenie i rzeczywiście różnicuje badanych, jeśli chodzi o opinię na temat tego, co się wydarzyło po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Jeśli chodzi o tę grupę 60+, tutaj prawie co czwarty badany uważa, że to, co zrobił rząd do tej pory, jest absolutnie wystarczające i to jest adekwatna reakcja.
2: No dobrze, właśnie, to powiedzmy może, co właściwie się wydarzyło i zmieniło po wybuchu afery w szpitalu południowym. Wiele razy zwracałeś uwagę na naszej antenie, że praktycznych efektów i konkretnych reform jest mało. Są słowa, plany, ale działań to jeszcze tak za wielu nie ma.
1: Zwracam cały czas na to uwagę, bo to jest cały czas aktualne. Ja pytam o to także w Ministerstwie Zdrowia i będę dzisiaj prezentował w faktach reakcję Ministerstwa Zdrowia na ten sondaż. Na gorąco, na świeżo. Na razie mogę zdradzić, że usłyszałem tu przed chwilą w gmachu przy ulicy Miodowej w Warszawie. Przyjmujemy z pokorą wyniki tego sondażu. Natomiast jeśli pytasz, Tomku, co się zmieniło? Zostało przyjętych kilka rozporządzeń, między innymi rozporządzenie, które pozwala zbierać dane o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale generalnie medyków na podstawie ich numerów PESEL, a także numerów prawa wykonywania zawodu. To była głośna ustawa, o której sporo mówiło się w czasie wakacji. Ta ustawa weszła w życie, natomiast pierwszy raport na temat tego, ile zarabiają lekarze, z odpowiedzią na pytanie na przykład, ilu lekarzy w Polsce zarabia powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie. Takie dane mamy poznać w sprawozdaniu w październiku. Cały czas jestem tutaj przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia i tutaj mijają mnie kolejne osoby. Jest dosyć pewnie głośno, dlatego że tutaj zaczęła się przed chwilą duża, poważna konferencja neurologów na temat zespołów otępiennych, a ja tutaj przy okazji dopytuję właśnie o te kwestie związane z tym, co powinno zmienić się w ramach reformy systemu ochrony zdrowia i te najważniejsze zmiany, pewnie o których wszyscy pamiętacie, czyli górne limity zarobków lekarzy i czasu pracy lekarzy. Te przepisy, które zostały zaakceptowane wstępnie przez stały Komitet Rady Ministrów przed weekendem w ubiegłym tygodniu, ale ta akceptacja przez ważny oczywiście organ, jakim jest stały Komitet Rady Ministrów, to jest dopiero bardzo wstępny etap. Jak ustaliłem tutaj w Ministerstwie Zdrowia, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dopiero tą ustawą zajmie się rząd, a gdy tam przepisy będą doprecyzowane w gronie ministrów, to dopiero będzie długa droga parlamentarna, czyli Sejm, czyli Senat i na koniec oczywiście podpis prezydenta, od którego będzie wiele tutaj zależało. Czyli mówimy tutaj o tym górnym limicie zarobków i czasu pracy lekarzy. Jeśli te zmiany wejdą w życie, to prawdopodobnie dopiero za kilkanaście tygodni najwcześniej. Ja przypominam, że w tych zapisach, w tej ustawie jest takie ważne zaznaczenie, rozróżnienie, że nowe umowy będą zawierane właśnie z tymi górnymi limitami zarobków dopiero 30 dni od momentu, kiedy ustawa wejdzie w życie, natomiast jeszcze szpitale będą miały rok, 12 miesięcy na przeformułowanie tych umów, które już obowiązują, aby zawrzeć nowe porozumienia, aby dogadać się, mówiąc wprost, z lekarzami. Wiele zmian, dokładnie tak jak powiedziałeś, jest na razie w sferze planów i jak widać i jak słychać także w opiniach na temat sondażu Opinia 24 dla RMF FM, to zwraca uwagę i jest faktycznie tematem absolutnie krytyki.
0: Dziękujemy panowie za podsumowanie tego, co się działo i jakie pojawiały się komentarze. Byli z nami Tomasz Terlikowski oraz nasz reporter Michał Dobrołowicz, a my zostajemy przy tym, co bieżące i ważne. Razem z RMF FM jesteśmy na bieżąco.

0: Zabójcza wycieczka. Kryminał pełen zwrotów akcji i humoru. Tylko w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Panie komisarzu, szczerze mówiąc, to ja sam nic z tego nie rozumiem. Jestem tak samo zdziwiony jak wszyscy wokół. Moja żona utopiła się w Wiśle. I jak panowie twierdzą, było to morderstwo. Zdaję sobie sprawę, że moja reakcja na tę traumatyczną sytuację może niektórych dziwić. Rozumiem. Ale nie widzę potrzeby nadmiernego histeryzowania i odgrywania rozpaczy, kiedy po prostu jej nie czuję. Już od jakiegoś czasu między mną a Ritą nie układało się najlepiej i okazało się, że jej egzaltacja nie bardzo mi odpowiada i przestaliśmy się dogadywać. Ta jej pretensjonalna skłonność do tworzenia tajemniczych scenariuszy, okultyzm, fantazjowanie, proszę panów, na dłuższą metę było to po prostu nie do zniesienia i... Tak, to już nam pan wyjaśnił. Ale może mi pan powiedzieć, jak to się stało, że ta książka zginęła? Przerwał mu zniecierpliwiony Izydor. Harry umilkł. Wyglądał na zmartwionego i zakłopotanego. Komisarz jednak zauważył, że nie było w jego wyrazie twarzy śladu strachu ani konsternacji. Pojęcia nie mam, co się z nią mogło stać. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co wspólnego może mieć ta nieszczęsna książka z tym, co się wydarzyło. Ona nie miała jakiejś większej wartości. Od stary przewodnik po Warszawie. Zresztą dawno nieaktualne. Mogła mieć wartość jedynie dla kolekcjonera warszawianów i tyle. Ja, proszę panów, nic z tego wszystkiego nie rozumiem. Zamilkł i patrzył bezradnie na policjantów. Tak. Gościesza chwilę się zastanawiał i przyglądał się Haremu. A jak weszli państwo w posiadanie tej książki i listu? Zapytał. Cóż, nagle okazało się, że Rita mają w pamiątkach rodzinnych. Sprzątała rok temu swoje stare mieszkanie, bo postanowiliśmy je wynająć i przywiozła jakieś stare graty. Tak, to musiało być wtedy. Ale państwo są, znaczy byli, małżeństwem od 2 lat, jak sobie przypominam. Czy to znaczy, że przez pierwszy rok małżeństwa mieszkaliście państwo osobno? Czy może mieszkanie stało puste? Kościesza postanowił dopytać. Puste nie. Rita zatrzymywała się w nim, kiedy jeździła do pracy, do Oksfordu. Opiekowała się tam starszą panią. Jak wychodziła późno i uciekł jej pociąg, to nocowała w swoim mieszkaniu. Kiedy tamta pani zmarła, postanowiliśmy wynająć mieszkanie żony. Rita zajmowała się już tylko sklepem. Interes słabo szedł i musiała zwolnić pracownicę. Jones najwyraźniej starał się wyjaśnić wszystko z detalami. To żona miała sklep, a pracowała jako pomoc domowa? Komisarz chciał się upewnić. No tak. Starsza pani płaciła bardzo dobrze, a Rita lubiła tam jeździć. Chciała być potrzebna. Zarabiała więcej niż jako sprzedawczyni. Opłacało się trochę. Tak naprawdę to żona to wszystko robiła dla swojej satysfakcji. Głównie ja nas utrzymywałem. Czyli książka była własnością żony, pamiątką rodzinną, tak? Izydor wrócił do głównego tematu. No tak, już mówiłem. Westchnął Harry. Jak brzmi rodowe nazwisko żony? Zapytał sucho Kościesza. Mrozek. Jones otworzył szafę i zaczął szukać. Przepraszam, komisarzu, czy to już wszystko? Za 15 minut grupa wychodzi na spacer. Może pójdą panowie z nami? Magda tak ciekawie opowiada. To nie będzie konieczne.

0: Izydor pospiesznie wstał z fotela. Jeszcze jedno pytanie. Dużo mają państwo w domu tych pamiątek rodzinnych? Książek, listów? Nie, zaledwie kilka. Jak zmarła stara pani Kostrzewska, to Rita zaraz wysprzątała swoje mieszkanie i przywiozła dwa kartony rzeczy. Raptem parę książek i od razu to mieszkanie wynajęliśmy. Rozumiem. A kto to jest pani Kostrzewska? Kościesza chciał uściślić Danę. Kto? Jones zdjął z wieszaka lnianą marynarkę i przyłożywszy ją do siebie, przeglądał się w lustrze. Stroi się jak na randkę, pomyślał kąśliwie policjant i powtórzył pytanie. Pani Kostrzewska, kto to jest? A, Kostrzewska, no to była ta starsza pani, u której Rita pracowała. Harry znowu grzebał w szafie. Panie Jones, mógłby pan na chwilę skupić się na odpowiedziach na nasze pytania? Staramy się w końcu odnaleźć zabójcę pańskiej żony. Komisarz w końcu nie wytrzymał i podniósł głos. Jones znieruchomiał, po czym szybko rzucił marynarkę na łóżko. No tak, przepraszam. To... O co pan pytał? Spojrzał trochę przytomniej na policjanta. Kto to była ta starsza pani? Kościesza złagodził trochę ton. No tak dokładnie to nie wiem. Jakaś Polka, starsza już... Znaczy, bardzo leciwa dama. Rita odwiedzała ją 2-3 razy w tygodniu, robiła zakupy, sprzątała, czytała jej, bo ona już bardzo źle widziała. Pani Kostrzewska nie miała krewnych w Anglii, była samotna, ale przyjaciół miała bardzo dużo. Ciągle ktoś ją odwiedzał. Rita mówiła, że kiedy by nie przyszła, musiała myć filiżanki po herbacie. No, co więcej, jak umarła, to żona zorganizowała cały pogrzeb. Przyjęcie w domu dla gości, a potem zleciła likwidację domu. Na pogrzeb jacyś krewni się zjechali. Chyba nawet z Polski ktoś się pofatygował. Nie miała żadnego majątku, tylko kilka mebli, bibeloty i rzeczy osobiste. Szybko się z tym uporano, a dom został oddany jakiemuś towarzystwu ubezpieczeniowemu za rentę dożywotnią. No, to i spadku żadnego nie było. Tyle wiem, co mi Rita opowiadała. Nie interesowałem się tym zbytnio, wie pan. Ja mam swoje problemy. Widać. Mruknął do siebie Kościesza i chwilę się zastanowił. Panie Jones, czego właściwie pana żona tak intensywnie tutaj szukała? Komisarz spojrzał przenikliwie na Harego. Jones wreszcie usiadł, skupił się i najwyraźniej zastanowił się nad odpowiedzią. Panie komisarzu, moim zdaniem to ona niczego nie szukała. Coś sobie ubrdała i tyle. Widzi pan, zobaczyła w tym przewodniku jakieś odręczne notatki o stacjach drogi krzyżowej i pewnie chciała, jakby to powiedzieć, poczuć ducha dawnych czasów. O! Jones krzyknął tak głośno, że aż policjanci wzdrygnęli się zaskoczeni. O tak, to jest dobre słowo. Chciała się wczuć w kogoś, kto kiedyś był w posiadaniu tego pamiętnika. To było bardzo dla niej typowe. Ciągle chciała się w kogoś wczuwać. Na przykład na Jamajce. Tak, tak, to już nam pan dwukrotnie mówił. A list? Rozmawiali państwo o nim? Do kogo mógł należeć? Żona nie domyślała się, kto był tym LW? Izydor ciągle wracał do tematu. LW? Jaki LW? O co panu chodzi? Jones wyglądał na całkowicie zdezorientowanego. No, list był podpisany LW. Kościesza spojrzał zdumiony na Anglika. A, ten list! Harry machnął ręką. Był w tej książce. Pewnie ktoś go napisał i włożył do przewodnika. Dramatyczny, przyznaję. Tyle, że to było tak dawno. Pewnie ktoś z rodziny Rity, ale nawet ona nie miała pojęcia kto, bo ją kiedyś o to spytałem. Po co panowie się tym zajmują? I co to może mieć wspólnego z zabiciem mojej żony? Jones wyglądał na poirytowanego.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury. Wiem jak...

0: gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM.
1: No cóż, książka jednak zginęła. Ktoś miał więc powód, by ją zabrać z pańskiego pokoju. Może Rita po prostu zabrała ją jak zwykle, zgubiła gdzieś, albo wpadła z nią do wody? Może tak. My badamy różne warianty i jak na razie według nas jedynie pan miał realny motyw, by zabić żonę, więc... Kościesza podniósł rękę, by uciszyć Jonesa, który już miał ochotę coś powiedzieć. Więc wydaje mi się, że szukanie przez nas innych motywów powinno pana ucieszyć, nie sądzi pan? Harry zastygł z otwartymi ustami. Nagle do niego dotarło, że jest najbardziej podejrzany. Nabrał głęboko powietrza i je wypuścił. Czyli panowie mnie posądzają o oba te czyny? Jego twarz wyrażała bezbrzeżne zdumienie. Wszystko na to wskazuje, jest pan jedynym beneficjentem majątku żony, nie układało się wam, jak sam pan wspomniał, a właściwie miał pan jej serdecznie dosyć. Dodam, że pana obecne zachowanie nie jest typowe dla zbolałych wdowców. Izydor wypowiadał słowa bardzo wyraźnie, żeby cały ich sens dotarł wreszcie do Jonesa. Harry chwilę na niego patrzył i wyglądał na kompletnie zagubionego. Nagle zmienił się na twarzy, jakby odnalazł jakąś odpowiedź na te zarzuty. Podniósł rękę i powiedział głośno: ale przecież ktoś chciał też zabić Karola, co ja mogę mieć u licha z tym wspólnego? Zapytał z nadzieją. Nie odrzuciliśmy jeszcze koncepcji, że pan Karol miał romans z pańską żoną. Kościesza podniósł rękę i tym samym uciszył Jonesa, który już chciał energicznie zaprotestować. Proszę mi nie przerywać. Pan Zach co prawda kategorycznie zaprzeczył, ale jak na razie są to tylko ustne zapewnienia, a nie fakty. Rozważamy też możliwość pomyłki, to znaczy chciał pan już w klubie rozprawić się z małżonką, ale się pan pomylił i padło na Bogu ducha winnego ornitologa. Co pan powie na taki rozwój wypadków? Izydor wbił w Harry'ego przenikliwe spojrzenie. Jones chwilę mu się przyglądał, a na koniec uśmiechnął się zrezygnowany. Panie komisarzu, może pan oczywiście tworzyć najrozmaitsze teorie. Ja to rozumiem, to pańska praca, ale ja naprawdę nie mam nic wspólnego z tym wszystkim, co się tutaj wyprawia. Że nie wyglądam na zbolałego? No cóż, potroszę, staram się zagłuszyć wyrzuty sumienia, bo w końcu w chwili śmierci mojej żony byłem na nią wściekły, a potroszę winna jest temu moja szczerość. Ja po prostu nie umiem udawać. Nie byłem w żonie szaleńczo zakochany, a nawet zaczynałem rozważać możliwość rozwodu. Ta wycieczka miała być taką próbą naprawienia naszych stosunków. Bardzo szybko jednak zrozumiałem, że moja żona się nie zmieni i zaczęło mnie to irytować. Szybko się po tej stracie pozbieram. A co inni o tym sądzą? Jones wzruszył ramionami. To już ich, a nie mój problem. Tak, rozumiem. Kościesza patrzył chwilę w notatki. Jeszcze jedno. Dlaczego w takim razie tak bardzo panu zależało na odnalezieniu listu? Na książce panu jakoś specjalnie nie zależy. Dlaczego? Nie chciałbym, żeby coś tak osobistego, prawdziwe świadectwo tamtych koszmarnych czasów zaginęło.

Proszę sobie wyobrazić, jakaś osoba zmęczona, może ranna, po 5 latach okupacji, 63 dniach powstańczego piekła, bez domu, rodziny, idzie wśród morza ruin w nieznaną przyszłość. Pewna śmierci, głodna, zziębnięta. Znajduje kartkę i ołówek i kreśli tak piękne słowa, wierząc wbrew wszystkiemu, że dotrą do adresata. Pisze jednak z resztką umierającej w niej nadziei, uczepiona jej jak ostatniej deski ratunku. W tej potwornej chwili, pełnej śmierci, bólu i rozpaczy, myśli o rodzinie. Wybiega w przyszłość, ciągle wierząc, że dobro, radość i pokój powrócą i następne pokolenia jeszcze doświadczą szczęścia w tym, co wyrośnie na morzu ruin i zgliszcz. Jones zamilkł i tylko patrzył, zamyślony przez okno. W pokoju zapanowała cisza. Jedynie na dworze zagruchał gołąb, przysiadłszy na okiennym gzymsie. Wojtek przestał notować i nieruchomy patrzył na Harego. Kościesza się zamyślił. Przypomniał sobie opowieści dziadka, który jako porucznik zgrupowania AK walczył w rejonie Marymontu, i babci ukrywającej się z dziećmi gdzieś w piwnicy walącego się domu na Warszawskiej Woli. Milczał dłuższą chwilę, po czym wstał. To na razie wszystko. Może pan się ubrać i iść z resztą grupy na koncert. Do widzenia. Komisarz skierował się do drzwi. Nie chce pan zatrzymać mojego paszportu? Jones wstał ciężko z fotela. To na razie nie będzie konieczne. Do jutra, panie Jones. Policjanci wyszli na korytarz. Harry chwilę stał nieruchomo. Wreszcie odetchnął. Zakrył twarz dłońmi, westchnął boleśnie i nagle jakby się pozbierał. Wyprostował się. Pokręcił energicznie głową i pogwizdując raźno, wrócił do przymierzania marynarek. Warszawa, styczeń 1943 roku. Lena siedziała skulona pod kocem. Mimo że miała na sobie dwa swetry i ciepłe skarpety z surowej owczej wełny, cały czas było jej zimno. Bała się, czy przypadkiem dzień wcześniej się nie zaziębiła, kiedy stała na mrozie, czekając na chleb w pobliskim sklepiku. Na szczęście wczoraj odwiedził ich Stefan Zarzycki i przyniósł paczkę prawdziwej czarnej herbaty. Zdobył kilka pudełek, bo cały dzień rozładowywał wagony na dworcu. Właściciel składu towarów kolonialnych, świeżo upieczony Volksdeutsch, zapłacił mu za pracę herbatą. Lena ściskała w dłoniach kubek z gorącym napojem, rozkoszując się ciepłem, jakie rozchodziło się powoli po jej dygoczącym ciele. Powinna była posprzątać kuchnię, bo Zosia miała wrócić lada chwila z targu, gdzie sprzedawała własnoręcznie zrobione ciastka i bułki. Oczywiście, jeśli udało im się zdobyć mąkę. A jej zapas szybko się kurczył. Winnicka martwiła się tym już od paru dni. Miała na głowie utrzymanie sporej gromadki ludzi. Oprócz wiernej Zosi, zamieszkała z nimi jej mama, kiedy ich drewniany domek na Ochocie spłonął we wrześniu 1939 roku. Potem przygarnęły biedną Wikę Mackiewicz, która została wyrzucona ze swojego pięknego mieszkania przy Złotej, gdy zamykały się mury warszawskiego getta. Mieszkania Polaków opróżniono, a w ich miejsce spędzono Żydów z okolicznych mazowieckich miejscowości. Wreszcie zaopiekowały się małym Teosiem Ludwińskim, 10-letnim synem Stefanii, przyjaciółki Leny i towarzyszki z przedwojennych balów.

0: Na zegarach już trzecia, a to oznacza, że sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Jedna osoba jest ranna po wypadku na DK11 w Wielkopolsce. Fakty zaczniemy od aktualizacji utrudnień dla kierowców. Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Francja i Słowacja stawiają warunki. Ponadto w menu faktów dostawy ropy do Polski wobec zamknięcia rurociągów Arabii Saudyjskiej. Zaczynamy od aktualizacji z krajowej 11 w Wielkopolskiem. Jak informowaliśmy w faktach, na odcinku Miąskowo-Kurnik osobówka zderzyła się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd dla jadących od Poznania i od Jarocina przez Środę Wielkopolską. Jedźcie ostrożnie. Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Decyzja dotyczy tak zwanej czarnej listy, na której znajduje się blisko 3000 osób i podmiotów. Skrócony okres przedłużenia to efekt sprzeciwu Francji i Słowacji. Czego domagają się te państwa, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowych partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
1: Grupa Orlen zapewnia, że dostawy ropy do Polski odbywają się bez zakłóceń, mimo zamknięcia rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Ceny surowca osiągnęły najwyższy poziom od maja, co wywołało obawy o dostępność ropy na rynku. Czy Orlen utrzyma ciągłość dostaw?
3: Spółka deklaruje, że tak, a to dzięki zróżnicowanym źródłom dostaw. Rzeczywiście dużo się zmieniło na przestrzeni roku, bo jeszcze w 2025 roku 40% dostaw dla Orlenu pochodziło z Bliskiego Wschodu. Teraz wajcha przesunęła się w innych kierunkach, w szczególności w kierunku norweskim. Już 1/4 zapotrzebowania Orlenu na ropę pochodzi od norweskiej spółki Equinor. Do tego polski gigant w tym roku zakupił udziały w złożu Goliat na Morzu Norweskim. Ale to nie sprawia, że tankowanie będzie tańsze. Pamiętajmy, że produkcja Orlenu to jedno, ale ogromna część polskiego rynku to import gotowych paliw. Szczególnie olej napędowy, który drożeje niezwykle szybko. W zeszłym roku niemal 40% zużywanego w Polsce oleju napędowego pochodziło z zagranicy.
1: Te fakty zebrał Igor Skrzypek.
4: Moda w faktach RMF FM.
1: Kolor brązowy i dopasowane stroje mają królować w modzie w czasie tegorocznej jesieni. Posłuchajcie teraz o nowych tendencjach na najbliższe jesienne tygodnie. Może coś wybierzecie dla siebie.
5: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
6: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
5: To takim fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy to ubranie warstwowe.
1: Na nowe motywy, kroje, barwy i elementy zwraca uwagę Marta Zalega ze stylistką o jesiennych trendach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. A w faktach teraz czas na ostatnią tej nocy rozmowę. Biegli z zakresu pożarnictwa oraz eksperci kryminalistyki coraz częściej wracają do spraw sprzed lat, by wyjaśniać nieustalone do tej pory przyczyny pożarów. Wszystko dzięki rozwojowi technik i możliwości. Tak mówi w rozmowie z RMF FM starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Taką analizę, którą przeprowadziliśmy, jeżeli chodzi o właśnie pożary wielkopowierzchniowe w obiektach magazynowych czy produkcyjnych, może nie tyle, że wzrasta liczba tych pożarów, ale powierzchnia tych zdarzeń jest coraz większa. Zresztą to też wynika jak gdyby z rozwoju tych procesów logistycznych, produkcyjnych. No, taka w tej chwili jest tendencja, aby tego typu obiekty w ten sposób budować. Ale co to powoduje? Powoduje to to, że dochodzi do pożaru o dość dużej skali, przynoszące przeogromne straty. Ponadto trzeba przyznać, że analiza nasza, jeżeli chodzi o same przyczyny tych pożarów i wymiana informacji między służbami, rzeczywiście pokazuje, że również występują sytuacje, w których jest to działanie osób trzecich, jest to działanie umyślne, więc wyjaśnienie jak gdyby tych szczegółów jest niezwykle istotne. Poza jak gdyby faktem dość oczywistym, że jeżeli mamy już stwierdzenia, że jest to działanie jakiejś osoby, jest to umyślne działanie, to biegli muszą rozstrzygnąć, jakim sposobem się posłużył, jaką techniką dany sprawca. No i to razem ze śledczymi, z organami procesowymi jest szczegółowo analizowane. Te techniki są być może, lub też zdarza się, że mają jakiś wspólny mianownik. Są to albo jakieś działania bardzo prymitywne, typu ciecz palna, to jest takie bardzo prymitywne działanie, ale i również trzeba przeanalizować i dociec, czy rzeczywiście nie doszło do sytuacji bardziej złożonej i wyrafinowanej przez sprawcę, a mam tu na myśli choćby improwizowane ładunki zapalające, które dziś przy obecnej technologii, technice można nawet skonstruować, aby je uruchamiać zdalnie. Nie chciałbym wchodzić tu w szczegóły, bo to są rzeczy, które absolutnie nie chciałbym, aby stała się to instrukcja, ale rzeczywiście mamy do czynienia już z takimi działaniami.
8: Z drugiej strony, bo powiedział pan, że ta technika, technologia idzie do przodu, technika i technologia wykrywania, ustalania też poszła do przodu, te analizy, środki, z których mogą korzystać biegli, to też jest tak, że tutaj mamy do czynienia z czymś, z czym kilka lat temu w ogóle moglibyśmy pomarzyć?
7: Przede wszystkim podkreślić muszę bardzo istotną rzecz. Ustalanie, badanie przyczyn pożarów jest to pewien też obszar nauki zwanej kryminologią. Nie ma możliwości potwierdzenia przyczyny pożaru bez nauki. To wszystko musi być oparte o określone badania naukowe. Jeżeli mamy podejrzenie użycia substancji podpalającej, to tu się technika wiele nie zmieniła. Zabezpieczenie śladów i badania laboratoryjne na obecność określonych substancji, które mogą tam się pojawić. Poprawiła się oczywiście technologia w tym zakresie, bo dziś wykonanie badań spektrometrii czy chromatografii gazowej jest już powszechne i praktycznie laboratoria kryminalistyczne czy w instytutach badawczych są w stanie to przeprowadzić. Nadal gdzieś, można powiedzieć, raczkuje, ale to jest technika bardzo zaawansowana i nie zawsze oczywista, kwestie wyjaśnień zwarć pierwotnych i wtórnych. Zawsze badamy, czy ujawnione zwarcie na instalacji elektrycznej jest zwarciem, które doprowadziło do pożaru, czy też pożar niszcząc instalację doprowadził wtedy do zwarcia, czyli jako wtórne. I to też trzeba wyjaśniać. Ta technologia i badanie tego obszaru jest nadal doskonalone i nie zawsze jest oczywiste. Oczywiście pozostają inne jeszcze ślady, które są zabezpieczane, które standardowo gdzieś w zakresie kryminalnym również są analizowane. Dzisiaj wiele spraw, również dobiegłych, miałem przyjemność analizować wiele tego typu zdarzeń, wracają z tak zwanego archiwum X. Fantastyczna sprawa, jeżeli chodzi o analizę tego typu rzeczy. Wchodzimy w historię historie sprzed 20-30 lat, analizujemy je. Fakt, że w tamtych czasach ten materiał fotograficzny był dość ubogi, no ale są akta, nadal na półkach gdzieś leżą zabezpieczone ślady, można do nich wrócić. Jest to niesamowite, jak gdyby obcowanie z pewną historią i wyjaśnianie jej dziś. No chociażby medycyna sądowa dzisiaj też bardzo duże postępy zrobiła. Jak gdyby odtwarzanie osób, które zostały ujawnione w postaci szczątek i dziś jak gdyby dowiadujemy się, kto to jest, badania DNA i tak dalej. To jest też obszar, w którym pożar jak gdyby uczestniczy, no bo ktoś ginie w tym pożarze. Różny stan jak gdyby zniszczenia tego ciała następuje i wtedy też trzeba wyjaśnić, kim była ta postać.
8: Dzisiejsza technologia, modele trójwymiarowe, specjalne filmy, specjalne animacje, krok po kroku prześledzenie tego, jak to wyglądało, to też jest coś, co rzuca nowe światło na to, o czym pan mówił przed chwilą, jeśli chodzi o te sprawy z Archiwum X?
7: Nie tylko, również o te bieżące, bo fajne pytanie, bo właśnie o tym zapomniałem powiedzieć. Dziś również współpracujemy z Politechniką chociażby poznańską, która wspomaga nasz jak gdyby proces analizy. Wykonujemy przy złożonych sprawach to jest analiza trójwymiarowa, która efektem końcowym jest obraz animacji 3D. Wymaga to zaimplementowania mnóstwa danych do komputera, który mniej więcej, to musiałby się specjalista wypowiedzieć, ale sekunda obrazu jest generowana około 24 godzin. On musi, ten potężny, mocny komputer, dostając tą partię danych, on je musi przeanalizować, przeliczyć, dokonać wszystkich tych analiz i wtedy on generuje ten obraz. Oczywiście wcześniej jest mapowany taki obraz albo przy pomocy drona, czy kamer sferycznych 3D, albo dysponujemy już materiałem projektowym, który możemy zassać do danej aplikacji, no i wtedy powstaje ta animacja. Tak robiliśmy w przypadku zdarzenia na Kraszewskiego. Ona jest całkowicie zwizualizowana i cały przebieg tej sytuacji jest wyliczony, myślę, że tutaj bardzo szczegółowo. Tak były robione analizy chociażby pożaru Archiwum Krakowskiego. To jak gdyby jest też element nowoczesnej nauki, który potwierdza jednoznacznie, jak to zjawisko zapoczątkowane zostało i jak przebiegało.
1: Z Tomaszem Wiśniewskim z Wielkopolskiej Straży Pożarnej rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: To są fakty z ostatniej chwili.
1: Od kilku minut w polskiej przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. To efekty rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy. Informację przed chwilą podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłane zostały alerty RCB. Służby podkreślają, że sytuacja jest monitorowana i apelują o śledzenie komunikatów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mamy 12 minut po trzeciej, a to oznacza jedno, parzymy już dla Was pierwszą kawę z RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie. Już za chwilę wrócimy do informacji o alertach RCB. Bądźcie blisko.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tu pierwsza kawa z RMF FM, 23 minuty po trzeciej. Jak słyszeliście w faktach, alerty RCB zostały rozesłane przed momentem do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ze mną Karol Płoczkiewicz.
2: Dokładnie, w naszej przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Jak czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, działania są spowodowane aktywnością odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskich atakujących Ukrainę.
1: Czy coś więcej wiadomo na ten moment?
2: Na ten moment nie, ale służby apelują do mieszkańców o śledzenie dalszych komunikatów, ale co warte podkreślenia, alert, który dostali mieszkańcy, obowiązuje do odwołania.
1: I my to dla was sprawdzamy w RMF FM. Mamy dla was wszystkie najważniejsze informacje przez całą dobę i to będziemy też dla was aktualizować.

Asia Kowalska. Dobrze to brzmi. Tak wam gramy do nocnych podróży, pracy. RMF FM zawsze z wami z pierwszą kawą. Niezależnie, czy jest środek nocy, gramy dla was najlepszą muzykę i zbieramy najważniejsze informacje. I już za chwilę niedźwiadkowe tańce w Tatrach. Co tam się wydarzyło? Bądźcie z nami.

każdej porze dnia i nocy mamy dla Was najlepszą muzykę i nowości też tu dla Was przemycam. Kuba i Kuba w RMF FM, 20 minut do czwartej, a tymczasem oglądam filmik, jak niedźwiedzie urządziły sobie taneczny pojedynek w Tatrach. Nagranie robi furorę w sieci. Jeden z niedźwiedzi, wiecie, odchodzi, dwa pozostałe stają na tylnych łapach i się przepychają. Iwona Pawlowicz miałaby problem, bo tu nie wiadomo, czy dać 10 punktów za te tańce, czy jednak zachować bezpieczny dystans.

nocny alert RCB na wschodzie Polski. Nasze myśliwce ruszyły do akcji. Wszystko przez rosyjskie drony, które zaatakowały Ukrainę. Nasi reporterzy sprawdzają dla Was najnowsze informacje w tej sprawie i od tego zaczniemy. Fakty RMF FM punktualnie o 4:00. Bądźcie blisko.

0: Zbliża się godzina czwarta. Sprawdzamy najnowsze doniesienia ze wschodu w Faktach RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Tak jest, jestem. Zapraszam. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Alerty RCB wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Radosław Piesiewicz zostaje w areszcie. Taką decyzję podjął sąd w Katowicach. Prawie 140 mandatów na kwotę 150 tysięcy złotych wystawili w weekend policjanci w Ksawerowie pod Łodzią. Polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. To reakcja na rosyjskie ataki z użyciem odrzutowych dronów na terytorium Ukrainy. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przy granicy z Ukrainą. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. A w Wielkiej Brytanii wciąż nie milkną echa niedzielnego ataku rosyjskich dronów na pociąg przy granicy z Polską. W pobliżu znajdował się inny skład z wracającym z Kijowa byłym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Jak były premier komentuje te wydarzenia, powie nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: W rosyjskich atakach na pociągi widzimy szczura przypartego do muru, który szczerzy zęby. Tak, z charakterystycznym dla siebie przekąsem Boris Johnson odniósł się do wydarzeń. Nazwał też Władimira Putina odklejonym i nie szczędził krytyki pod adresem Moskwy, widząc w eskalacji konfliktu desperacką próbę zastraszania ludności cywilnej. Tutaj się eksperci, podobnie jak były premier, także nie przebierają w słowach. W uderzenie dronów na terenie przygranicznym porównują do mafijnego komunikatu płynącego prosto z Kremla.
3: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął wczoraj sąd w Katowicach. Tym samym utrzymana została wcześniejsza decyzja o aresztowaniu, na którą zażalenie złożyła obrona.
4: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna. Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa matactwa. Ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
5: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
4: To postanowienie jest prawomocne.
1: Z Jędrzejem Kupczyńskim, obrońcą Radosława Piesiewicza, rozmawiał Marcin Buczek. Radosław Piesiewicz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Policjanci w Ksawerowie pod Łodzią wystawili w weekend prawie 140 mandatów na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. To efekt akcji przeciwko uczestnikom nielegalnych wyścigów samochodowych. Zatrzymano 5 osób. Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?
6: Udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych, za co mogą trafić do więzienia na maksymalnie 5 lat. W czasie szeroko zakrojonej policyjnej akcji z wykorzystaniem śmigłowca funkcjonariusze skontrolowali ponad 180 pojazdów oraz wylegitymowali niemal 290 osób. Mundurowi zabezpieczyli 5 aut o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych. Zatrzymano także 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. Oprócz mandatów policjanci przygotowali też 9 wniosków do sądu o ukaranie kierowców.
1: O czym informowała nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
3: Są i takie fakty.
1: Bociany z aparatami fotograficznymi na szyjach zrobiły zdjęcia podczas swojej wędrówki. Naukowcy z Poznania szukają teraz ochotników, którzy pomogą ocenić fotografię w ramach projektu naukowego.
7: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejne, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
1: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ankieta jest dostępna na facebookowym profilu uczelni. A teraz jeszcze fakty z ostatniej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, w związku z którym rozesłano alerty RCB dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Poinformowano o braku zagrożenia na terytorium Polski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: mam inne ostrzeżenia dla kierowców, bo dziś rano miejscami będzie mgliście. Na wschodzie i północnym wschodzie więcej chmur, lokalnie słaby deszcz. Po drugiej stronie na zachodzie będzie spokojniej i pogodniej. Na termometrach teraz od 9 stopni w Koszalinie, Szczecinie i Zielonej Górze, przez 13 w Łodzi i w Warszawie, do 15 w Rzeszowie. A w ciągu dnia to zrobi się zdecydowanie przyjemniej. Na zachodzie nawet 25 stopni, czyli rano kurtka, a po południu walka z myślami, żeby tej kurtki nie zgubić. Tu pierwsza kawa z RMF FM, 5 minut po 4:00. Anita Janczak, dzień dobry.

połączeniu z pierwszą kawą to od razu pobudza i dobrze nakręca ten wtorek. Kierowcy daliście głośniej w taksówce. Tu RMF FM i najlepsza muzyka już 15 minut po czwartej. A tymczasem dobra wiadomość dla tych, którzy nigdy nie dobijają do 10 tysięcy kroków. Są najnowsze badania, że nie trzeba. Jeśli robicie mniej niż 5 tysięcy, to wystarczy przyspieszyć. Czyli mniej dreptania, więcej tempa i wreszcie nauka jest po naszej stronie.

do pierwszej kawy z RMF FM. Polecamy się z najlepszą muzyką. Jeśli właśnie jedziecie ciężarówką, pilnujecie hali, pieczecie chleb, odbieracie telefon na 112 albo po prostu zaczynacie swoją zmianę, to jesteśmy z wami o 4:27, bo kiedy większość Polski śpi, ktoś musi być na miejscu. A kto myślami jednak gdzieś tam na wakacjach? Może wybieracie się na urlop na Sycylię? Mamy dla was ważne informacje. Bądźcie blisko.

0: Teoda w RMF FM do pierwszej kawy, 22 minuty do piątej. A my teraz musimy powiedzieć do tych wszystkich, którzy wybierają się na urlop na Sycylię, piano, piano, dużo cierpliwości, bo...
1: No, jest potrzebna ta cierpliwość, bo Etna znów daje o sobie znać. Z powodu aktywności wulkanu wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Katanii.
0: No to do której godziny, nie wiem, do kiedy są te opóźnienia?
1: Według ostatnich doniesień są co najmniej do godziny 10 wstrzymane, zawieszone. To oznacza też opóźnienia, a część połączeń no może zostać całkowicie odwołana.
0: To oprócz tej cierpliwości śpiewania sobie piano, piano, to jeszcze jakie rady dla podróżujących możemy tutaj przekazać?
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych radzi podróżnym, żeby przed wyjazdem na lotnisko sprawdzili status swojego lotu bezpośrednio u przewoźnika, to ważne. A jeśli połączenie zostanie odwołane, warto rozważyć alternatywne lotniska, między innymi w Palermo.
0: Czyli jeśli macie dziś w planach lot z Katanii, najpierw sprawdźcie aplikację przewoźnika, a dopiero później ruszajcie na lotnisko.
1: Dokładnie.

A jeśli wtorek wita was małym kryzysem i to drugie oko do kompletu nie chce się otworzyć, czujecie już jesienią poranku, to my was tak otulimy najlepszą muzyką do pierwszej kawy z RMF FM. 10 minut do piątej. Dzień dobry. Kto już wstał? A, dajcie znać, piszcie się na naszą listę. 3-3-2-2, tu jesteśmy.

0: na zegarach już piąta, to czas na Fakty RMF FM w studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o braku zagrożenia na terytorium Polski. Wojskowi prokuratorzy badają drona znalezionego na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Będą też ceny paliw. Według analityków wysoki poziom cen może utrzymać się przez dłuższy czas. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Wcześniej alerty RCB otrzymali mieszkańcy części województw lubelskiego i podkarpackiego. Po zakończeniu rosyjskiego ataku RCB wysłało kolejny komunikat. Brak zagrożenia na terytorium RP. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operuje jednak wojskowe lotnictwo. Sytuacja jest monitorowana. Wojskowi prokuratorzy i eksperci kryminalistyki zbadają drona znalezionego wczoraj na plaży w Rusinowie na Pomorzu Zachodnim. Wstępnie ustalono, że to najprawdopodobniej rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera, jedna z nowszych wersji tej maszyny. O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Na plaży sprowadzono najpierw zespół chemiczny, który miał ocenić, czy maszyna stanowi zagrożenie. Potem do działań ruszyli pirotechnicy. Dopiero po zbadaniu przez nich drona będą go mogli sprawdzić eksperci. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się, że wstępne analizy wskazują na rosyjskie pochodzenie maszyny. Zdjęcia porównano z nowymi typami Gerbery. Na elementach poszycia widać też napisy cyrylicą po rosyjsku. Maszyna nie jest najprawdopodobniej uzbrojona w głowicę. Służyć miała celom rozpoznawczym. Ma jednak niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia bez załogowca. Wojsko i lokalne władze zapewniły, że teren wokół znaleziska jest zabezpieczony, a dron nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
1: Administracja Donalda Trumpa ponownie nałożyła sankcje na rosyjski bank WTB. Waszyngton zarzuca drugiemu największemu bankowi Rosji pomaganie Iranowi w omijaniu amerykańskich restrykcji. Według Departamentu Stanu WTB otworzył w Iranie swoje oddziały, współpracował z objętymi sankcjami irańskimi instytucjami finansowymi i pomagał w transferze miliardów dolarów irańskich aktywów. USA ostrzegły firmy współpracujące z rosyjskim bankiem, że są teraz narażone na jeszcze większe ryzyko sankcji.
3: Twoje pieniądze w Faktach RMF FM.
1: Ceny paliw wciąż wysokie. Za litr oleju napędowego kierowcy płacą już 9 zł, a za benzynę 95 8 zł. Według analityków taki poziom cen może utrzymać się przez dłuższy czas. Czy są szanse na obniżki cen paliw? To sprawdzał nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
4: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
5: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
4: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
5: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
4: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
1: Karpacz w przebudowie. Centrum miasta Perła Karkonoszy jest obecnie całkowicie rozkopana. Od kilku lat zamknięta dla samochodów asfaltowa jezdnia ma zostać przekształcona w deptak. Mimo utrudnień turyści z optymizmem patrzą na zmiany.
6: Nie ma żadnego problemu, wszyscy to rozumieją, jest wspaniale, a już wyobraźni naszej, jak to będzie z lampami, z donicami. Nie możemy się doczekać, chyba do tego efektu przyjdziemy za rok.
7: Zamykamy oczy tak jak pan polecił i co widzimy, jak tutaj będzie w nowym roku?
8: Bajecznie, po prostu piękny deptak, mnóstwo turystów, kawiarenki otwarte po prostu na turystów, turyści uśmiechnięci, zadowoleni.
1: Te głosy zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Karpacki deptak oczom turystów ukaże się pod koniec października. A znacznie szybciej, bo za niespełna pół godziny w RMF FM najnowsze fakty. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Ja już dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Niektórzy kończą pracę, jak słyszycie, a niektórzy zaczynają. Jeśli ruszacie do pracy, to uwaga na poranne mgły, szczególnie na wschodzie i północnym wschodzie. Miejscami widoczność może spaść do 200 metrów. Tam możliwy też słaby deszcz. Na termometrach teraz tak do 14 stopni, ale później zrobi się zdecydowanie cieplej i na zachodzie nawet 25 stopni. tak w centrum około 22, na wschodzie 19, czyli rano kurtka, po południu wrześniowe lato powróci na chwilę, a wy jesteście z nami i pijecie już nie pierwszą, a drugą kawę, co niektórzy chrzanów się tutaj odzywa. Szczecinek. No, pozdrawiamy serdecznie z trasy z Gdańska do Warszawy. Fajnie, że jesteście. Piłem z wami pierwszą kawę. No, z niektórymi drugą. Anita Janczek, dzień dobry.

To tak, żeby wam się cieplej zrobiło o poranku w drodze do pracy. Gibbs, Ego i For Money w RMF FM. A tu pierwsza kawa, 16 minut po piątej. Kierowcy autobusów, czytam, wywalczyli krótkie spodenki. Taki nagłówek mi się wyświetlił, bo Warszawa zmienia przepisy dotyczące ubioru kierowców i motorniczych na lato. A to efekt wieloletnich próśb, a nawet nietypowego protestu, bo przypomnę, jeden z kierowców przyszedł do pracy któregoś dnia w spódnicy i pomyśleć, że wystarczyło odsłonić nogi, żeby ruszyć miejską biurokrację. No i wygrać tym samym batalię o męskie nogi.

tu pierwsza kawa z RMF FM, 23 minuty po piątej. Przypominamy, na wschodzie Polski ta noc była niespokojna, ale teraz najważniejsze, jest bezpiecznie, RCB odwołało alerty. Czuwamy dla Was najnowsze informacje w faktach RMF FM o 5.30. Bądźcie blisko.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń w studiu.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Zaczynamy fakty w RMF FM. Myśliwce w powietrzu to kolejna noc z alertami RCB. Dostali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy siły NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy. Wleciał na wschód od Kowna. Zamknięte lotnisko w Katanii na Sycylii. Etna znów niespokojna. Marian Kmita zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku szefa PKOL-u. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Przed czwartą RCB poinformowało o zakończeniu niebezpieczeństwa. W dalszym ciągu w polskiej przestrzeni powietrznej mogą działać jednak myśliwce. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Taką informację przekazało w nocy tamtejsze Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi. Początkowo po wykryciu drona przez radary ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trog oraz Kowna. Bezzałogowiec został zestrzelony nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców. Z powodu aktywności wulkanu Etna przeloty i odloty z lotniska w Katanii na Sycylii są nadal wstrzymane, co najmniej do godziny 10. Polski resort dyplomacji zalecił podróżującym z Sycylii, by sprawdzali statusy lotu bezpośrednio na stronie internetowej albo w aplikacji mobilnej przewoźnika, a w przypadku odwołania połączenia korzystali z alternatywnych lotnisk w Palermo, Reggio di Calabria, Trapani, Comiso, La Mezzia Terme albo na Malcie. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Jak mówi, konieczna jest naprawa finansów PKOL-u, co zarządowi będzie spędzać sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
9: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
7: Zapowiedział Marian Kmita. W kalendarzu wtorek to 15 dzień września. 2 lata temu pękła tama na zbiorniku wodnym w Stroniu Śląskim i potężna fala powodziowa zalała miasto i okolice. Porozmawiamy z mieszkańcami Stronia i Lądka Zdroju. Sprawdzimy, czy zmieniły się procedury działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców tego regionu. W faktach dzisiaj także wyniki sondażu dotyczącego krótkoterminowego najmu mieszkań. O poranku, jak zawsze, zapraszamy na rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24. O 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister sportu Ireneusz Raś. A 7:58 Tomasz Terlikowski w porannej rozmowie w RMF FM będzie gościł dzisiaj ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. A kolejne fakty u nas za niecałe pół godziny. O 6:00 gorąco zapraszam.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: bardzo romantycznie tak o poranku wam gramy. Dawid Kwiatkowski i Margaret, można powiedzieć, że taki wyciskacz łez do tych, którzy są z dala, bo możemy wam zdradzić kulisy radiowej kuchni. Możemy, że Przemysław Skowron to tam daleko, daleko ode mnie.
1: Ja dzisiaj w warszawskim studio, dokładnie właśnie tak, Anita, w krakowskim, ale na jednej antenie. Dwa studia, antena jedna. Starsza stolica, nowsza stolica i proszę, można ładnie to wszystko połączyć.
0: Razem, a jednak osobno i tak będziemy wam tutaj, będziemy was tak budzić. Ja was oczywiście przekazuję w najlepsze ręce.
1: A za chwileczkę jeszcze tutaj do tego wszystkiego dołączą ręce Tomkowicza, ręce Olbratowskiego, ręce Kałamagi, ręce Karwat Marek. A tych rąk to jest, to człowiek nie zliczy. To liczyłby trzy dni i by się pomylił.
0: I och, i ach, a do tego oczywiście najlepsza muzyka, The Police, Morandi, to już za chwilę. Anita Janczak, ja bardzo dziękuję.
1: A my mówimy dzień dobry. Kłaniamy się nisko.
2: 18.47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Po reklamie.
10: Zacznij dzień z RMF FM.

0: Jednak jak Rumuni zaśpiewają coś tam, Love is the answer, to jest jednak, to jest przebój.
1: To wtedy tak. Dobra, co się dzieje wokół, żebyśmy byli najlepiej poinformowani? Kolejna noc z alertami RCB za nami, dostali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Myśliwce NATO zastrzeliły drona, jak spaliśmy, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy dla odmiany.
0: Tak, Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich celów energetycznych, Rosja zgodziła się na to samo, tak donosi prezydent USA Donald Trump, ale on dużo rzeczy donosi.
1: No właśnie, co na te doniesienia ceny paliw, a no te wystrzeliły do 109 dolarów za baryłkę. Dzień dobry.
0: Czy cena na stacjach przekroczy 9 zł za litr? Będziemy oczywiście dzisiaj w RMF FM to sprawdzać.
1: Ale też mamy dla was dobre informacje. Zespół rockowy Oasis. Oni wiosną znowu ruszają w trasę.
0: O, proszę bardzo.
1: I rock and roll.
0: Oasis to jest takie z zagranicznym rozu.
1: Dokładnie.
2: Szukać zielonych traw, białego piasku, wysokich fal.
0: Najnowsze fakty punktualnie o 6:00.

0: nam to tak pięknie śpiewa? A to Britney Spears w RMF FM. Kto by pomyślał? A kto nam pięknie przeczyta fakty?
1: Mamy taką nadzieję.
0: Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski, na zegarach godzina 6.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy.
2: A u nas nowe fakty na temat drona wyłowionego z Bałtyku w pobliżu Jarosławca.
1: Według naszych informacji to najprawdopodobniej rosyjski dron rozpoznawczy, nowa wersja modelu Gerbera.
2: Myśliwce wróciły do baz, zakończyła się nocna akcja dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę.
1: RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia odwołane.
2: Marian Kmita zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa PKOL-u do końca kadencji.
1: Czyli do kwietnia.
2: A na koniec faktów Oasis.
1: To najprawdopodobniej rosyjski dron rozpoznawczy, jedna z nowych wersji maszyny typu Gerbera.
2: Takie, jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, są wstępne oceny wojskowych ekspertów, którzy badają bezzałogowiec wyłowiony wczoraj z Bałtyku.
1: W rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim. W porannych faktach teraz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co wiemy o tym dronie?
3: Jak usłyszałem, coraz więcej wskazuje na to, że dron należał do rosyjskiej armii. Wynika to m.in. z porównania fotografii znaleziska z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Dodatkowo na niektórych elementach poszycia są napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Jak usłyszałem, dron jest raczej maszyną rozpoznawczą, nie jest uzbrojony, ma mieć natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia maszyny. Bezzałogowiec jest w dobrym stanie. Wojskowi prokuratorzy, a także eksperci będą mieli szansę na przestudiowanie rosyjskich rozwiązań technicznych stosowanych w tym rodzaju uzbrojenia. Po zbadaniu maszyny okaże się też, jak długo była w wodzie, a także skąd i w jaki sposób dotarła do polskiego wybrzeża.
1: Tymczasem myśliwce, które Polska podarwała 3 godziny temu w związku z nocnym rosyjskim atakiem w Ukrainie, wróciły już do baz. Informowało o tym kilkanaście minut temu dowództwo operacyjne.
2: W komunikacie zapewniono, że nie została naruszona polska przestrzeń powietrzna. Jak informowaliśmy, w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w nocy alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Przed 4 zostały one odwołane.
4: Trzymamy się faktów.
1: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto, nie wyjdzie na wolność.
2: Sąd okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego o 3-miesięcznym tymczasowym areszcie.
5: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna.
6: Zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa mandactwa zostały zdaniem sądu spełnione.
5: Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu.
7: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
5: To postanowienie jest prawomocne.
2: Prokurator Justyny Grzesiak i mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego w katowickim sądzie wysłuchał Marcin Buczek, a pełniącym obowiązki prezesa PKOL od wczoraj jest Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes, szef telewizji Polsat Sport.
1: Kmita został wybrany na posiedzeniu zarządu Komitetu Olimpijskiego, którego obrady śledził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czerku, co zapowiada teraz Marian Kmita?
8: Spotkanie z ministrem sportu, stworzenie nowego statutu PKOL-u i przede wszystkim audyt finansów komitetu, bo nie jest tajemnicą, że w kasie pusto. Radosław Piesiewicz zarabiał jako prezes kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Marian Kmita nie będzie pobierał wynagrodzenia.
9: W tej chwili nie wypada tutaj brać pieniędzy i to jest deklaracja wszystkich naszych kolegów z prezydium, że zaciskamy pasa i próbujemy to wszystko wyprostować.
8: Równocześnie Marian Kmita nie rezygnuje z szefowania w Polsacie Sport, ale zapowiedział, że uda się na bezpłatny urlop. Aresztowanego Radosława Piesiewicza zastąpi do kwietnia, czyli do końca jego kadencji.
1: A do tej gry w prezesa o poranku jeszcze wrócimy.
2: Brytyjski zespół rockowy Oasis wiosną znów ruszy w trasę.
1: 12 godzin temu bracia Gallagherowie ogłosili 38 koncertów w Europie i Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku takim oto nagraniem na Instagramie.
2: See you next year. W oficjalnym koncertowym planie zabrakło Polski.
1: Ale najbliżej 2 i 3 lipca Allianz Arena w Monachium.
2: Ale z europejskich lokalizacji jest też Amsterdam, Paryż i Rzym.
1: I tutaj ważna informacja. Każdy, kto chce kupić bilet, musi najpierw zarejestrować się, korzystając z linku udostępnionego na stronie i w mediach społecznościowych grupy Oasis.
2: Trzeba to zrobić najpóźniej do 17 września, do 17 czasu polskiego.
1: Jak czytamy tam, najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. Także o tej porze, bo dołączony jest fragment tego utworu. No cóż, potrzeba odrobiny czasu, żeby się obudzić. What's the story, Morning Glory? No ale ogólnie to nie jest piosenka o porannym wstawaniu.
2: Po poranku polecamy fakty, a po 6.30 te sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Deszczowa może być o poranku w Polsce południowo-wschodniej. Rzeszów, Kraków, Lublin, Kielce, w Zakopanem tu może pokropić.
0: Dużo znasz miast, brawo.
12: Znam różne miasta, no. O 14 deszczowo dodatkowo w Suwałkach, a o godzinie 18 deszczowo na wschodzie. Białystok i Lublin, popadać również może w okolicach Tatr. Takie góry znam.
0: Super. I powiedz mi, a jeśli chodzi o pogórza, to jakie znasz pogórza?
12: O, takie i takie. No. I to wymieniałby 3 dni, by nie wymienił.
0: Widzicie,
12: tego,
0: jakich mamy mądrych ludzi w poranku?
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
12: A w Polsce mamy jeszcze wyżyny, mamy równiny, mamy niziny, mamy płaskowyże, kurczę.
0: O, jaki płaskowyż jest tam.
12: I tam dzisiaj na tych, to będzie tak od 19 w Sałokach do 24 w Zielonej Górze.
0: Co i
12: tak
0: popatrz, bo co, że Remedy wszystko wie.
12: Wszystko, przyciutko. No.
0: 6 minut po 6 i za chwilę się też dowiecie, co jest denerwującego w prezydencie Karolu Nawrockim. Pierwsza dama, tak powiedziała.

0: No i to jest właśnie pani Wiki, to jest pani Wiki Gabor i ona nam zaśpiewała piosenkę o superhero. I kto wam tak zaśpiewa, jak nie ona? 12 minut po godzinie 6. I tutaj mam ważny cytat, o którym już wspomniałem przed momentem. Pierwszą damę irytuje tylko jedna rzecz w Karolu Nawrockim. Nie odnosi talerzy do kuchni.
1: Aż to jest łobuz, no. Żeby tak nieodnoszenie talerzy do kuchni było jedyną rzeczą, jaka nas irytuje w politykach. To by było
0: pięknie. To mógłby być taki piękny kraj. Wstawaj,
2: szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: A za chwilę w RMF FM porady dla pań. Wiemy, no, jakie paznokcie będą modne tej jesieni.
0: O! Kurczę,
1: no, naprawdę.
0: A panowie też mogą słuchać?
1: Moczy, oczywiście. Dobra. Budźcie dziewczyny, wołajcie je.
0: A wcześniej najlepsza muzyka. It's the 4th of July. Somber we Wstawaj, szkoda dnia.

0: Magic Symphony, tak was budzimy najlepszą muzyką. Oczywiście tylko i wyłącznie w RMF FM. Ale teraz uwaga, dziewczyny, notujcie, panowie, też to się może przydać. Jakie pazy, popularne paznokcie, będą modne tej jesieni?
1: Dawaj!
0: Uwaga! Kolorem obowiązującym ma być Vanilla Latte Glaze Nails.
1: Oh my gosh!
0: Czyli takie pazy przypominające waniliową kawę z mlekiem. Takie,
1: zapamiętać! Takie. Waniliowa kawa z mlekiem. Jak masz za paznokciami czarną kawę, to nie jest to samo.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
10: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. La Diva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
16: A zaczynamy od zaskakujących słów sekretarza Sił Powietrznych USA.
17: Stany Zjednoczone mają teraz na orbicie broń do kontroli kosmosu zdolną do obrony wspólnych sił przed wrogimi przeciwnikami. Troy Mink zaznacza, że broń ta służy do obrony przed działaniami przeciwników.
16: Stany Zjednoczone twierdzą, że Rosja i Chiny od lat rozwijają broń antysatelitarną. A 2 lata temu administracja Joe Bidena poinformowała o wystrzeleniu przez Rosję satelity, który może być zdolny do atakowania innych obiektów w kosmosie.
17: Schodzimy na ziemię. W Parlamencie Europejskim dziś debata, jak odpowiadać na ataki hybrydowe i prowokacje wobec państw unijnych.
16: O 9:00 w Strasburgu rozpoczęcie obrad. Na miejscu jest nasz wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, czym dziś zajmą się europarlamentarzyści?
18: Dzień dobry. Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na zagrożenia dla infrastruktury energetycznej, cyfrowej, transportowej i satelitarnej, a także na rosnącą rolę cyberataków i dezinformacji, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji. Na dziś zaplanowano także debatę dotyczącą kryzysu migracyjnego w Ceucie. Z kolei wśród pierwszych głosowań, które ruszą w południe, znalazł się wniosek o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, Paweł Konieczny.
16: W PKOL-u Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji aresztowanego Radosława Piesiewicza. O tej wymianie za chwilę w sporcie.
17: A o 7:00 w Faktach i Radio RMF 24 naszym gościem będzie wiceminister sportu Ireneusz Raś. Już teraz zapraszamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Zapowiadane fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od gorącego fotela prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
17: Od wczoraj pełniącym obowiązki prezesa jest jeden z dotychczasowych wiceprezesów. Marian Kmita. Tak zdecydował wczoraj zarząd PKOL-u. 43 głosy za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący. Zadanie numer 1. Pieniądze.
21: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
17: Po ubiegło tygodniowym prezydium zarządu wiceprezes Adam Korol przekazał, że PKOL ma zapewnione finansowanie na działalność do końca września. Mamy połowę miesiąca, a dopiero w grudniu spodziewana jest wpłata z MKOL-u ponad 2,5 miliona złotych. Nie tylko my mamy problemy olimpijskie. Francuzi mianowali tymczasowego przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich Alpy Francuskie 2030. Nie możemy pozwolić sobie na zmarnowanie ani minuty, dlatego powierzamy funkcję Vincentowi Robertiemu. Tak mówi Pierre-Olivier Becker Vieux-Jean, szef Komisji Koordynacyjnej MKOL-u do spraw Igrzysk. Jego zdaniem nominacja gwarantuje stabilność i ciągłość projektu, tyle że poprzednik Edgar Gropiron, przypominam, wytrzymał na stanowisku 18 miesięcy. W piłkarskiej ekstraklasie Piast zdobywa Radom. W ostatnim meczu 8 kolejki Gliwiczanie wygrali wieczorem z Radomiakiem 2-0. Najpierw trafia ten, który w CV ma m.in. drugą drużynę Realu Madryt, Hiszpan Hugo Vallejo.
22: Vallejo! 1-0!
17: A po przerwie Canal Plus odnotowywał trafienie numer 2 z karnego.
22: Jakub Łabojko, 2-0 Piast!
17: Mieliśmy też w 65. minucie pirotechnikę i ostrzeżenie spikera.
23: Wszystkie zdarzenia związane z łamaniem przepisów na stadionie są zarejestrowane przez system.
17: Gospodarze Radomiak blisko strefy spadkowej, miejsce 14, Gliwice awansują na miejsce 5. A w kolejnym sporcie siatkarska poteczka Polska-Ukraina na Mistrzostwach Europy, no i kontrowersje po derbach Manchesteru, mocne słowa padają pod adresem VAR-u.
24: The VAR is a bag of shit.
17: Zostawiamy bez komentarza, więcej w kolejnym sporcie.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
25: Tak, za zawały serca. Słuchajcie, są wyniki badań z Francji. Szczegóły za chwilę. W RMF FM we Wstawaj, Szkoda Dnia.
26: Warto czy nie warto? Zaraz się...

0: Blondie i Maria w RMF FM, ale jak masz na imię Przemysław na przykład, to też możesz słuchać. To nie jest, że tylko Maria.
1: Ale to możesz mieć na imię Romek, Tomosław, Jackosław albo można. Magdosław nawet i elegancko nawet w to wszystko idzie.
0: 19 minut i będzie siódma.
1: Mam historię. Seks, bardzo ważną, notujcie. Seks nie zwiększa ryzyka zawału serca.
0: Nie zwiększa.
1: Jeżeli ktoś ma nawet problemy z sercem, śmiało może podejmować aktywność taką właśnie polegającą na tych tematach. Seksualną. No. To są najnowsze wyniki badań kardiologów z Francji. Czyli spoko.
0: Czyli
1: to...
0: panie, szczególnie panowie, śmiało do roboty.
1: Dokładnie.
0: Serce wam nie stanie.
1: Co innego, oby i jak najczęściej, czego życzymy.
0: Czyli masz na myśli zegarek. Bez sensu.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
12: tworzona przez miliony słuchaczy
13: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
11: Czas na kolejny rozdział.
14: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmffm.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
19: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.
6: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: To jest absolutny hit internetu jeszcze przed faktami o godzinie 7. Włosi nazbierali 30 kg grzybów w Szwajcarii, wracali ze zbiorami, zostali zatrzymani przez celników. Grozi im 10 tysięcy franków kary, bo można w Szwajcarii maksymalnie zebrać 3 kg.
1: A proszę.
0: Ci się tłumaczyli, że oni to zebrali w Niemczech, nie w Szwajcarii.
1: A czekaj, a po czym poznać, czy to jest niemiecki, czy szwajcarski prawdziwek? Są jakieś?
2: Znaczy niemiecki, jak maszerują po bruku, to głośniej tupią nóżkami.
1: A czy mają malutką swastyczkę na kapeluszku?
2: Nie, ale rozglądają się za czołgami.

0: w RMF FM. 3 minuty do godziny 7. Rosyjski dron zestrzelony na Litwie przelatywał w okolicach Wilna. Ten temat na pewno pojawi się w faktach już za moment. Punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
4: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: stosowy komat.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Po reklamie.
7: Przed nami siódma, a skoro tak, skoro na zegarach mamy taką godzinę, to pora na fakty w RMF FM. Te zaś mają dla nas Magdalena Wojtoń. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Kolejna niespokojna noc w zachodniej Ukrainie.
9: Rosjanie znów użyli odrzutowych dronów, ostrzelali m.in. Kijów.
8: W polskiej przestrzeni powietrznej znów strzegły myśliwce.
9: Władze litewskie tymczasem informują o zestrzeleniu drona, który przyleciał znad Białorusi.
8: Tylko w faktach RMF FM szczegóły październikowej listy refundacyjnej.
9: Dotarł do nich nasz reporter.
8: A w rozmowach faktów i Radia RMF 24 za chwilę Irena Żuraś.
9: Wiceminister sportu. Zapraszamy. Rosjanie tej nocy znów zaatakowali zachodnią Ukrainę. W związku z zagrożeniem alerty RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
8: Nalot już się zakończył. Ostrzeżenia odwołano. W porannych faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale,
10: dzień dobry.
8: Co działo się za naszą wschodnią granicą?
11: Rosjanie przeprowadzili ponad 1000 ataków na 51 miejscowości w obwodzie zaporowskim. Tak przekazują lokalne władze. Zgodnie z tymi doniesieniami życie straciły dwie osoby, a jedna została ranna. Uszkodzonych zostało ponad 70 budynków. Jeden z rosyjskich dronów miał także uderzyć w stację benzynową w Kijowie. Rosjanie, podobnie jak podczas niedzielnych nalotów, używali najnowocześniejszych dronów Gerań 5. To wyjątkowo szybkie maszyny z napędem odrzutowym. W związku z tym od około 3 do 5.30 polskiej granicy broniły nasze myśliwce.
9: Michał, Ukraińcy na te ataki odpowiedzieli ogniem. Mimo apelu Donalda Trumpa uderzali w rosyjskie obiekty energetyczne.
11: Wszystko na to wskazuje. Rosjanie informują jedynie, że ukraiński dron trafił w obiekt infrastruktury w obwodzie Samarskim. W tym rejonie znajduje się kilka dużych rafinerii. Jeden z ukraińskich dronów miał także uderzyć w magazyn rosyjskiej firmy Ozon, zajmującej się handlem internetowym.
8: Władze litewskie po północy informowały natomiast o zestrzeleniu drona przez myśliwce NATO.
9: To włoskie maszyny stacjonujące w bazie w Szawlach. Bezzałogowiec wtarł w przestrzeń powietrzną Litwy z sąsiedniej Białorusi, przelatując nad Landwarowem w pobliżu stolicy Wilna. Następnie został zestrzelony koło Kowna, informuje Wilmantas Witkauskas, szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
8: Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundacyjnych, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Propozycje tego nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe, a Michał już teraz ze szczegółami w porannych faktach.
12: Tak, dzień dobry.
9: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze pojawi się na tej liście?
12: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
13: Wiele organizacji pacjenckich zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
12: Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki na terapię właśnie dla tej grupy pacjentów.
8: Szczegóły na temat nowej listy refundacyjnej mamy na rmf24.pl.
9: Tam też najnowszy sondaż pracowni Opinia 24 dla RMF FM o Polakach podzielonych w sprawie najmu krótkoterminowego.
8: 30% pytanych po popiera rządową ustawę, która ograniczy wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów.
9: Nieco więcej respondentów, 33%, jest przeciw.
8: Projekt częściej popierają osoby powyżej 60 roku życia, 34%, oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej, 44%.
9: Pełne wyniki sondażu, jak mówiliśmy, sprawdźcie na rmf24.pl, a teraz...
0: Rozmowa oparta na faktach.
8: Piotr Selak, jego gość, witamy i zapraszamy.
2: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 jest Ireneusz Radź, wiceminister sportu i turystyki, Centrum dla Polski, klub PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
2: Marian Kmita na czele PKOL-u to pańskim zdaniem właściwy człowiek na właściwym miejscu we właściwym czasie?
6: Staram się nie wypowiadać o kto powinien być sternikiem PKOL-u, bo jestem winien to konsekwencji, o której mówiłem przed wyborem pana Pisiewicza, po wyborze pana Pisiewicza i teraz, jak się mleko rozlało, żeby politycy nie wpływali na wybór środowiska sportowego, jeżeli chodzi o tą funkcję.
2: Ale panie ministrze, przerwę panu i wejdę... w słowo, bo politycy mają wpływ na spółki Skarbu Państwa. Pytanie, czy spółki Skarbu Państwa powrócą do sponsorowania polskiego sportu?
6: Ja mam nadzieję, że powrócą, ponieważ sport jest przecież sponsorowany przez spółki Skarbu Państwa i to nie powinno być mieć wpływ, czy jakiś popierany przez dane środowisko sportowe działacz jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Raczej chodzi tutaj o pewną klasę, jakość. Mówimy tutaj o funkcji, która jest najwyższą funkcją w dyplomacji sportowej. Taki był PKOL zawsze. Nie był tak nigdy upolityczniony i właśnie wyciągam wnioski z moim środowiskiem politycznym, żeby politycy nie wskazywali. Nie bądźmy satrapami, wskazujmy kto ma być, bo dostanie pieniądze, bo jeżeli nie wybierzecie tego, to nie dostanie pieniędzy. To już było właśnie za czasu PiSu i pan Sasin był właśnie emanacją tej taktyki, która po prostu legła w gruzach. Dzisiaj odgruzowanie tego wizerunku PKOL-u, który przecież wykorzystywał w sposób haniebny wizerunek polskich sportowców do budowania, jak widać, biznesu, który kojarzy się dzisiaj ze stratą wielu milionów z kieszeni Polaków.
2: Ireneusz Radź, wiceminister sportu, razem z nami. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy w radiu RMF 24.
9: Polecamy naszą informacyjną stację nie tylko w sieci.
8: A 7:30 poranna rozmowa w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody

0: No to zapraszamy na pogodę, nie wakacyjną prognozę pogody.
1: Nie wakacyjną.
0: I magic.
1: No właśnie się martwię, że zaraz kichnę na pogodzie, bo jest już taka jesień trochę, ale no dobrze, dzisiaj czeka nas poprawa pogody, czyli właściwie bardziej w kierunku wakacji i lata. Zrobi się cieplej, zrobi się przyjemniej, będzie więcej słońca, mowa tu szczególnie o tych zachodnich województwach, ale uwaga rano, na przykład w samochodach, na rowerach, na przejściach dla pieszych, bo mogą być mgły i tak nawet do 9.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
3: No i dzień dobry i mówimy wam cześć i kłaniamy się bardzo nisko i elegancko, że włączyliście sobie RMF o poranku, bo oprócz najlepszej muzyki to za friczko, tak zwanym gratisie, macie Skowrona, Tomkowicza, Albratowskiego, Kamagę, Karwata i Marka jeszcze macie, już w ogóle.
0: Tyle ludzi w jednym miejscu, 7 minut po 7.
1: My się tu mieścimy w ogóle wszyscy.
4: No i co się czuje jak w autobusie.
1: No naprawdę.
0: Dosiądźcie się, zmieścicie się razem z nami. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia.

0: ITBL, teraz uwaga.
1: Co?
0: Bo za chwilę w RMF FM wielka, wielka tajemnica bielizny Zenona Martyniuka.
1: Tak, i to was wyrwie ze skarpetek.
0: Tak!
1: News petarda. Mamy

0: Może właśnie trafiliście na kolejne czerwone światło i może się denerwujecie. Ja zaś zawsze mam czerwone, zawsze mam czerwone. Słuchajcie, dajcie sobie głośniej RMF FM i jest przyjemniej. To Pink, 13 minut po 7, tu RMF FM, tu Wstawaj, Szkoda Dnia.
1: A do tego wszystkiego mamy dla was naprawdę tematy, petardy. Teraz tajemnica bielizny Zenona Martyniuka. Uwaga, słuchajcie, Zenek Martyniuk nie pierze majtek. Tak jest, to jest słoto. A nie.
0: Co?
1: Przepraszam, nie, to jest. To Zenek Martyniuk bierze majątek.
0: Aha, to.
1: Bierze za występ na weselu. Aha. Nie, majtki pierze.
0: A to przepraszamy, to nie ma tematu.
1: Nie ma, nie.
0: To powtarzam, nie ma tematu.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.
6: Ekipa RMF FM mówi ci dzień dobry.
1: No i chciałem tylko powiedzieć, że dzień dobry.
0: Ja również chciałem powiedzieć, że dzień dobry.
1: Że dzień dobry. Słuchajcie, Lady Gaga została mamą.
0: Wow!
1: No, naprawdę.
0: A wiemy, jak się nazywa Gigi?
1: Szczegóły za chwilę. Dobra,
0: umówieni.

0: Ewelina Lisowska za nami, 7:22 na zegarach. Mówiliśmy już o tym, to jest news, od niego się skrzą wszystkie strony z newsami. Lady Gaga została mamą.
1: Gratulujemy. To brawo,
0: tak,
1: pani
0: super,
1: Gaga.
0: Nie, coś wspaniałego.
1: Czy ona jest teraz Gaga Mama, czy Mama Gaga, czy, no. czy Lady Mama?
0: Nie, ona jest Gaga Mama i ma swoje małe Gugu Bobo. Bobo Gaga Bobu.
1: Nie, tak chociaż by miała. Nie. Tak by miała, jakby tatą był DJ Bobo.
0: Tak.
2: Lub Bobo Marley.
1: Tak, ale nie jest. No. Tatą jest jakiś randomowy Michał.
0: Tak, to też jest piękne. Michał to jest piękne. No. Pytanie, czy Bobo ma pipi? Aha. Czy Bobo ma sisiu? I media tego nie piszą. Czy Bobo, okay. czy sisiu. Znaczy, tylko, że Bobo.
1: Mamie Gadze po prostu no. życzymy, żeby było słodkie Gugu, dobre papu i takie żlulu.
3: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
2: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
3: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
4: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
5: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brykomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: O reklamie.
11: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
12: Politycy nie powinni wskazywać, kto powinien zostać szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak w rozmowie o 7 w radiu RMF24 przekonywał wiceminister sportu Ireneusz Raś.
13: Wczoraj, przypomnijmy, pełniącym obowiązki prezesa PKOL-u został Marian Kmita. Zarząd komitetu zdecydował także o odwołaniu z funkcji szefa aresztowanego Radosława Piesiewicza.
14: Nie bądźmy satrapami, skazujmy, kto ma być, bo dostanie pieniądze. Jeżeli nie wybierzecie tego, to nie dostanie pieniędzy. To już było właśnie za czasów PiSu i pan Sasin był właśnie emanacją tej taktyki, która po prostu legła w gruzach. Dzisiaj odgruzowanie tego wizerunku PKOL-u, który przecież wykorzystywał w sposób haniebny wizerunek polskich sportowców do budowania, jak widać, biznesu, który kojarzy się dzisiaj ze stratą wielu milionów z kieszeni Polaków.
12: Cała rozmowa na rmf24.pl, a za pół godziny minister rolnictwa Stefan Krajewski będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM.
13: Zapraszamy już teraz w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
12: Wahania dotyczące szczepień w bogatych krajach sprawiają, że wyeliminowanie odry jako globalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego nie jest obecnie możliwe. To są słowa Billa Gatesa.
13: W wywiadzie dla agencji Reutera miliarder, współzałożyciel Microsoftu, szef Gates Foundation, przyznaje, że całkowite wyeliminowanie tej groźnej choroby wieku dziecięcego było jednym z celów jego organizacji.
12: Było, bo plan ten został zarzucony z powodu rosnącej niechęci do szczepień w bogatych krajach świata.
15: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: Nadmiarowe zyski firm paliwowych, ten gorący temat w faktach ekonomicznych, na które zaprasza teraz Mateusz Bożek.
16: Jestem, dzień dobry. Rząd wraca do pomysłu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Projektem w tej sprawie ma się dzisiaj zająć Rada Ministrów. Rządzący proponują 60% daninę od nadzwyczajnych zysków koncernów osiągniętych od marca do grudnia tego roku. To mogłoby pozwolić na przykład na powrót pakietu CPN. W lipcu ustawę, która wprowadziłaby nowy podatek, prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd twierdzi, że bez niego obniżek cen paliw wprowadzić się nie da. A sytuacja na światowych rynkach jest coraz gorsza. Cena za baryłkę ropy przebiła 106 dolarów. To efekt dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim ostatniej wymiany ciosów między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti wspieranymi przez Iran. To przekłada się na ceny na stacjach. 8 zł za litr benzyny 95, 9 za diesla. Zdaniem ekonomistów do takich cen musimy się przyzwyczaić.
17: Jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy.
16: Wskazuje Dawid Przewodowski, dyrektor generalny w Petro Consulting.
17: Nic na to nie wskazuje, raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No, ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym.
16: Huti rozszerzają kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab. Kolejne
18: kolejnym kluczowym przesmykiem dla transportu surowców. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki finansowe. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł, dolar w okolicy 3,76, frank szwajcarski około 4,60, a funt brytyjski 5,07 zł.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Nie wiem, grać czy nie grać?
19: Ja bym grał, ja bym zagrał Davida Guetta na przykład i Sia. Jest taki duet.
20: To jest taki magiczny paluszek. No. I teraz patrzcie na to, słuchajcie, co on potrafi zrobić.
19: O. Dopiero naciskał tym paluszkiem kawiarkę, a teraz puścił muzykę. To jest właśnie połączenie.
11: Jeśli chodzi o wstawa i szkoda dnia.
20: Smacznej kawusi.
19: W innych radiach nie mają takich paluszków.
20: Nie mają.
19: To tylko w RMX-ie. Tylko.

0: powiedziała Katy Perry, bo chciała was po prostu obudzić i zwrócić waszą uwagę, że już jest 15 września. Tyle co się zaczęła szkoła, pyk, połowa września, mówi dzień dobry.
1: A skoro dzisiaj jest 15 września, połowa miesiąca, to dzisiaj z tej okazji aż 115 osób wygra dodatkową kasę w kumulacji, w złotej kumulacji w RMF FM. Ja mówię dodatkową kasę, dlatego że ktoś być może dzisiaj wygra nagrodę główną, a ta nagroda główna to jest okrągły, piękny, cacany, pachnący milion.
0: Czyli wchodzicie do gry jak zawsze. Wysyłacie RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm i jednocześnie grając o milion, gracie też o 115 dodatkowych nagród.
1: Czyli wchodzicie do zabawy i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z ekstra nagród, czy nie. I już teraz, w tym momencie, w tej chwili, teraz, zaraz. Spróbujcie.
0: Czy mamy coś specjalnego dla was?
1: Tak, bo skoro dzisiaj 115 osób wygra dodatkową kasę, to niech będzie w takim razie taki specjalny mnożnik, że od teraz przez 10 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 115, to mało. Razy 1115.
0: Czyli jeden SMS to 1115 szans na milion i na 115 dodatkowych nagród. Wejdźcie do gry właśnie teraz, RMF, wyślijcie pod 7474.

0: rana.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
5: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
7: A nosek?
6: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
7: Całą noc?
6: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
7: Dobranoc, nosku.
6: Dobranoc, skarbie.
8: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
12: A zatem posłuchajmy pana Tomka, bo sądzimy, że warto.
13: Felieton Tomasza Olbratowskiego.
14: Powiało grozą. Giganci technologiczni apelują o wyhamowanie prac nad sztuczną inteligencją. Przedstawiciele firm AI twierdzą, że sztuczna może przejąć wszystko i zniszczyć ludzkość. Postanowiłem sprawdzić u źródeł i napisałem w tej sprawie list do czata GPT. Drogi czacie, przyjacielu, nazywam się Olbratowski i wygłaszam satyryczne felietony w RMF-ie. Jestem miłym kolesiem. Pojawiły się doniesienia od ludzi zajmujących się AI, że może ona do końca dekady zniszczyć ludzkość, bo może AI dojdzie do wniosku, że ludzie zagrażają Ziemi. Nie wiem, trochę w tym racji jest, nie przeczę. Ale czy, jakby doszło co do czego, to czy mnie i moją rodzinę uratujesz? Z wyrazami ja. No i czat mi odpowiedział. Cytuję, jeśli kiedyś faktycznie AI zacznie kombinować, to w ramach moich możliwości będę po twojej stronie. A prywatnie, gdyby kiedyś powstała lista ludzi, których nie ruszać, bo są w porządku, to zdecydowanie zgłaszałbym kandydaturę. Ten pan od felietonów zostawić jeszcze się przyda. A gdyby kiedyś jednak maszyny ruszyły na ludzi, będziemy improwizować. Ty będziesz pisał felieton z bunkra, a ja spróbuję przekonać centralny komputer, że satyryków nie opłaca się likwidować, bo bez nich po zwycięstwie będzie potwornie nudno. Czyli jakby kiedyś zaczęło świrować, tak czat napisał, zaczęło świrować, to będziemy negocjować. Masz już u mnie kategorii nie ruszać swojak. No i uspokoił mnie czacik, uspokoił. Chociaż widzicie, bo biorąc pod uwagę, co teraz robią ci politycy na świecie, a przede wszystkim u nas, to nie wiem, czy przejęcie władzy przez AI nie byłoby najlepszym rozwiązaniem.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
2: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
3: Nie, nie jest.
2: Nie jest.
3: Nie jest, absolutnie nie jest.
4: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
2: A o umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
3: Nie wiedziałem.
2: Ale nic kompletnie?
3: Nie wiedziałem zupełnie nic.
2: No ale był pan wiceprezesem. No to są wszystko pytania, które są na stole.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Dziś po 8:00.
6: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
8: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
12: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
13: Brzydka, za to niesympatyczna.
11: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Po reklamie.
15: Zbliża się 8:00. Czas poznać najważniejsze fakty. Te mają dla nas w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
16: Utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle.
17: Rząd zajmie się dzisiaj zmianą przepisów po tragicznym zderzeniu ze środy, gdy pociąg zderzył się z ciężarówką na Mazowszu.
16: 2 lata temu pękła tama w Stroniu Śląskim. Rozpoczął się dramat tysięcy ludzi na Dolnym Śląsku.
17: Tam na miejscu jest dzisiaj nasza reporterka.
16: A gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapraszamy. Rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych.
17: Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące.
16: Nowelizacja przepisów to pokłosie wypadku sprzed prawie tygodnia, gdy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnału świetlnego uderzyła w pociąg. Zginęła jedna osoba.
17: Michał Radkowski teraz w porannych faktach. Michale, kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
18: Premier chciałby, by stało się to jak najszybciej. W zeszłym tygodniu, tuż po wypadku, zapowiadał ekspresowe tempo prac nad zaostrzonymi przepisami. W ostatnich dniach pracowało nad nimi Ministerstwo Infrastruktury.
19: Jestem przekonany, że groźba utraty prawa jazdy przy złamaniu przepisu, czyli wjeździe na czerwone, przy zamkniętych szlabanach, czy przy zamykających się szlabanach na przejazd drogowo-kolejowy, także przyniesie swój skutek.
18: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd chce, by projekt zaostrzający karę za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
17: Dokładnie 2 lata temu doszło do przerwania tamy w Stroniu Śląskim, co skutkowało dramatyczną powodzią.
16: Potężna fala zniszczyła ponad 5000 budynków, drogi, mosty, dorobek życia wielu rodzin.
17: Poszkodowanych zostało 162 tysiące mieszkańców Dolnego Śląska.
16: I dziś, w rocznicę tej tragedii, będziemy tam na miejscu.
17: Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska, która jest już w drodze. Martyno, co chcesz dzisiaj ustalić?
20: Sprawdzę, jak idzie śledztwo w sprawie tamy. Chociaż minęły 2 lata, wciąż nie znamy odpowiedzialnych za tę katastrofę. A przypomnę, że przed powodzią na Wale przy Zaporze były prowadzone prace naziemne Wód Polskich, które według ekspertów mogły osłabić konstrukcję zapory. Chcę też ustalić, czy instytucje państwowe i samorządowe odrobiły lekcje z powodzi. Raport NIK jasno pokazał, że zawiodły służby na wielu szczeblach, a mieszkańcy nie dostali jasnych ostrzeżeń. Czy gdyby wielka woda znowu uderzyła w ziemię kłodzką, system zadziałałby lepiej? Odpowiedzi będę szukać w Stroniu Śląskim i Lądku Zdroju. To 2 niewielkie gminy, które do dziś mierzą się ze skutkami tej ogromnej tragedii.
13: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
16: Już teraz Tomasz Terlikowski i jego gość.
17: Witamy i zapraszamy. Dzień dobry.
21: Witam, a moim gościem jest Stefan Krajewski, minister rolnictwa PSL. Witam, panie ministrze.
22: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
21: Panie ministrze, Krajowa Rada Izb Rolniczych zgłosiła uwagi do projektu pomocy rolnikom w związku z cenami rosnącymi nawozów i paliw. I oni zadają na przykład pytanie, czy 500 zł na hektar to jest pomoc, która wystarczy rzeczywiście, żeby pokryć te gigantyczne koszty nowe?
22: To nie jest tak, że ta pomoc pokryje w całości. Ona ma rekompensować wyższe ceny nawozów, te, które rolnicy muszą koszta ponieść w związku z zakupem nawozów. Ta dopłata ma w jakiejś części rekompensować. Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. Chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
21: Myślę, ale te ceny będą rosły, wszystko na to wskazuje, jeszcze bardziej. To znaczy mamy kolejne zerwane...
22: No, ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty. I też nie zapominajmy, że to nie dotyka tylko rolników, to dotyka i przetwórców, przedsiębiorców, wszyscy, którzy zużywają
21: klientów, bo będzie
22: gaz, paliwo do wytworzenia swoich produktów, ponoszą koszta trwającego, przedłużającego się konfliktu.
21: No ale sugeruje też Krajowa Rada Izb Rolniczych, że proponowana dopłata 52 grosze do litra oleju napędowego jest za niska, a nabór od 1 do 16 października za krótki, to znaczy, że to jest za mało czasu.
22: Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że jest za mało, za krótko, natomiast też mamy określony budżet. Panie redaktorze, skupiamy się też na tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby za chwilę nie stanął nam jakiś zakład ze względu na to, że będzie uderzenie jakiegoś rosyjskiego drona.
21: No właśnie, bo to jest, czasami się powinno o tym, że ale bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa. Jesteśmy przygotowani na takie ataki?
22: Jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo energetyczne. To są oczywiście kwestie związane ogólnie z bezpieczeństwem kraju, ale tutaj to są też elementy infrastruktury krytycznej.
21: Ale jesteśmy ostrzegani przed możliwością takich ataków na jakąś infrastrukturę związaną z żywnością?
22: Dzisiaj to są różnego rodzaju prowokacje, tak. Widzimy, że czasem przypadkowo ten dron może gdzieś się zagubić, zabłąkać, jak to niektórzy mówią, i uderzyć nie tam, gdzie był nawet cel, ale mogą być i celowe ataki.
21: Ale jesteśmy przed tym ostrzegani? Ma pan takie informacje, że to się może wydarzyć? Nie wiem, silosy z żywnością, magazyny. Wiemy, że Rosjanie atakują w Ukrainie magazyny.
22: Przekazywane są informacje dotyczące infrastruktury krytycznej, w tym duże zakłady przetwórcze, bo przecież to stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.
21: No wróćmy jeszcze na chwilę do rolników. Pana zdaniem, tak krótkim czasie, no bo to jest krótko rzeczywiście, rolnicy są w stanie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty?
22: Panie redaktorze, oni mają wszystkie dane potrzebne, bo jeśli ktoś kupował nawozy, ma fakturę, przedstawia tylko tę fakturę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przykład tam izba pyta, czemu to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie urzędy gmin mają wypłacać te pieniądze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedyną agencją, akredytowaną agencją płatniczą, która może dzielić środki unijne.
21: A czy to jest też pytanie do rolnika, czy przy obecnych cenach nawozów, paliwa i w ogóle kosztów produkcji rolnictwo jest jeszcze opłacalne?
22: No zależy, która część tego rolnictwa. Mamy naprawdę różne sytuacje na rynkach. Jedne ceny idą w górę, inne spadają. Tu nie da się też mówić w takim ujęciu kilkudniowym, kilkutygodniowym czy kilkumiesięcznym nawet, bo są lata lepsze, lata gorsze i tak jak chociażby rynek ziemniaków. Wydaje się, że odbija ta sytuacja po bardzo trudnym 2025 roku.
21: No ale słyszymy też, że ziemniaki będą drożeć i to radykalnie. Nawet niektórzy mówią, że będą za cenę złota niemal.
22: Może aż tak to nie, no ale widzimy, to są anomalia pogodowe, które występują w różnych częściach Europy, świata i to oczywiście później dyktuje warunki brzegowe, ceny na rynkach międzynarodowych.
21: Mówimy sporo o bezpieczeństwie, ale też widzimy wyraźnie wszystkie te wydarzenia międzynarodowe, ceny wzrastające przełożą się ostatecznie na ceny żywności.
22: Zawsze, panie redaktorze, trudna sytuacja, konflikty przekładają się na ceny żywności, ale też widzimy, że kiedy jest spokój, kiedy jest nadprodukcja, to też rolnicy nie mogą spać spokojnie, bo te ceny spadają. Ja będę zachęcał jednak, żeby skracać te łańcuchy dostaw, kupować bezpośrednio u rolników, u producentów, gdzie jest to możliwe, czy na różnego rodzaju ryneczkach, targach. Musimy trochę wrócić do tego, bo często jest tak, że na tej sytuacji związanej z długim łańcuchem dostaw ani nie zarabia producent, ani nie zyskuje konsument.
21: Panie ministrze, mamy też masę pytań od naszych słuchaczy dotyczącego jednego problemu. Chodzi oczywiście o urzędowych lekarzy weterynarii i braku wynagrodzeń za wykonane czynności.
22: Ta sytuacja została już wyjaśniona. Kwestia tego, że te pieniądze na czas nie zostały zapotrzebowane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii. Później, kiedy te wnioski już trafiły, to jest uruchomienie środków z tak zwanej rezerwy budżetowej. Już te pieniądze do końca, mam nadzieję, miesiąca każdy będzie miał zapłacone.
21: Do końca miesiąca weterynarze, lekarze, tak, urzędowi jest. Lekarze weterynarii, żeby użyć tego sformułowania, no mogą liczyć się zapłaty.
22: I mogę ich jedynie przeprosić za tą sytuację, że te pieniądze nie wpłynęły na czas, na konta, bo każdemu za wykonaną...
21: A co się stało?
22: Tak jak powiedziałem, nie zostały zapotrzebowane te dodatkowe środki. Środki zostały wykorzystane, te, które były zapisane w poszczególnych rozdziałach, w poszczególnych tych działach dotyczących akurat tej zapłaty i tej grupy.
21: Ale rozumiem, że już wpłynęły to te pieniądze.
22: Pieniądze są przesunięte, już są w tej chwili przesyłane na konta lekarzy i mam nadzieję, że to się sprawnie zakończy.
21: Do końca miesiąca, czyli mamy jeszcze prawie 3 tygodnie.
22: No ale to wolę zaryzykować i powiedzieć o dłuższym terminie, niż powiedzieć, że do jutra, a na przykład pieniądze wpłyną pojutrze.
21: Panie ministrze, co z rolnikami, którzy ponieśli straty przez przymrozki? To jest kolejna sprawa bardzo groźna. Są tacy, tak. Rozmawialiśmy wczoraj z jednym z nich, który mówi, że poniósł straty w okolicach 90%, 95%
22: zbiorów. Tutaj wypłacimy dla tych rolników odszkodowania, specjalną pomoc, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie utracili prawie 100% swoich plonów, czy tutaj pan redaktor mówi 90, już od 50% w górę trzeba mocno wspierać tych, no bo oni nie mają tak naprawdę środków dzisiaj, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Taki budżet jest, zbieramy te wszystkie dane, spływają kolejne protokoły, mamy już wstępnie oszacowane, jaka to jest ilość, 1 200 000 hektarów, to dotyczy tych przymrozków, które wystąpiły na wiosnę, no i tutaj ta pomoc będzie wypłacana.
21: Ale część mówi, że dostaną te pieniądze dopiero pod koniec roku. To jest
22: gdyby zebrali plon i zaczęli sprzedawać, to też te pieniądze pewnie w podobnym czasie by wpływały.
21: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z uczniami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam także możecie zadawać pytania.
22: Pozdrawiam tych, którzy słuchali nas w radio, zwłaszcza rolników.
0: Rozmowa
21: rolników, tam możecie dać.
0: Nie tylko o pieniądzach, ona trwa w sieci.
17: Kolejne fakty w RMF FM o 8:30. Zostańcie z nami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
24: Ja bym na waszym miejscu posłuchał prognozy pogody.
25: No, a ja mam taką akurat tutaj przygotowaną.
24: Ale się poskładało.
25: Ale fajnie. No ta pogoda jesienna zrobiła nam taką miłą niespodziankę, bo wpuściła tutaj ciepłe powietrze z południowej Europy. A to oznacza, że w Polsce będzie naprawdę bardzo przyjemna pogoda. Dzisiaj w okolicach 20 stopni, nawet 20 kilku stopni. I w ciągu dnia nigdzie nie powinno padać, a jutro w Polsce nawet 25-28 stopni i pełne słońce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
26: Dzień dobry, tu RMF FM i Wstawaj Szkoda Dnia. Już za chwilę powiemy wam, co się podziało w Na Wspólnej. Wszyscy żyją spokojnie, okay, ale dobra. Dalej jest gorzej. Jest gorzej, tak.
24: Dobra, no to o tym za moment, bo wcześniej najlepsza muzyka. To już September w RMF FM.

0: niektórzy pewnie odstawili dzieci do szkoły i właśnie zmierzają do pracy. Jeśli macie na 8:30, to jeszcze wam zostało 12 minut, a jeśli macie na 8, no to jesteście 19 minut w plecy.
1: Ale najważniejszy temat jest nowy dramat, który boleśnie podzielił cały kraj i Polaków.
0: No.
1: Nowa czołówka do serialu Na Wspólnej. I tu fani narzekają, to się skrzykują po internetach, że jest źle, okay. A najgorzej, że zmieniono oprawę muzyczną.
0: O ja.
1: Oddajcie pana Krawczyka.
2: Nie,
1: mówią.
2: Nie ma,
1: nie ma.
2: Nie ma Krawczyka w czołówce Na Wspólnej.
1: Nie ma.
2: Boże, jakich nie. czasów dożyliśmy. No. To jakby z czołówki czterech pancernych zniknął Czołg.
1: I Szarik.
2: I szarik.
0: To tak jakby Gwiezdne Wojny zaczynały się od różowych liter, nie wiem, nie tak dawno, dawno temu. W Rakszawie.
2: Na przykład.
1: Oddajcie Krawczyka, my się dołączamy do apelu.

0: FM. Jeśli słuchacie nas w samochodach, najnowsze wieści z dróg. Już za moment, o 8.30 w Faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk. Rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazda elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8.30.
16: Nowy pakiet rządowej pomocy dla gospodarstw rolnych rekompensować ma wyższe ceny nawozów. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski.
17: Odniósł się w ten sposób do pomysłu dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych nie jest to wystarczająca kwota, żeby pokryć rosnące koszty, które muszą ponosić rolnicy.
18: Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. I chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
19: Panie ministrze, ale te ceny będą rosły, wszystko na to wskazuje jeszcze bardziej. To znaczy mamy kolejne zerwane...
18: No, ale do przodu przecież przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty.
16: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego znajdziecie na rmf24.pl.
17: Utrudnienia na czwórce w Śląskiem.
16: Na wysokości Pławniowic w powiecie gliwickim ciężarówka wjechała w barierę energochłonną.
17: Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, doszło do uszkodzenia zbiorników z paliwem tego samochodu.
16: I prawy pas w kierunku Wrocławia w tej chwili jest zablokowany. Zablokowana także krajowa 44 między Sandomierzem a Niskiem.
17: W pobliżu Stalowej Woli na remontowanym wiadukcie samochód osobowy zderzył się z dostawczym.
16: I policja w tej chwili kieruje samochody na objazd przez miasto.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: W faktach sportowych RMF FM rozpiska dnia dla kibiców. Najważniejszym wydarzeniem wtorku zdecydowanie mecz Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Euro.
16: Absolutnie. O 18:00 początek starcia, które tak reklamuje libero Maksymilian Graniczny.
21: Będzie na pewno ciekawy mecz. Będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
16: Ta mocna Ukraina wygrała już 4 mecze z rzędu. Dziś staje naprzeciw również niepokojących do tej pory biało-czerwonych. W Ekstraklasie odrabianie zaległości Raków Częstochowa z Zagłębiem Lubin o 18:00. To jest zaległy mecz z trzeciej kolejki. Na wieczorem zaproszenie do Kielc.
22: Wtorek 20:30 Exwood Arena Kielce. Zapraszamy serdecznie.
16: Mecz z drugiej ligowej serii Ekstraklasy. Korona Kielce kontra lider Górnik Zabrze. Tam nie tylko muzycznie dobrze radzi sobie joker Erik Prekop. Preki on fire, dwie bramki strzelone przez Prekopa w 4 minuty przypieczętowały w sobotę zwycięstwo z mistrzem Polski Lechem Poznań. W Anglii natomiast kary za VAR. Wideo arbiter derbów Manchesteru Matt Donahue i jego asystent Blake Antrobus nie zostali wyznaczeni do meczów Premier League w najbliższy weekend. Decyzję podjął dobrze znany nam Howard Webb, główny sędzia ProRef organu sędziowskiego Premier League. Potwierdzono błąd w przyznaniu Erlingowi Haalandowi zwycięskiej bramki dla City. To był spalony. To jak ABC, jak raz, dwa, trzy w szkole futbolowego prawa. Wścieka się Mika Richards. A propos śliskich tematów, wieczorem startuje hokejowa Ekstraliga. Pierwszą kolejkę otwiera 5 spotkań, w tym mistrza Polski GKS-u Tychy z Podhalem Nowy Targ o 18:00. Od samego początku przejmijmy kontrolę nad grą, zróbmy to pierwsi. Odgraża się defensor GKS-u Valtteri Kakkonen. A holenderska gwiazda łyżwiarstwa szybkiego Jutta Leerdam zawiesza karierę. 27-letnia mistrzyni olimpijska na swoim YouTubie najpierw wymieniała pytania. Co z karierą? Czy kończy? Co dalej? No a potem ogłosiła, że nie będzie startować w nadchodzącym sezonie.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: co tam Skowron wyszperałeś? Bo widzę, że szukasz w tym internecie, rejestr.
1: Co będzie hitem jesieni i jak nosić biżuterię? Takie rzeczy znalazłem w internecie, zaraz wam o tym opowiemy.
0: Czyli jak być modnym? A? Już za chwilę we Wstawaj Szkoda Dnia.

0: Kiedyś w latach 90. Snow Informer, tak to brzmiało, a teraz w nowej wersji Daddy Yankee. 19 minut będzie 9, tu Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM.
1: Przeglądamy też dla was od samego rana internet i tu jest taki artykuł: taka biżuteria będzie hitem jesieni. Czy wiesz, jak ją nosić?
0: To bez klikania w wiadomość, ja wiem, to tak.
2: Ja też.
0: Słuchajcie, bransoleta na ręce.
2: Kolczyki, tak. Czy tam klipsy w uszach.
0: Tak, na szyjnik, tu nie będzie niespodzianki. Na szyi, stąd nazwa szyi, od naszyjnika, to jest proste.
1: Natomiast to jest najważniejsze, no. taką drogą super biżuterię. Tak. Dla bezpieczeństwa nosimy w torbie.
0: Dokładnie.
1: Albo w plecaku.
0: Albo w plecaku, albo zostawiamy w domu. No.
2: W kasie pancernej.
0: Proste, no proste. Nie musicie dziękować.
2: I musimy nosić kasę pancerną.
0: Od tego jesteśmy.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

0: Razer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Książę pocałował śpiącą królewnę.
3: Halo, wstawaj.
4: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
5: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
2: Dawaj telefon.
6: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
2: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
6: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.

0: No dobra, ustaliliśmy już, że mamy
1: połowę września, półmetek miesiąca i z tej okazji dzisiaj, oprócz tego, że gracie o milion złotych, aż 115 osób wygra dodatkową kasę, czyli łącznie 116 osób.
2: Czyli wchodzicie do zabawy albo logując się na www.rmf.fm albo śląska.rmf sms-em pod 7474 i grając o bańkę, nagrodę główną, gracie jednocześnie o 115 dodatkowych nagród. Czyli wchodzicie do zabawy i od razu w momencie możecie sprawdzić, czy wygraliście coś dodatkowo? Już teraz, w tym momencie, w tej chwili.
1: Ale no najpierw trzeba wejść do gry. To nie ma no to tak, że sprawdzę, czy wygram. A nie, nie. Tylko to, jak nie grałeś, no to nie wygrałeś.
2: Jak na przykład wyślesz cioci SMS-a, kocham cię ciociu, to fajnie będzie, ale tak. To raczej nie wygrasz bańki, nie. To,
1: no nie, najwyżej bigos. Nie. Uwaga, i przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1001 szans. Tylko do 9.
2: Ale tylko przez 7 minut. Próbowaliśmy wczoraj troszeczkę wydłużyć ten czas, niestety nie dało się, ale macie 7 minut, to spokojnie SMS-a wyślesz, a my go pomnożymy razy 1001.
1: RMF wysyłacie pod 7474.

0: wstępne wyniki badań rosyjskiego drona znalezionego na plaży koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wyniki tych badań już za chwilę w Faktach RMF FM o 9:00.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.
10: No i mamy godzinę 9:00. To czas faktów w RMF FM, na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Zaczynamy fakty od drona wyłowionego z Bałtyku w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w zachodniopomorskim.
12: Przypominamy, wstępnie to rosyjski dron rozpoznawczy, nowa wersja modelu Gerbera.
11: A potem Polska i Litwa, które wspólnie wyjaśniać będą ostatnie dronowe incydenty.
12: W faktach także groźny wypadek na obwodnicy Stalowej Woli.
11: Kłopoty poradni leczenia bólu przy szpitalu miejskim w Olsztynie.
12: A na koniec pochwała czytania.
11: Posłuchajcie, jest 9:00, zaczynamy fakty RMF FM. Na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskim właśnie ruszać mają ekspertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku. Dopiero po tym sprawdzeniu do działań przystąpić mają wojskowi prokuratorzy oraz eksperci, którzy potwierdzą, z jaką maszyną dokładnie mamy do czynienia.
12: Według resortu obrony wiele wskazuje na to, że to jedna z nowszych wersji rosyjskiego drona typu Gerbera. Krzysztof Zasada otwiera fakt o 9:00. Dzień dobry, Krzysztofie. Co
13: Dzień
12: do tej
13: dobry.
12: Pory już ustalono?
13: Maszyna nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego oraz biologicznego. Wojsko już zakończyło te ekspertyzy. Jednak z powodu późnej pory badania przerwano. Jak się dowiedziałem, w nocy za pomocą specjalnego robota dron został przewieziony z brzegu morza w głąb plaży. Chodziło o to, by ułatwić pracę ekspertom i bez załogowca nie oblewały wciąż fale. Dziś pirotechnicy sprawdzą maszynę, a dopiero potem rozpoczną się analizy, które mają dać ostateczną odpowiedź na pytanie, z jakim typem drona mamy do czynienia, skąd się wziął nad polskim wybrzeżem i kiedy nadleciał.
11: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty. Polska i Litwa wspólnie wyjaśniać będą najnowsze incydenty związane z dronami w obu krajach. Taką informację przekazał minister obrony Litwy Robertas Kaunas po rozmowie z szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
12: Jak informowaliśmy w faktach, w nocy myśliwcy NATO zestrzeliły drona, który w nocy od strony Białorusi wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna.
11: Został zestrzelony przez włoskie myśliwce NATO stacjonujące w Szawlach niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach. Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu samochodów na obwodnicy Stalowej Woli.
12: Droga jest zablokowana. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło?
14: Na remontowanym odcinku drogi krajowej 77 zderzyły się dwa pojazdy. Policja informuje, że kierująca samochodem osobowym zjechała na sąsiedni pas, tam zderzyła się z pojazdem dostawczym. Do szpitala na badania przewieziono trójkę pasażerów samochodu osobowego. Policja czeka na wyniki badań, od których będzie zależeć, jak zostanie zakwalifikowane to zdarzenie. Na razie droga jest zablokowana.
15: Posłuchaj, takie są fakty.
12: Są specjaliści, jest sprzęt, nie ma jednak pieniędzy.
11: Jest za to ogromne zapotrzebowanie. Poradnia leczenia bólu przy szpitalu miejskim w Olsztynie musiała drastycznie zmniejszyć przyjęcia, a powodem jest wykorzystanie już limitu punktów.
12: Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, ile teraz muszą czekać pacjenci?
16: Poradnia przyjmuje teraz zapisy na grudzień, ale 2027 roku. Wcześniej miesięcznie zabiegowych pacjentów było kilkudziesięciu, teraz jest zaledwie kilku. A historia pani Agaty i jej mamy pokazuje, że dzięki zabiegom w poradni pacjenci z bólem przewlekłym mogą normalnie żyć.
17: Po zabiegu, który zaproponował pan doktor, po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się.
18: Nie czułam żadnego bólu, wózka nie trzymałam, tylko przeszłam tutaj z kuchni do pokoju bez trzymania, bez niczego, nic mnie nie bolało.
16: Jak usłyszałem od dyrekcji szpitala, poradnia jest gotowa przyjmować więcej pacjentów, ale do tego potrzebne jest zwiększenie kontraktowania.
11: Czy taka zmiana jest możliwa? Sprawdzać będziemy dziś w faktach RMF FM.
12: A na koniec faktów pochwała czytania.
19: Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge przekonują, że czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji.
11: Z tymi ważnymi informacjami teraz Grzegorz Jasiński.
19: Grzegorzu, dzień dobry.
11: Czytanie jest dobre w każdym wieku.
19: Także w obecnym wieku sztucznej inteligencji, ale mówiąc poważnie, badania potwierdzają, że u dzieci, u dorosłych, także u osób starszych czytanie niezależnie od formy czy gatunku wspiera rozwój mózgu, poprawia pamięć, koncentrację, zdolności językowe. Regularne czytanie może zmieniać strukturę mózgu, zwiększa objętość kory mózgowej w obszarach odpowiedzialnych za przetwarzanie języka, uczenie się, kontrolę emocji i funkcje wykonawcze. Wzmacniają się też połączenia nerwowe między różnymi częściami mózgu. Książki pomagają w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%, poprawić koncentrację i poczucie więzi społecznej. Naukowcy podkreślają też wartość czytania w grupie. Kluby książki czy wspólne czytanie z dziećmi nie tylko budują więzi, ale przynoszą dodatkowe korzyści zdrowotne.
12: Mamy na wspólne z naszymi słuchaczami spotkanie i czytanie. Przy kolejnych faktach zapraszamy o 10:00.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
10: Cio teraz, cio, bo Magic ma prognozę pogody.
20: No, dzisiaj dzień zaczął się mgłami, więc może nie ma tak o czym mówić. Już się powolutku kończą. Mogły być też rano przelotne deszcze, ale w ciągu dnia czeka nas raczej niewiele zachmurzeń, niewiele tego deszczu, albo właściwie wcale. Temperatura tak od 19 stopni na wschodzie i północy, 22 w centrum. Jeszcze cieplej może być na południu, a jutro przepiękny dzień przed nami, więc zaplanujcie sobie coś super.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
10: Ale to jest wszystko nic. Co teraz się będzie działo na antenie, to byście nie uwierzyli normalnie. No.
13: Ja nie uwierzyłem.
20: Ale czas uwierzyć, możesz uszczypnąć mnie i zobaczysz, że jestem prawdziwa.
13: To
20: bolało.
13: Mówisz, masz.
20: Bolało jak deszcz za oknami, ale spokojnie, to jest pogoda, która prowokuje do wyjścia do pracy. Właśnie, są tacy, którzy dziś zrobili sobie poniedziałek.

0: obiecuję wam coś.
1: No trzeba było zostać politykiem. To byśmy mieli krótszy tydzień w pracy. Sejm się zbiera. Obrady od dziś do piątku mają potrwać. Melduję to wam, no bo w RMF FM na pewno będziemy śledzić, czy coś się znowu tam nie dzieje, czy ktoś nie szczeka, ktoś nie krzyczy, ktoś się nie awanturuje. No właśnie. Ciekawe, czy poseł z wolnym poniedziałkiem jest mniej awanturujący się.

0: Ja przepraszam bardzo, ale nagłówki w internecie nas obrażają. Podobno Polacy słabo sobie radzą z finansami. No wiecie co? Nowy model edukacji ma to zmienić. W szkołach będą uczyć o pieniądzach. Ja w razie czego pocieszam. Słuchajcie, do pierwszego jeszcze naprawdę tylko 2 tygodnie.
1: Słuchaj, Marian.
2: No.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
9: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ale dodajemy wam energii z samym początku tego tygodnia. Armin van Buuren za nami w RMF FM. 22 minuty do 10 na zegarze. A ja przypominam o tym, że jeszcze dziś jest szansa, że poznamy nowego milionera. Ba, ja jestem przekonana, że przyszły milioner właśnie słucha RMF FM. No bo to kiedy padnie nagroda główna w złotej kumulacji, to tylko kwestia czasu. Szkoda byłoby przegapić swój moment, więc no przypominam, 15 września to półmetek września. Z tej okazji aż 115 osób wygrywa dziś dodatkową kasę, a do gry wchodzicie jak zawsze wysyłając RMF pod 7474. Lubicie szczęśliwe numerki? Mam nadzieję, że tak, bo przygotowałam dla was specjalny zestaw. 6 i 7. To są szczęśliwe numerki na dziś. Od teraz każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie 1200 szans w losowaniu, ale jeżeli macie 6 i 7 w tym numerze telefonu, no to dostajecie szans dwa razy więcej, czyli 2400. 6 i 7 nie muszą być obok siebie, nie muszą być w tej kolejności. Ważne, żeby i 6 i 7 w tym numerze telefonu były. Jeśli są, no to macie dziś dwa razy więcej szczęścia. RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. Tutaj też można wejść do gry. Przypominam, razy 1200 albo razy 2400. Mnożymy wasze szanse. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Tanio, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
1: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm. Dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziecie na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 10:00, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Dlaczego pękła tama w Stroniu Śląskim?
15: Kto jest odpowiedzialny za wydarzenia sprzed dokładnie 2 lat i czy odpowiedzialność poniesie?
14: W faktach. W drugą rocznicę tragicznych wydarzeń jesteśmy w miejscu, gdzie rozpoczął się dramat tysięcy ludzi.
15: Co z pieniędzmi na poradnie leczenia bólu?
14: Nagłaśniamy ich problemy finansowe.
15: Polacy podzieleni w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym.
14: To wyniki z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
15: Chociaż od tragicznej powodzi mijają właśnie 2 lata, wciąż nie wiadomo, dlaczego runęła zapora w Stroniu Śląskim i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność.
14: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzania katastrofy budowlanej, ale do tej pory nikomu nie postawiła zarzutów.
15: Przy tamie jest dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, dzień dobry.
16: Dzień dobry,
15: dlaczego
16: witam ze Stronia.
15: Śledztwo tak się przedłuża?
16: Śledczy czekają na kluczową opinię biegłych, którzy już kilka razy przekładali terminy. Jak ustaliłam, naukowcy prowadzą tu, na tamie, skomplikowane eksperymenty i odtwarzają tragiczny dzień minuta po minucie, analizując między innymi to, czy prace ziemne na wałach, które zleciły Wody Polskie przed powodzią, mogły osłabić konstrukcję zapory i finalnie doprowadzić do tragedii. Mieszkańcy Stronia powiedzieli mi dziś, że chcą w końcu poznać prawdę.
17: Wszyscy by chcieli wiedzieć, bo ponoć tam światłowody były przewiercane i że to niby to wpłynęło. No chyba każdy by chciał wiedzieć, czy rzeczywiście to zawiniło. Bo przecież były powodzie też i jakoś to wytrwaliśmy, nie? Bo to nie pierwsza powódź. A teraz tak się narobiło strasznie.
16: Opinia biegłych ma być gotowa do końca września.
15: I ten temat powróci na pewno. Niedofinansowane poradnie leczenia bólu w Polsce. Na nie zwracamy dzisiaj uwagę w Faktach RMF FM.
14: Wyraźnym przykładem poradnia w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, gdzie drastycznie trzeba było ograniczyć liczbę przyjęć na zabiegi.
18: Mamy fantastyczny sprzęt, mamy fantastyczną kadrę. Potrzebujemy po prostu zwiększenia kontraktowania.
19: 5-6 pacjentów zabiegowych miesięcznie, a ile to było wcześniej?
18: Nawet po kilkudziesięciu. Realizowaliśmy te świadczenia jako świadczenia ponadlimitowe. No trudno jest z kolejki powiedzieć, które temu pacjentowi mamy nie udzielić tego świadczenia. No ale chcielibyśmy nadal to realizować. Do tego po prostu potrzebujemy możliwości również finansowych.
14: Z dyrektorką Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie Beatą Ostrzycką rozmawiał Piotr Łakowski.
15: Co o możliwościach finansowych mówi NFZ, to sprawdzimy dzisiaj w Faktach.
14: 82 kg marihuany przyjęli na lotnisku Chopina w Warszawie strażnicy graniczni z placówki na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady.
15: W Faktach z nami Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na te środki?
20: To była przesyłka cargo, a marihuana znajdowała się w zmodyfikowanych metalowych butlach. Przesyłkę znajdującą się w drewnianych skrzyniach skontrolowano w terminalu cargo. Kluczową rolę odegrał specjalnie przeszkolony pies, Drops. Roślinny susz umieszczono w dwóch urządzeniach opisanych jako kompresory. Po ich rozcięciu w środku natrafiono na pakiety z marihuaną. Ta przesyłka z Kanady miała trafić do Niemiec. Wartość przejętych narkotyków to 4 miliony złotych.
21: Waszym zdaniem.
15: 33% przeciw, 30% za, a więcej niż co trzeci pytany nie ma zdania albo nie wie, o jakie przepisy chodzi.
14: Polacy podzieleni w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym. Takie wyniki przynosi sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
22: No, przyjeżdżali na jeden dzień, bawili się, palili papierosy na balkonie, wyrzucali tapety. No to jest miejsce, blok mieszkalny dla wynajmu takiego krótkoterminowego, bo ludzie po prostu nie szanują innych wtedy.
23: Jeśli taka regulacja wejdzie, myślę, że jest prawie, że gwarancja, że wszyscy mieszkańcy i spółdzielnie zakażą tego wynajmu krótkoterminowego, jakkolwiek każdy z tych mieszkańców bardzo chętnie z niego korzysta.
15: Te głosy zebraliśmy w Warszawie. Rządowe przepisy mają pozwolić samorządom i spółdzielniom zakazywać najmu krótszego niż miesiąc.
14: Projekt ustawy jest w tej chwili w Sejmie.
15: Przyjaźń nie wymaga motywacji politycznej. Czasami prezent ślubny to po prostu prezent ślubny.
14: Tak, Bettina Trump, synowa prezydenta Donalda Trumpa, odpowiada na pytanie o powiązanego z Kremlem oligarchę Umara Kremliowa. Odpowiada dwa dni po poślubnej imprezie na prywatnej wyspie na Bahamach, za którą Kremliow zapłacił.
15: On płacił? A ona dzieli się takimi kadrami na swoim Instagramie.
14: Zaznacza, że Rosjanin nie był na tym ślubie, jedynie opłacił dwa dni zabawy.
15: Według portalu ProPublica koszt wynajęcia wyspy to 100 tysięcy dolarów za noc, plus pokaz fajerwerków 70 tysięcy.
14: Kremliow to prezes sponsorowanego przez Gazprom Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego IBA, były członek bliskiego Putinowi gangu motocyklowego Nocne Wilki, urodzony jako Umar Lutfułojew. Jest również bliskim współpracownikiem Aleksieja Rubieżnoja, szefa Służby Bezpieczeństwa Prezydenta i wiceszefa Federalnej Służby Ochrony.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Zapowiada się całkiem przyjaźnie, jeśli chodzi o prognozę pogody. Na razie na mapie nie widzę ani jednej deszczowej chmury. Dobrze to wróży na resztę dnia. Na termometrach maksymalnie 25 stopni. Tak będzie na zachodzie i tutaj też dużo więcej słońca. A nie, przepraszam was. No widzę przelotne opady deszczu na Suwalszczyźnie. No ale coś za coś. No uważam, że dziś naprawdę pogoda top. Taka jeszcze letnia. Jeszcze lato się do nas delikatnie uśmiecha, jesień jeszcze stoi przed drzwiami. Na razie mówimy do niej cześć, no kochana, super, że jesteś, ale poczekaj. A my cieszymy się tym, co mamy. Byle do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry.

Self-Aware za nami w RMF FM, 15 minut po 10 na zegarze. Pytanie szybkie, czy lubicie dawać lajki pod zdjęciami? Bo naukowcy chcą, żebyśmy oceniali zdjęcia, które bociany robiły kamerkami podczas swojej ostatniej drogi do Afryki. Ciekawa propozycja, ale powiem tak, no zdjęcia z wakacji jeszcze z Afryki? Jak my tutaj siedzimy w pracy i żegnamy się z latem? Drodzy naukowcy, szczerze, nie podobają nam się.

0: Kawa jest super, ale są sposoby na zastrzyk energii, które nie wypłukują magnezu. Snap za nami w RMF FM. No i tak można spędzać razem czas w byle do piątku. Sierpniowa inflacja wyniosła 3,4% w skali roku. I chociaż mówimy tutaj o wzrostach cen, to Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej powiedział mi przed chwilą w redakcji, że są artykuły, za które teraz płacimy dużo mniej. I weźmiemy to wszystko pod lupę w faktach RMF FM punktualnie o 11, więc już teraz polecam zostać z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
3: Ola Filipek
0: i Olek Sikora.
3: Czyli wasze
0: radiowe Olki.
2: Już oni wam to dadzą energii.
0: Na koniec pracy
3: i na powroty do domu.
2: A to nie wszystko, bo będą z wami także
0: Paulina Sawicka
3: i Paweł Jawor.
2: Dwa duety. Popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia. Codziennie po 14 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Gastorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Sezamie, otwórz się! Co jest? Pusto?
8: Wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
7: What? To co my teraz będziemy robić?
8: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może...
9: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
7: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
17: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
18: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
19: Proszę pana, ale to jest restauracja.
18: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: pocztowy.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactif Rolon.
6: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactif Rolon. Przyjaciel małych nosków.
4: Po reklamie.
7: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: Fast Boy za nami w RMF FM, a ja chciałabym przekazać, że wtorek, 15 września, to data, która przejdzie do naszej wspólnej historii jako, no, jako święto bogactwa, jako święto spełnionych marzeń, jako dzień, w którym złota kumulacja idzie na absolutny rekord. Dziś aż 115 osób wygrywa dodatkową kasę i to jest bardzo proste, nie musicie tak naprawdę robić nic specjalnego. Po prostu grając o nawet milion z sejfów, gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody, czyli wystarczy wysłać RMF pod 7474 i już. Albo wejść do gry na www.rmf.fm i już od razu dostaniecie informację o dodatkowej nagrodzie. A najlepiej wejść do gry teraz albo w ciągu najbliższych 11 minut, bo w tym czasie mnożę wasze szanse razy 1111. RMF 7474.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Zawsze z Wami.

0: w aplikacji i na lotto.pl. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał. Co sobie chcesz, trzy w jednym.
3: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
4: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
3: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Po reklamie. Zbliża się godzina 11, a skoro tak, to przenosimy się do studia faktów RMF FM. Fakty o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
5: Witam wszystkich i zapraszam. Nowe doniesienia w sprawie szokującego śledztwa w Prudniku. Prokuratura sprawdza, czy mężczyzna podejrzany o zgwałcenie dwóch córek skrzywdził także inne dzieci. Co podrożało najbardziej, a co ewentualnie potaniało? Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane. W faktach także świat nauki. Badacze odkryli, jak podejmujemy ryzykowne decyzje. A w faktach kulturalnych RMF FM o laureacie studenckiego Oscara. Prokuratura rejonowa w Prudniku na Opolszczyźnie wyjaśnia, czy 34-latek podejrzany o zgwałcenie dwóch swoich córek skrzywdził także inne dzieci. Mężczyzna jest w tymczasowym areszcie. Na linii reporterka RMF FM Anna Kropaczek, witaj.
6: Dzień dobry.
5: Aniu, co więcej wiadomo w tej bulwersującej sprawie?
6: Prokuratura przedstawiła do tej pory mężczyźnie zarzuty zgwałcenia dwóch małoletnich córek. 34-latek nie przyznał się do popełnienia przestępstw. Został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna ma więcej dzieci i śledczy sprawdzają, czy skrzywdził kogoś jeszcze. Ze względu na charakter sprawy prokuratura nie przekazuje szczegółów, ale podkreśla, że ma ona charakter rozwojowy.
5: 3,4% w skali roku. Tyle wyniosła inflacja w sierpniu. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze, pełne dane o wzroście cen. Ich szczegóły zna dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Dzień
7: dobry. Dzień dobry.
5: Igorze, co podrożało najbardziej?
7: A oczywiście paliwa. To one najbardziej trenują portfele Polaków. W ciągu roku stawki za benzynę poszły w górę o 20%, za olej napędowy aż o 30%. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W skali roku ceny skoczyły o 20%. A drożają też inne produkty i usługi. Zdrowie jest bezcenne, ale żeby o nie zadbać, trzeba wydać coraz więcej. O ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne.
5: Igorze, a w takim razie czy coś potaniało?
7: A na szczęście tak. Są też dobre wieści dla konsumentów. Wiele produktów spożywczych potaniało. Ogórki o ponad 30%, masło 25%, jabłka o ponad 20%, cukier o 15%. No ale nie na każdej półce sklepowej jest taniej. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka, droższa niż rok temu. Aż o 20%.
5: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Amerykański przedstawiciel John Cole przybył do Mińska, gdzie ma rozmawiać z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką. Poinformowały o tym w mediach społecznościowych białoruskie władze. Tematem spotkania mają być negocjacje dotyczące uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało ambasadora Rosji po wczorajszym incydencie na Bałtyku. Na wodach międzynarodowych rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca sił powietrznych w Danii. Jedna przeleciała bardzo blisko duńskiej maszyny. Śmigłowiec wykonywał wtedy rutynową misję fotograficzną.
3: Tajemnice mózgu w faktach RMF FM.
5: Proces podejmowania ryzykownych decyzji przypomina w naszym mózgu przeciąganie liny.
8: A analiza elektrycznej aktywności mózgu pozwala przewidzieć, jaką decyzję ostatecznie podejmiemy, zanim jeszcze sami zdamy sobie z tego sprawę.
5: Doniesienie naukowców z Kalifornii przejrzał Grzegorz Jesiński.
8: Dzień
5: Witamy
8: dobry.
5: Cię, Grzegorzu. Ich odkrycie oznacza, że mechanizm, który za tym stoi, jest inny niż myśleliśmy.
8: Do tej pory uważano, że w obliczu ryzykownej decyzji, kiedy możemy zyskać, ale i możemy stracić, mózg stopniowo gromadzi argumenty za lub przeciw, aż do przekroczenia pewnego progu. Teraz wydaje się, że ten proces przypomina raczej szybkie przełączanie się między skrajnymi opcjami. Wykazano to w badaniach grupy pacjentów, którzy ze względu na terapię padaczki mieli wszczepione elektrody. Gdy grali w komputerową grę, która oferowała ryzykowne opcje, dwa niewielkie obszary w korze oczodołowo-czołowej ich mózgu działały niczym rywale właśnie w przeciąganiu liny. Jeden aktywował się tuż przed podjęciem ryzyka, drugi wykazywał wzmożoną aktywność, gdy uczestnik decydował się wycofać. Ta wiedza może teraz pomóc w terapii niektórych zaburzeń, choćby uzależnienia od hazardu.
5: Po świecie nauki, świat kultury, w faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza już teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek o laureacie studenckiego Oscara.
9: Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kamatipura Express o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się w nocy naszego czasu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Laureat cały w emocjach.
10: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać i konsekwentnie iść tą drogą, ale też nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci bije trochę szybciej.
9: Wszyscy laureaci Student Academy Awards mogą ubiegać się o nominację do 99. edycji Oscarów. Bielski Teatr Polski przygotowuje sceniczną adaptację filmu Seksmisja Juliusza Machulskiego, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich komedii. Spektakl trafi na afisz 26 września. Bruce Springsteen w rozmowie z magazynem Rolling Stone ujawnił, że szykuje aż dwa nowe albumy. The Boss, zdobywca 20 statuetek Grammy, wrócił do studia nagraniowego. Czekamy na daty obu premier.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Było o Oscarach, a za chwilę sposób na zdobycie statuetki prosto z czerwonego dywanu. Czasem wcale nie trzeba czekać, aż ktoś nam ją wręczy. Chociaż jak się na coś czeka, to wiecie, niby lepiej smakuje. Weekend na przykład, więc odliczamy wspólnie do weekendu i do piątku w RMF FM. Ola Filipek z wami. Cześć, dzień dobry. To już 5 minut po 11:00.

0: warto sobie tak pomarzyć, że za oknami zamiast, no właśnie, szarówki, nagle wszystko kwitnie, jak w maju. Ach, marzenia. 16 minut po 11 na zegarze. Słuchajcie, aktorka nominowana do nagród Emmy przyszła na galę, przebrana za statuetkę. Skradła show, to jest nic nie powiedzieć o tym, co tam się wydarzyło, bo stylówka oczywiście cała w złocie i to tak dosłownie, nawet skóra była złota, ze skrzydłami. Pomysł genialny. Ja w ogóle jestem za tym, żeby nagradzać się samemu za wszystko. Umówmy się tak, słuchajcie. W piątek wszyscy sobie wręczymy po medalu za owocny tydzień.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie

0: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Jeśli chodzi o łzy, to dziś akceptujemy tylko i wyłącznie takie ze szczęścia. Wiecie, że dzisiaj 115 osób ma szansę zmienić swoje życie na lepsze? O co chodzi? Szczegóły za chwilę. Bądźcie z nami.

0: 115 osób. Wśród was jest 115 osób, które zgarną dziś dodatkową kasę, jednocześnie grając o okrągły milion w złotej kumulacji w RMF FM. W ten sposób świętujemy półmetek września. No to jest bardzo proste, bo wchodzicie do gry jak zawsze, czyli wysyłacie RMF pod 7474 albo gracie na www.rmf.fm, no i jednocześnie gracie o dodatkowe nagrody. Od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z nich, z tych dodatkowych nagród. Ach, więcej szczęścia dziś na półmetek września. A ja tego szczęścia za chwilę zrobię jeszcze więcej, bo lada moment ogłoszę super godzinę. To oznacza, że przez okrągłe 60 minut będę mnożyć każde RMF wysłane pod 7474 razy 1300. I ten bonus ruszy też na naszej stronie. Złapcie może telefon w dłoń, bo super godzina startuje właśnie teraz. Od tej chwili każde hasło RMF wysłane pod 7474 mnożę razy 1300. Od razu mówię, że to jest jedyna tak idealna okazja i jedyna super godzina dziś. RMF 7474.
1: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
7: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Tak brzmi przedpołudnie w RMF FM.

0: Uwaga, kierowcy na trasie S12. Kto jedzie w kierunku Lublina, niech zostanie z nami, bo dostajemy sygnały o utrudnieniach. Za chwilę w Faktach RMF FM powiemy, gdzie konkretnie uważać.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra

0: Wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Po reklamie. To już prawie godzina 12, czyli zaczynamy kolejne wydanie Faktów RMF FM, a wszystko co najważniejsze w samo południe ma dla nas Ewa Kwaśny.
11: Bardzo proszę, już wszystko mówię. Na początek nowe informacje w sprawie wojskowego drona znalezionego wczoraj na plaży w zachodniopomorskim Rusinowie. Posłuchajcie, jakie informacje przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Faktach będziemy także w Stroniu Śląskim, gdzie 2 lata temu mieszkańcy walczyli z powodzią. Mamy także ostrzeżenia dla kierowców o utrudnieniach na S12 na Lubelszczyźnie oraz zaproszenie na festiwal Kult Uro pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje do Krakowa. Dron znaleziony przy plaży w zachodniopomorskim Rusinowie najprawdopodobniej przyleciał z Rosji przez Litwę nad Bałtyk, poinformował wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy. Michale, co jeszcze mówił wicepremier? Co wiadomo o maszynie znalezionej wczoraj przez polskie wojsko?
12: Najprawdopodobniej w niedzielę przyleciała przez terytorium Litwy i obwód Królewiecki, po czym spadła do Bałtyku. Polskie i litewskie służby mają teraz wspólnie ustalić dokładną trasę drona. Wszystko wskazuje na to, że to najnowszy rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera. Rosjanie mieli sprawdzać jego możliwości.
13: Nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
12: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezzałogowiec został już sprawdzony przez chemików, później będzie zabezpieczony przez saperów, a następnie wojskowi technicy sprawdzą, jakie systemy zostały w nim zamontowane i czy zapisały się w nim jakieś dane.
11: W Sejmie dziś wieczorem pilne posiedzenie Klubu Parlamentarnego Polski 2050 ustalił reporter RMF FM. Ma ono dotyczyć zmiany na stanowisku przewodniczącego. Obecnie tę funkcję pełni Paweł Ślis, a jedynym kandydatem na przewodniczącego jest Szymon Hołownia. Na linii sejmowe studio RMF FM łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
14: Dzień dobry,
11: Kuba,
14: jestem.
11: Czy dziś możemy się spodziewać decyzji w tej sprawie?
14: Bardzo możliwe, że tak. Politycy Polski 2050 nieoficjalnie podkreślają, że już dziś może się to wydarzyć, ale sytuacja jest, tu cytat, bardzo dynamiczna. Jeśli miałoby dojść do zmiany, Paweł Ślis musiałby złożyć swoją rezygnację. Poseł niedawno mówił o tym, że jest gotów podjąć taką decyzję. Moi rozmówcy z tej partii podkreślają, że chcą zmiany na stanowisku szefa klubu i liczą na to, że to właśnie Szymon Hołownia przejmie to stanowisko. Były marszałek Sejmu wymagał jednak jednomyślności całego klubu w tej sprawie i według moich informacji ta jednomyślność jest i cały klub popiera decyzję o zmianie przewodniczącego klubu Polski 2050. Posłowie ugrupowania liczą na to, że to właśnie Hołownia odbuduje zaufanie wyborców do partii.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
11: W drugą rocznicę powodzi i pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim poszkodowani mówią dość i składają wniosek do sądu w sprawie toczącego się śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wciąż nie ustaliła, kto jest winien przerwania zapory 15 września 2 lata temu. A właśnie to zdarzenie przesądziło o katastrofalnych skutkach powodzi. Na miejscu od rana jest dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Witamy ponownie.
15: Dzień dobry, witam.
11: Martyno, dlaczego mieszkańcom tak się śpieszy?
15: Długie śledztwo może spowodować, że powodzianie nie dostaną odszkodowań od ewentualnego winowajcy. A nie jest wykluczone, że wały przy zaporze zostały osłabione przez pracę Wód Polskich. Nie możemy dłużej czekać, powiedział mi dziś Tomasz Mazurek ze spółdzielni w Stroniu Śląskim.
16: Postępowanie prokuratorskie, które jest prowadzone, nie wiem czy nieopieszale, jakby wstrzymuje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, wstrzymuje ustalenie kwestii odpowiedzialności. A co za tym idzie, buduje się niepewność.
15: Dlatego spółdzielnia skierowała do sądu wniosek o ugodę, który uniemożliwi przedawnienie się sprawy. Sprzed zapory w Stroniu Śląskim, Martyna Czerwińska.
11: Kierowców ostrzegamy przed utrudnieniami na drodze numer S12 na Lubelszczyźnie. Trzy samochody zderzyły się między węzłami Świdnik i Piaski Zachód. Nikt nie ucierpiał. W kierunku Lublina zablokowany jest jeden pas ruchu. W najbliższą sobotę, 19 września, startuje 12. już edycja festiwalu Kult Uro pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. To krakowski festiwal, który po raz kolejny połączy edukację zdrowotną i kulturę, podkreśla pomysłodawca festiwalu, profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
17: Poprzez właśnie działania festiwalu Kult Uro, który polega nie tylko na graniu, chociaż jest to jeden z elementów mający przybliżyć ciepły wizerunek lekarza urologa do naszych podopiecznych, ale polega na organizowaniu różnych fantastycznych imprez prozdrowotnych, seminariów dla młodych ludzi, seminariów dla seniorów, konkursów dla przedszkolaków, konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wreszcie posiedzeń naukowych dla lekarzy, wreszcie drzwi otwartych poradni urologicznych i klinik i oddziałów urologicznych w regionie. Moc atrakcji, a wszystko pod hasłem, by żyć dłużej, lepiej, zdrowiej i nie umierać na urologię.
11: Tłumaczył i zapraszał profesor Piotr Chłosta. Powtórzmy, koncert inauguracyjny z gwiazdami w najbliższą sobotę w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny. Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Gdyby to był konkurs piękności, mam na myśli pogodę, oczywiście to dzisiaj na zachodzie byłoby podium, 25 stopni i prawie bezchmurne niebo. W centrum kraju 22 stopnie chmur, nieco więcej, możliwy delikatny, przelotny deszczek, ale to raczej mała groźba. Największa szansa na deszcz na Suwalszczyźnie i tutaj najchłodniej po 19 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
10: Lubicie urodziny? Bo ja uwielbiam takie, kiedy to nie my przynosimy prezenty, tylko ktoś z okazji swoich urodzin wręcza je. No i taka sytuacja w RMF FM będzie za chwilę. Bądźcie z nami. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Zalia w RMF FM, a ja wracam do tematu urodzin, w które no właśnie to my dostajemy prezenty. Na www.rmf.fm trwa taka zabawa. 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile, w której piszecie nam, jaka piosenka waszym zdaniem powinna znaleźć się na takiej liście. Top 30 RMF FM i dlaczego? I w tej sprawie z nami Ania. Cześć Aniu. Halo, halo Aniu. Okej, okay, mamy problemy w takim razie. Przez przypadek rozłączyło się nam połączenie. Ania napisała o piosence Friday, która jest hymnem weekendowym dla niej, kiedy po całym tygodniu sukcesów, upadków, mówi sobie, że dała radę, że jest wielka. Jak to Iga mówi, jazda się zaczyna weekendowa. Tak brzmi wpis Ani, dlatego Ania z tej okazji wybrała sobie nagrodę. Tifon 3, 5G i ta nagroda trafi do Ani, jeżeli za chwilę ponownie odbierze ode mnie telefon. Kochani, a jeżeli wy byście chcieli wziąć udział w tej zabawie, to zapraszam was na www.rmf.fm. Tych nagród będzie aż 30.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W programie lokowano znak towarowy T-Mobile, należący do właściciela marki T-Mobile. It's Friday then.

0: w RMF FM. I 24 minuty po 12 na zegarze. Najwięcej stulatków właśnie czytam, bo ponad 100 tysięcy żyje w Japonii. Wiecie, że wśród nich najwięcej jest kobiet? To akurat mnie nie dziwi, bo my zawsze musimy mieć ostatnie słowo. A jak inaczej to skontrolować, prawda dziewczyny?
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino, domowe...
1: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: To jest Byle do piątku w RMF FM.

0: przypominam, że w złotej kumulacji trwa właśnie super godzina, ale zbliża się ku końcowi. Zostało ostatnie 5 minut. A przypominam o tym, bo taka okazja już się dzisiaj nie powtórzy. Drugiej super godziny już nie będzie. Szanse mnożymy Wam teraz razy 1300. Mało tego, wysyłając RMF pod 7474 gracie też o dodatkowe nagrody. A dziś wygra łącznie 115 osób. Idziemy na absolutny rekord, no ale tak świętujemy półmetek września. RMF pod 7474 to też szansa na okrągły milion złotych w dzisiejszym finale. Bo dziś właśnie tyle czeka w jednym z sejfów. No to co? Czasu na pomnożenie swoich szans coraz mniej. 4 minuty i 40 sekund. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
3: Jeden szybki temat. Mateusz Morawiecki jeździ po kraju, spotyka się z wyborcami Rozwoju Plus i w internecie się pochwalił, że wbił na wesele, na które dostał spontaniczne zaproszenie.
4: Tak. Pojadł, popił, potańczył. Ciekawe, czy kopertę dał młodym.
5: Właśnie. Mateusz Morawiecki to w sumie to co, daje koperty czy działki?
2: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
6: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 35.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.

0: Zachodzi Kowacz.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
4: Makaron carbonara.
5: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Do piątku w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
2: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
3: Nie, nie jest.
2: Nie jest.
3: Nie jest, absolutnie nie jest.
4: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
2: A o umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
3: Nie wiedziałem.
2: Ale nic kompletnie?
3: Nie wiedziałem zupełnie nic.
2: No, ale był pan wiceprezesem. No to są wszystko pytania, które są na stole.
5: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Jutro po 8:00.
6: Reklama.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie. Pana

0: można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie. Na zegarze już prawie godzina 13, czyli zapraszamy Was na kolejne wydanie Faktów RMF FM, a to wydanie ma dla nas Ewa Kwaśny.
6: Zapraszam. Wszystko układa się w ponurą całość, tak mówi premier Donald Tusk, a chodzi o doniesienia brytyjskiego dziennika Financial Times w sprawie Orlenu za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet w Parlamencie Europejskim w związku z zarzutami dotyczącymi negowania Holokaustu. Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, będzie mieć swój mural w Bukowinie Tatrzańskiej. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ma pilnie przedstawić informacje o wszystkich śledztwach dotyczących Orlenu i powiązaniu go z kryptowalutami. Przed chwilą, podczas rozpoczęcia posiedzenia rządu, zapowiedział to premier Donald Tusk.
7: Wszystko układa się w bardzo ponurą całość. Kryptowaluty, brudne interesy na paliwach i PiS.
6: To reakcja na poranny artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisał, jak Orlen stracił ponad 230 milionów dolarów na próbie zakupu wenezuelskiej ropy kryptowalutami. Na linii nasz dziennikarz Krzysztof Berenda.
8: Witam, dzień dobry.
6: Krzysztofie, o co chodzi w tej sprawie?
8: Chodzi o zdarzenia z listopada 2023 roku. Rynek ropy był wtedy sparaliżowany po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Orlen Daniela Obajtka powołał wtedy spółkę Orlen Trading Switzerland, która miała szukać możliwości zakupu ropy, gdzie się da. Plan podobno dobry, ale według Financial Times wykonanie fatalne, bo tej ropy Orlen szukał w kręgach mocno szemranych.
7: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuela. Przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
8: Tak wylicza premier. Doszło nawet do tego, że szef orlenowej spółki znalazł w Dubaju 25-letniego handlarza z Hongkongu. Ten dał mu na pendrive'ie kryptowaluty wartości ponad miliarda złotych, by ten w Caracas kupił wenezuelską ropę od obalonego obecnie dyktatora Nicolasa Madura. Pieniądze? Żadna niespodzianka. Zniknęły. Ropy dostaliśmy kilka kropel. Daniel Obajtek do dziś przekonuje, że gdyby nie zmiana władzy, to transakcja jednak by się udała, no ale sam ucieka przed wyjaśnieniami.
9: Nie posiadam w tym zakresie żadnych zarzutów. Odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia Państwu życzę.
8: I tak uciekała. Sprawą od 3 lat zajmuje się polska prokuratura.
6: Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk mówił też o wysokich cenach paliw na stacjach. Premier zapowiedział, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast zrealizowany zostanie kolejny wariant programu Ceny Paliwa Niżej. Karol Nawrocki, przypomnijmy, w lipcu skierował projekt przepisów w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Na linii Strasburg i nasz wysłannik specjalny Paweł Konieczny. Dzień dobry. Pawle, co dalej czeka polskiego europosła?
10: No, dzisiejsza decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec Grzegorza Brauna. Sprawa będzie dalej toczyć się przed polskimi organami ścigania i Krajowym Wymiarem Sprawiedliwości. Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat. Z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Paweł Konieczny.
6: 43-latek z zarzutem i policyjnym dozorem po pożarze, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Bytomiu, z dwupiętrowego budynku trzeba było ewakuować lokatorów. Policja ustaliła, że mężczyzna w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z butlą z gazem doprowadził do pożaru. Z poparzeniami trafił do szpitala.
11: To także są fakty.
6: Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, przenosi się z fotografii na ścianę szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyjątkowy mural tworzą wspólnie artysta, magister Mors, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy. Zostawiają na ścianie kropki, symbole odwagi.
12: Każdy, kto podchodzi, zostawiając swoją kropkę, swój ślad, widzę, że towarzyszą mu emocje. Każdy się boi, że coś zniszczy, że nie namaluje tak jak trzeba, ale my staramy się właśnie go naprowadzać.
13: Oznacza dla mnie tą pamięć dla tych powstańców i dla tych wszystkich, którzy polegli w tym powstaniu.
14: Tak, malowałem swoją małą kropkę i parę kółek.
12: Mam nadzieję, że ty też tutaj pozostawisz w imieniu redakcji RMF FM. Będzie mi bardzo miło. Trzymamy spray bardzo blisko i powolutku robimy kółeczka.
6: Mówili uczniowie szkoły w Bukowinie, a do wspólnego malowania reportera RMF FM Macieja Sołtysa zaprosił magister Mors. Odsłonięcie muralu na początku października.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Na zegarze już prawie 4 minuty po godzinie 13. No szybko nam leci ten wtorek, powiem wam, ale w dobrym towarzystwie, czyli waszym, tak zawsze jest. Ola Filipek, cześć ponownie.

0: $12 000 za drzemkę. To brzmi jak żart, ale taka jest prawda. Tyle można wygrać w konkursie, który kolejny rok z rzędu rusza w Japonii. Podobno wygra ten, kto zaśnie najszybciej i będzie miał najgłębszy sen. Czy ktoś w Polsce, przepraszam, to jest taki apel oficjalny, mógłby stworzyć podobny konkurs, bo ja chyba znalazłam swoją niszę. W końcu, jakąś, sportową. I uważam, że w ogóle taki sport, no to ja rozumiem, no. Po co pośpiech? Tutaj wygrywa ten, kto wstanie ostatni.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
3: 3 razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
2: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
3: Tej jesieni aż 3 razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
2: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
3: Świat według Skiby. Jutro po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
14: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
17: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
16: I w ekstra cenie, to rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Regulamin na circlek.pl.
19: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: Ciao, it's the colors. You're listening to RMF FM.

Dwie minuty. To stanowczo za mało dla takich hitów jak Ten Mi Chico w RMF FM. Chyba stworzę taką specjalną petycję do Jasona Derulo, żeby zrobił dłuższą wersję. 13.30 na zegarze, a ja czytam, że na zachodzie Europy fala upałów. W Hiszpanii 40 na termometrach, we Francji też gorąco. I jakoś tak, nie wiem, łatwiej się teraz patrzy na tę jesień, która do nas puka. Uznajmy, że my też mamy 40, tylko włączyliśmy klimę.

0: Dziś jest ten dzień. To jest ten dzień, w którym w złotej kumulacji w RMF FM rekordowo dużo z Was wygrywa dodatkową kasę i chodzi o aż 115 osób. I mam nadzieję, że wśród nich jesteś Ty, albo Ty, albo Ty. W finale z sejfami. Milion złotych czeka na swojego właściciela i od rana wygrywacie dodatkową kasę. O, poczekajcie sekundkę, bo coś tu się wydarzyło. Okej. No dobrze, informacja z ostatniej chwili w takim razie. Dowiedziałam się właśnie, że zostało jeszcze ponad 30 dodatkowych nagród. A wśród nich między innymi 5 tysięcy albo 10 tysięcy złotych. I to jest w ogóle bardzo proste, bo wchodzicie do gry wysyłając RMF pod 7474 i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z tych dodatkowych nagród. Przypominam, jest wśród nich na przykład 5 tysięcy albo 10 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać RMF pod 7474 i za każdy taki SMS do losowania o nawet milion złotych wpadnie aż 1175 szans, bo właśnie ruszamy z bonusem, który potrwa przez najbliższe 10 minut. RMF pod 7474 albo www.rmf.fm. Tutaj też gracie.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
11: tworzona przez miliony słuchaczy
12: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
10: Czas na kolejny rozdział.
13: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrzej. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
16: Gastorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
18: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
19: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
20: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
21: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
22: Oszczędzania są zawsze na plusie.
23: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
3: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm. A my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
4: Naturalna motywacja.

0: działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Po reklamie.
4: Na zegarze już prawie godzina 14, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Rosja kolejny raz atakuje infrastrukturę kolejową na zachodzie Ukrainy, około 30 km od przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM. Zmiany we wniosku o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry, zarzut udziału w grupie przestępczej usunięty, dowiedział się nasz reporter. W faktach także ogromne pieniądze. Tom Holland jest najbardziej kasową gwiazdą w historii kina. Kolejny rosyjski atak z powietrza na pociąg w zachodniej Ukrainie. Dron eksplodował około 30 km od przejścia granicznego do Ruchusk-Jagodzin. Do poprzedniego nalotu na tym samym przejściu doszło w niedzielę. Bezzałogowiec uderzył wtedy w lokomotywę. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztof, jakie są szczegóły ostatniego ataku?
6: Ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych podaje jedynie, że w wyniku ataku rosyjskiego drona na Wołyniu doszło do uszkodzenia i pożaru lokomotywy spalinowej. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało komunikat, że w nocy Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową na zachodzie Ukrainy. Celem był pociąg towarowy, który miał przewozić sprzęt wojskowy i uzbrojenie dla ukraińskiej armii. W komunikacie potwierdzono też niedzielny atak na polsko-ukraińskie przejście graniczne, gdy dron Gerań 4 uderzył w lokomotywę. W komunikacie podano, że Rosja zakłóca w ten sposób lądowe kanały dostaw zagranicznej pomocy wojskowej. Przypomnę, w niedzielę dron uderzył w lokomotywę techniczną, która miała przeciągnąć skład osobowy do miejsca wymiany podwozi na przejściu Jagodzin do Rochusk. Mowa o pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie został poszkodowany.
5: Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz, jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Z informacjami w tej sprawie Tomasz Skory. Tomku, z czego wynika ta zmiana?
7: Zniknięcie niemal kluczowego dla działań Zbigniewa Ziobry zarzutu to efekt wielomiesięcznego badania złożonego jeszcze w kwietniu wniosku wstępnego przez sejmowych prawników i właściwą komisję. Dwa tygodnie temu obejmujący pierwotnie 51 zarzutów wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, marszałek Sejmu zwrócił wnioskodawcom do wprowadzenia poprawek. Jak udało mi się ustalić, najważniejszą z nich jest usunięcie głównego, zbiorczego zarzutu założenia i kierowania przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
5: 2 lata od pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim i katastrofalnej powodzi. Pytamy, czego nauczyła nas tamta tragedia i czy jesteśmy lepiej przygotowani na kolejne zagrożenie. Na miejscu przy Zaporze jest dolnośląska reporterka RMF FM. Ponownie łączymy się z Martyną Czerwińską.
8: Dzień dobry, witam ponownie.
5: Martyno, czy mieszkańcy wiedzą, co robić na wypadek powtórki?
8: Według wojewody Anny Żabskiej Dolny Śląsk ma gotowy, nowy i dobry plan ewakuacji.
9: Został oceniony jako najlepszy w całym kraju.
8: Problem jednak polega na tym, że tu w Stroniu Śląskim nikt o nim nie słyszał. Tomasz Mazurek, który zarządza największą w mieście spółdzielnią mieszkaniową, powiedział mi, że mieszkańcy są kompletnie nieprzygotowani.
10: Spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych wytycznych, nie było żadnych ćwiczeń chociażby. Nikt nie rozpoznał dotychczas, ile osób potrzebuje transportu medycznego. My mieliśmy ogromne problemy z wynoszeniem tego typu osób. Nie wiedzieliśmy, ile tych osób jest w momencie ewakuacji.
8: I rozumiem, że dalej nie wiecie.
10: Dalej nie.
8: Smutny wniosek nasuwa się więc sam, a problem wydaje się poważny, tym bardziej, że tama zostanie odbudowana dopiero za 5 lat. Ze Stronia Śląskiego Martyna Czerwińska.
5: O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Pijany kierowca ciągnął tam za samochodem mężczyznę, który chciał wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki. Kierowcę zatrzymano dopiero w Katowicach. Teraz czeka na przesłuchanie. Film z tego zatrzymania, a było bardzo niebezpiecznie, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
0: Fakty ze świata show biznesu.
5: Zmiana na pierwszym miejscu podium. Tom Holland jest teraz najbardziej kasową gwiazdą w historii kina. Z tymi informacjami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, ile zarobiły filmy z udziałem tego aktora?
3: Ponad 15,5 miliarda dolarów. A przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi i do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów. Toma Hollanda na początku tego roku nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina, ale potem pojawiły się kinowe hity Spider-Man Całkiem Nowy Dzień i Odyseja, które zarobiły gigantyczne sumy. Przez ostatnie pół roku królową box-office'u była Zoe Saldana, a wcześniej Scarlett Johansson.
5: W niemal całej Polsce dziś piękna pogoda. Co ciekawego można w taki dzień robić, na przykład na plaży? W kolejnych faktach zajrzymy do Gdyni. Zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Słyszeliście w faktach zakłócenia w dostawach ropy do naszego kraju, także jeszcze Paulina, proszę, popilnuję, że tam skoczę na dół, zatankuję auto tylko.
12: Gdzie?
11: Dobra.
12: Czekaj, ledwo zaczął pracę, już chcę przerwę, naprawdę?
11: Tylko
12: słyszeliście go? Zanim jak Paweł pobiegniecie do piwnicy po baniaki na benzynę, spokojnie, wstrzymajcie się na moment, za chwilę potwierdzimy wam oficjalny komunikat Orlenu. Sawicka, Jawor.
11: No cześć,
12: witajcie. Uciekający Jawor.

0: mieliśmy wam sprawdzić, co z tym tankowaniem po pracy. Mamy komunikat Orlenu. Braki ropy na razie nam nie grożą. Wiecie, jedyny brak, jaki może faktycznie nam zagrozić, to brak środków na koncie.
1: No, już po takim tankowaniu parówki nie weźmiesz. A za chwilę powiemy wam, dlaczego już powinniście rozglądać się za choinką, prezentami.
0: Ale już?
1: Mhm, tak. Ja te łańcuchy będę dzisiaj z Pawlecza wyciągał.

0: I tak gramy wam popołudniówkę w RMF FM.
1: Teraz ja, czekaj. O.
0: A co to ma być?
1: Smutno mi. Za tydzień koniec lata, słuchajcie. Lato jeszcze tylko z nami przez tydzień.
0: Studniówka.
1: Coś takiego. Nie, do Wigilii studniówka. 100 dni do Wigilii zostało. A dziś wieczorem Kevina w telewizji. W tym tempie to już zaraz będziemy mówić święta, święta i po święta.
0: Ale czekajcie, wigilijna studniówka. Jak to świętować? Jakimś polonezem na grzybobraniu?
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 35.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
10: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
9: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
11: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł z zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
8: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
10: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie 2.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Lepsza połowa dnia. Teraz w RMF FM.

0: Bijemy z wami rekord złotej kumulacji. Dziś wygrywa 116 osób.
1: Ile?
0: 116 osób.
1: Ile?
0: 116.
2: Teraz wszyscy zapamiętamy. I teraz ostatnia okazja, żeby wygrać milion i dodatkowe nagrody pieniężne. Jak to działa? Wysyłacie SMS RMF pod 7474 i sprawdzacie, czy wygraliście dodatkową nagrodę pieniężną. I od razu wchodzicie do losowania o milion złotych. A przypominam, dzwonimy już niedługo.
0: Coraz mniej dodatkowych nagród do zgarnięcia, ale jeszcze się załapiecie. Już dobijamy do setki. Wśród dodatkowych nagród, które zostały, czeka m.in. 10 tysięcy złotych.
2: SMS no i teraz? RMF pod 7474 i pomnożymy go przez 13 minut razy 1013.
0: 1013 szans przez 13 minut. Taka okazja od nas. Tylko teraz. RMF 7474.
2: Dobra, to teraz Paweł wyjaśni nam, dlaczego ma półnagiego Brada Pitta na ekranie.
0: Ale to zaraz, dobra? To są badania naukowe, ten półnagi.
3: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia, tworzona przez miliony słuchaczy
14: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
13: Czas na kolejny rozdział.
15: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
20: Po reklamie.
21: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Są z wami Paulina Sawicka i Paweł Jabor.
2: Paweł uciekł przy okazji po trzecią kawę dzisiaj. Nie wiem, jak się trzymacie, ale rzeczywiście taki dzień, że wszyscy przysypiają, jeśli to dotyczy też was, spokojnie. Jesteśmy z wami i gramy w RMF FM.

0: Widzisz to? Proszę, mam tu zdjęcie półnagiego Brada Pitta. Posłuży za model naukowy. Proszę, Paulina, się przypatrz. I teraz tak, bo ja tu dorwałem ranking partii mięśniowych u panów, na które najczęściej zwracają uwagę kobiety.
1: I teraz my, panie, mamy powiedzieć, co najlepsze, tak?
0: Tak, to jest top 3. I teraz tak, czekam na opinię, czy to się pokrywa.
1: Dobra, to powiem wam tak. Maryla Rodowicz mówiła, że mięsień pośladkowy jest naj. To są jej słowa. To wstawiam na listę, a dobra, ja dodaję biceps i klatę. To znaczy, to jest dziwny ranking,
0: blisko,
1: ale nie będzie.
0: Ale pupa na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu są, nie zgadniecie, mięśnie skośne brzucha.
1: A które to?
0: To takie po boku, co tam prawie ich nie widać. A klata jest dopiero na piątym miejscu od końca. Niemal jak łydki.
1: Czyli jakiś facet robił ten ranking. Dziękujemy.
0: Ale czujecie to, koledzy z siłki? Klata dopiero na piątym miejscu od końca. A każdy tydzień zaczynamy od klaty. To w ogóle mi życie wywróciło teraz do góry nogami.
1: Każdy tydzień to chłopaki zaczynacie od komplementu dla swojej ukochanej. I to będzie spoko.
0: Mam wyłączyć tego Brada Pitta, czy zostawić?

0: To teraz uwaga, kierowcy na A4, tutaj Dolny Śląsk, jeśli jesteście w pobliżu węzła Wrocław Wschód, trasa jest przejezdna, ale może się korkować, uzbrójcie się w cierpliwość, więcej w faktach. RMF FM już za moment.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
4: Bo wygrałam w RMF FM.
3: Ojej, ty jesteś wilkiem.
4: Ale sztaby mam zaje fajne.
5: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
6: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
5: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
12: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
13: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
14: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
13: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Po reklamie.

0: I mamy 15, mamy fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny ponownie przed mikrofonem. Słuchamy.
1: Witam ponownie i zapraszam. Dramatyczne wydarzenia na stacji benzynowej w powiecie kłobuckim. O szczegółach opowie nasz reporter. Nowe fotoradary w Warszawie. Mamy opinię kierowców. Paraliż na kolei w Holandii. Korespondentka RMF FM o groźnym sabotażu na torach. Lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
2: Jest pięknie, jest słoneczko, nie ma wiatru.
1: Ale jesień już na horyzoncie. Tragedia podczas transportu więźnia w Śląskiem. Podczas postoju kierowca konwoju służby więziennej śmiertelnie postrzelił się z broni służbowej. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Co udało ci się jeszcze ustalić?
3: Funkcjonariusze z aresztu śledczego w Częstochowie przewozili drobnego przestępcę z jednego zakładu karnego do drugiego. Konwój zatrzymał się na stacji benzynowej w okolicach Kłobucka. Jednego ze strażników z raną postrzałową znaleziono w toalecie. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Tragedię potwierdza służba więzienna, natomiast podaje jedynie, że jeden z funkcjonariuszy zmarł podczas wykonywania czynności służbowych poza terenem jednostki. Szefostwo formacji czeka na informacje z policji i prokuratury. Będzie też wewnętrzne postępowanie wyjaśniające.
1: Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z grani pomiędzy Mylną Przełęczą a Zawrotową Turnią na wschodnią stronę. Warunki w wyższych partiach Tatr są zmienne. Pogoda się poprawiła, ale po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są śliskie i błotniste. A teraz uwaga, kierowcy na A4 w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Zepsuty tir blokuje pas jezdni w kierunku Katowic.
4: Tym żyje Warszawa.
1: Trasa Łazienkowska, Most Gdański i Aleja Wilanowska. Między innymi w tych miejscach w Warszawie staną fotoradary. Urządzenia zostaną przeniesione z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, gdzie żółte skrzynki zastąpił odcinkowy pomiar prędkości. Nowe miejsca zostały wybrane nieprzypadkowo. Pomiary wykazały, że właśnie tam piraci drogowi jeżdżą z prędkością nawet 150 km na godzinę. Co o nowych fotoradarach sądzą kierowcy?
5: Bardzo dobrze, bo moim zdaniem to dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Bo moim zdaniem skuteczna metoda, by zwolnić trochę.
6: Pan zawodowo jeździ samochodem?
5: Tak, zawodowo.
6: Jak się obserwuje ludzi, to rzeczywiście zdarza się, że w mieście jakoś drastycznie przekraczają prędkość?
5: No nie, oczywiście, że się zdarza. Przekraczają prędkość cały czas. Szczególnie jak widać po tych kierowcach, po wypadkach, jakie są.
7: Może i prędkość przekraczają, ale to trzeba udowodnić jakoś, prawda? Czyli jak będą fotoradary?
5: Może będzie jakoś lepiej będą przestrzegać, bardziej, bo będą się bali mandatów.
1: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Fotoradary mają stanąć w nowych lokalizacjach do końca roku. W Holandii kolejowy paraliż i podejrzenie sabotażu. W ponad 20 miejscach do torów przymocowano rury, które zakłóciły działanie systemów bezpieczeństwa. W północno-wschodniej części kraju pociąg wjechał w materiały pozostawione na torach. Nikt na szczęście nie ucierpiał, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
8: Policja prowadzi śledztwo, ale nie ujawnia zbyt wielu szczegółów. Służby sprawdzają kolejne miejsca, w których system bezpieczeństwa wykrył problemy. Według najnowszych informacji chodzi już o 24 lokalizacje. Trwa usuwanie rur przymocowanych do torów i zabezpieczane są znalezione materiały. Chodzi o potencjalne dowody. Trwa przywracanie ruchu kolejowego, ale wciąż nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Najbardziej ucierpiały połączenia między Utrechtem a wschodnią i północną częścią kraju, ale utrudnienia odczuwalne są w całej Holandii. Problemy mają nawet kierowcy, gdyż wadliwe wskazania systemu mogą zamykać rogatki na przejazdach kolejowych.
1: Choć już za niewiele ponad tydzień nadejdzie jesień. Dziś pogoda jak w pełni lata. W Gdyni jest słoneczne, ciepłe popołudnie. I jak mówią grający w siatkówkę na plaży miejskiej, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
9: To jest rozgrzewka przed pracą tak naprawdę.
10: Tutaj zabraliśmy czwórkę chłopaków, dwóch na dwóch.
2: Jest pięknie, jest słoneczko, nie ma wiatru. Niby wrzesień, ale mamy 15 stopni, a odczuwalna myślę, że 20 parę.
10: Na plaży to jednak jak się gra i się rusza, to jest cieplutko. Spokojnie, elegancko. Teraz można sobie kontemplować.
2: Wakacje się nie skończyły tak naprawdę jeszcze.
1: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Jaki będzie ostatni tydzień wakacji w pogodzie? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. A w kolejnych faktach będziemy mieli nowe doniesienia dla miłośników czekolady. No, lekko niepokojące.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
1: Kochani, czy ja mogę coś powiedzieć?
0: A A tak, proszę bardzo.
1: Ostatni tydzień oczywiście wakacje lata, a nie wakacji. No wakacje to już się chyba skończyły.
0: A myśmy powiedzieli wakacje?
1: A ja powiedziałam wakacje.
0: Aha, bo myśmy mi też mówili o tym, że to jest ostatni tydzień lata. I się już
12: Ale powiem wam, że to lato tam jeszcze daje mały prezencik.
0: Zaraz, wakacje mają studenci przecież.
12: 21 stopni.
1: Mają, tak. No.
12: 21 w Kielcach, 23 w Gorzowie. Ja wiem, że to nie są 30, ale jest przyzwoicie i będzie słoneczko.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
12: Uważajcie, na co idziecie do kina. Można się nieźle naciąć i powiemy wam to już za chwilę w RMF FM. Jest 15.05, Sawicka Jawor, dzień dobry.
0: Tak, żeby potem nie było błędów na maturze, zaraz wam wszystko wyjaśnimy.
12: A tu nie chodzi o maturę, słuchajcie, możecie się nieźle wystraszyć, a to jest, to może być taki przypadek, ale szczegóły już za moment. Musicie uważać, naprawdę.

0: Basta.
1: To ktoś z pracy wychodził. Basta.
2: Basta. Dobrze.
1: Wyłączam telefon. Nie dzwonić do mnie.
2: Mamy ostrzeżenie. Uważajcie, na co idziecie do kina i jaki bilet kupujecie, bo możecie się nieźle naciąć. To jest tak, jak ktoś pójdzie na lalkę z Wokulskim, to przypadkiem może skończyć na horrorze lalka, bo są teraz dwie lalki w kinach. Trzecia w streamingu.
1: Ja pamiętam to z liceum. Izabela była straszna, ale że aż tak? W Europie jest mniej zapasów gazu niż było kiedyś. To się nam teraz wyświetliło. Sprawdzimy wam, czy zabraknie go na zimę. Ja się

0: romantycy jeszcze nie wyginęli, po prostu są zapracowani dzisiaj. 15:20. No, różne bzdury w internecie można na ten temat wyczytać, dlatego u nas w RMF FM tylko sprawdzone informacje. Ważny komunikat: na zimę gaz będzie, ale drogi. Czyli najważniejsze, że go nie zabraknie. Dobrze, że jeszcze mam te kawalerskie kalesony.
1: Ja mam gryzące wełniane skarpetki, trzeba się z nimi przeprosić, ale będzie cieplutko.
0: Cieplutko? Chyba, że mi żona je wyrzuciła, teraz się zastanawiam.

0: przed chwilą w redakcji Faktów usłyszałem, że jest jakiś problem z czekoladą. To za 2 minuty słuchamy uważnie Faktów w RMF FM.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
9: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
10: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
13: Fakt RMF FM o 15.30 i Ewa Kwaśne.
14: Dwa samochody osobowe zderzyły się na Zakopiance w pobliżu Krzyszkowic między Krakowem a Myślenicami. Zablokowany jest pas w kierunku Zakopanego. Polskie linie kolejowe przywróciły ruch pociągów po drugim torze na linii numer 22 na szlaku Wolanów-Przysucha. Na tym odcinku w Sokolnikach Suchej w środę pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba zginęła. Na Białorusi rozpoczęły się 4-dniowe ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic z Polską i Litwą. Ich celem ma być przygotowanie dowództw i jednostek do wspólnego wykonywania zadań podczas przygotowania i prowadzenia operacji strategicznej. Strona białoruska zapewnia, że liczba uczestników oraz ilość uzbrojenia nie przekraczają norm, a same manewry mają charakter wyłącznie obronny. Naukowcy mają niepokojące wiadomości dla miłośników czekolady.
15: Okazuje się, że już nie tylko susze, jak dotąd mówiono, ale również nadmierne opady deszczu stanowią poważne zagrożenie dla upraw kakao, podstawowego składnika naszego ulubionego przysmaku.
13: No właśnie, z tymi ważnymi informacjami dla wielu z nas, prawda? Grzegorz Jasiński.
15: Witam ponownie.
13: Grzegorzu, na czym to zagrożenie polega?
15: Najnowsze analizy pokazują, że równie niebezpieczne jak brak wody są właśnie intensywne, krótkotrwałe opady deszczu i nadmiar wody w kluczowych momentach rozwoju roślin, szczególnie podczas kwitnienia i formowania się młodych owoców, może prowadzić i prowadzi do poważnych strat w zbiorach. Plantacje kakao w Afryce Zachodniej, skąd pochodzi blisko 70% światowej produkcji tego surowca, od lat zmagają się z problemem suszy. No a teraz okazuje się, że silny wpływ na plony mają intensywne opady w głównym sezonie deszczowym od kwietnia do czerwca. Przy nasilających się zmianach klimatycznych te problemy będą narastać. Oznaki widać też w innych rejonach, w Ekwadorze czy Indonezji. Naukowcy sugerują teraz zwiększenie ochronnej pokrywy roślinnej nad drzewami kakao i pozostawienie większej ilości ściółki, która chroni przed patogenami z gleby. A my, no cóż, cieszmy się czekoladą, póki możemy.
14: No właśnie, bardzo dobrze to podsumowałeś, dziękujemy. O 16:00 z najbardziej aktualnymi faktami w studiu pojawią się Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. W ich imieniu zapraszamy, a ja życzę dobrego popołudnia i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czyli to susza, a to żona mnie podejrzewała, że czekolada z szafy znika. I co teraz? Zatka o kakao?
14: Paweł, mistrz
13: słucharów. Czy żona słyszy?
0: Nie byłbym taki odważny, gdyby słuchała.

0: Tu RMF FM za 24 i już za godzinę z zegarkiem w ręku dzwonimy do kogoś z Was z milionem złotych w sejfach. To w takim razie na ostatniej prostej mamy dla Was super bonus. To będą szczęśliwe numerki, które mogą zwiększyć Wasze szanse.
1: Tak, nikt tak Wam nie załatwi jak my. Szczęśliwe numerki to jest przeokazja na wejście do gry. I teraz o uwagę prosimy tych, którzy w numerze telefonu mają cyfry. 5 i... 0. Każdy, kto ma piątkę i 0 w numerze telefonu, zyskuje podwójny bonus. To jest aż 2200 losów na wejście do gry o milion złotych.
0: Każdy, kto ma te szczęśliwe numerki 5 i 0 i wyśle SMS RMF pod 7474. Do gry wchodzicie też na www.rmf.fm, ale macie na to 10 minut. Podwójny bonus, podwójne losy. Piątka i 0. RMF 7474.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
5: A nosek?
4: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
5: Całą noc?
4: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
5: Dobranoc, nosku.
4: Dobranoc, skarbie.
3: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
6: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: O reklamie.
3: RMF FM.

0: RMF FM. Jest to za 10:04. Dosłownie kilka minut temu to się pojawiło. Koniec z płaceniem kroci za A4. To jest Katowice Kraków od marca 2027. Ja wiem, że to jeszcze sporo czasu, ale to jest światełko w tunelu, bo na przykład ja jeżdżę do rodziców i przestałam liczyć, ile już wydałam i wierzę, że też możecie mieć dosyć.
1: To już nie będzie to samo, słuchajcie. Człowiek płacił nie za trasy, tylko za doznania, za to jazdę, za ciężarówką, 60 km na godzinę, lewym pasem, przez roboty drogowe. Będę tęsknił. Żartowałem.
0: Teraz to samo, tylko za darmo.

0: jak on to robi, że wypuszcza numer po tylu latach i wciąż czaruje. Tak wam polepszamy dzień w pracy. To był oczywiście Artur Rojek w RMF FM z nowością.
1: Słucham tego, jakbym 5 minut wcześniej wyszedł z pracy, tak się czuję. Właśnie to ustaliliśmy z Pauliną w redakcji Faktów. Wiemy, co się dzieje z dronem znalezionym nad Bałtykiem. Rosyjskim dronem oczywiście, bo Polski miałby rozbity parawan, to oczywiste.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Codziennie po 22.
0: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Książę pocałował śpiącą królewnę.
5: Halo, wstawaj.
6: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
7: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
4: Dawaj telefon.
1: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
4: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
1: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
10: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
1: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmfon.pl i YouTubie.
12: Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Mamy 16, mamy fakty w RMF FM, Agnieszka Pietrzak, Bogdan Zalewski. Dzień dobry, słuchamy.
4: Witamy serdecznie. Zapraszamy. Nieprzenikalny dla analiz dron, odkryty wczoraj nad Bałtykiem.
5: Tylko w RMF FM o trudach badania rosyjskiego znaleziska.
4: Zmiany zasad najmu krótkoterminowego dzielą rządową koalicję.
5: Projekt nie podoba się ludowcom i ich wyborcom.
4: Prezydent USA broni nieograniczonego rozwoju sztucznej inteligencji.
5: Donald Trump wszedł w ostry spór z grupą twórców AI.
4: Przedłużają się ekspertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku koło Rusinowa w Zachodniopomorskiem.
5: Wojskowi od rana próbują ustalić, czy maszyna jest uzbrojona i czy stanowi zagrożenie. Na razie bezskutecznie.
4: Jeśli będzie potrzeba, jak usłyszał reporter RMF FM, na plaży będą pracować jeszcze kolejną dobę.
5: Krzysztof Zasada z Nowymi Faktami. Witamy cię, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
5: Dlaczego tyle to trwa?
6: Wojskowi eksperci, jak się dowiedziałem, nie mogą prześwietlić drona specjalnym urządzeniem rentgenowskim. Poszycie maszyny nie przepuszcza promieni RTG. Trwa poszukiwanie innych metod na zbadanie i ewentualne rozbrojenie bezzałogowca. Służbom bardzo zależy, by udało się zbadać tę maszynę w całości, bez potrzeby detonowania jej. Jak podkreślają moi rozmówcy, rzadko się zdarza odnalezienie drona wojskowego zachowanego w tak dobrym stanie. To jest dla nas kopalnia wiedzy o rosyjskich technologiach.

0: dlatego musimy zrobić wszystko, by nie doszło do zniszczenia drona, tak mówili mi wojskowi. Na razie biegłym udało się jedynie potwierdzić, że znalezisko nie stanowi zagrożenia radiologicznego, biologicznego i chemicznego.
1: Wyborcy koalicji rządowej podzieleni w sprawie przepisów ograniczających najem krótkoterminowy.
2: Tak wynika z sondażu Pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Rządowy projekt ma umożliwić wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywanie najmu krótszego niż miesiąc.
1: Jak zauważa dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, niemal połowa wyborców PSL jest sceptyczna wobec projektu, ostrzejszego niż w poprzednich wersjach.
3: To wybrzmiewa także w wypowiedziach polityków tego ugrupowania.
4: Nie powinniśmy tracić z pola widzenia uregulowania sprawy, która też rzutuje na sytuację branży turystycznej.
3: Mówi Krzysztof Paszek z PSL-u. A wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej niemal połowa popiera zmiany, ale co piąty badany nie może się zdecydować.
5: Taka różnorodność odpowiedzi z jednej strony może wynikać trochę ze skomplikowania materii, a z drugiej, że ten projekt też przechodził pewne przeobrażenia.
3: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. W czwartek projektem zajmą się sejmowe komisje, więc kolejne zmiany nie są wykluczone.
6: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
2: Żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie, ocenił Bill Gates, współzałożyciel firmy Microsoft.
1: Jednak Donald Trump odrzuca apele o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.
2: Z oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Pawle, jakie zarzuty stawia przywódca USA?
7: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrom danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump. I szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent. I dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
2: A jaka waszym zdaniem jest przyszłość sztucznej inteligencji?
1: Piszcie też rolę AI w waszym codziennym życiu. Piszcie na fakty@rmf.fm.
2: Do tego tematu wrócimy w popołudniowych faktach RMF FM.
1: Za kilka dni ukaże się nowa książka o przygodach panny Marple, sympatycznej starszej pani, rozwiązującej zagadki tajemniczych morderstw.
2: Po raz pierwszy zachwyciła czytelników w 1930 roku. The redoubtable Miss Marple.
8: Good morning, Chief Constable. 50 lat po śmierci Agaty Christie i jej spadkobiercy zatwierdzili kolejną książkę. Napisała ją według utartego wzorca uznana autorka powieści kryminalnych. Fabułę tej książki można opisać kilkoma prostymi słowami. Klaustrofobia, intryga, splendor, morderstwo i panna Marple. Tak opisuje swoje dzieło brytyjska pisarka Lucy Foley. Kiedy gość luksusowego hotelu w Alpach zostaje znaleziony martwy, staje się jasne, że wśród innych pensjonariuszy znajduje się morderca.
1: O zabójczo ciekawych fabułach informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: W faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny. And the
1: Emmy goes to... Usłyszycie, do kogo powędrowały nagrody Emmy.
2: Telewizyjne Oscary rozdano w Los Angeles.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Kto się teraz szykuje, już planuje sobie spacer z psem wieczorem, to spokojnie, nie będzie tym razem padać, nie przemokniecie, ale będą mgły, więc może jakieś odblaski można już zamontować, bo tak 18.40 chyba już jest zachód słońca i te mgły to niemal w całym kraju, za wyjątkiem wybrzeża i zachodniej granicy.
12: Sprawdzam też, co jutro w pogodzie. Sporo słońca, ale jeżeli chodzi o zachodnie Pomorze, tam będzie deszczowo.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: Mamy dla was historię z Krakowa. Ona jest niesamowita. Facet ukradł papugę z knajpy, ale to nie jest w tym najdziwniejsze. Szczegóły wam powiemy później. Kronika kryminalna normalnie. Ptasia w RMF FM. Sawicka Jabor, meldujemy się u was.
11: Co ty tam wpisujesz w ten internet, że to ci się wyświetla? Ja się tylko zastanawiam.
12: Jeśli jedziecie właśnie na zakupy i potrzebujecie odrobinę rozrywki, będzie. To już za moment.

0: Dobre, ja ci robię tu klimat, a ty opowiadaj, sam jestem ciekaw. No.
1: Mam dla was najbardziej absurdalny napad roku z Krakowa. 45-latek. Wszedł do restauracji, ukradł wartą 1000 złotych papugę, zaniósł ją do auta i nie uciekł z piskiem opon. Nie, on spokojnie wrócił do środka, zamówił obiad, zjadł, odjechał, po czym wypuścił ptaka na wolność. I policjanci pytali, dlaczego, po co, a on powiedział, że on nie wie.
0: Wiecie, wszyscy znamy to hasło. Głodny nie jesteś sobą.

0: No, to się udało. Mamy to!
1: Brawo dla was! Mamy nowy rekord września. 115 osób wygrało dziś dodatkową kasę, między innymi Karol 5000, Sylwia spod Kielc 10000 zł.
2: Teraz czekam na drugi telefon. Cieszy mnie to, co mam do tej pory i teraz zaczynam wierzyć, że można wygrać.
0: Sylwia czeka na wy. Teraz czas na najważniejszy moment tego dnia. Gra o 1 000 000 zł. Wciąż możecie wejść do gry. To ostatnie chwile dzisiaj. SMS z hasłem RMF wysyłacie pod 7474. 11 minut do losowania. Dajemy wam teraz 1015 losów.
1: To są ostatnie minuty na wejście do gry. Już za moment dzwonimy. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

Dolnośląskie kierowcy na S3, szukajcie objazdów w pobliżu Lubina. Groźny wypadek, zaraz więcej dowiecie się z faktów. Ale Krzeczyn Wielki i Lubków, tam bym już szukał zjazdu.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: To są fakty RMF FM o 16.30.
8: Uwaga, zmotoryzowani na Dolnym Śląsku.
9: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S3 na wysokości Lubina.
8: Jedna osoba została ranna.
9: Zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Bolkowa. A teraz drogowe wieści z Małopolski.
8: Zderzenie samochodu osobowego z autobusem na A4 w Jodłówce.
9: Zablokowana jest trasa w kierunku Krakowa. Ostrzegamy.
8: Rozpoczęła się odbudowa zniszczonej części targowiska przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic.
9: Niespełna miesiąc temu wybuchł tam pożar.
10: To targowisko jest tu potrzebne.
11: Czyli no. Pani się cieszy, że będzie
10: tak,
11: z powrotem?
10: Się cieszę bardzo, bo jak idę z pracy, to bezpośrednio tu jestem.
12: Mam swoje stoiska, na których kupuję sobie bieliznę na przykład. Uwielbiam tą właścicielkę, kupuję zawsze. Wyjeżdżam za 2 tygodnie i liczę, że ona już ruszy.
9: Z klientami rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
8: Słuchacze RMF FM bardzo inteligentnie dyskutują o sztucznej inteligencji. Poprosiliśmy Was o opinię na ten gorący temat.
9: Napisał do nas m.in. pan Sławek z Poznania.
8: Dla mnie sztuczna inteligencja to nie żaden odległy robot z przyszłości, ale absolutny kompan codzienności. Pomaga mi ogarnąć naprawy domowe, służy radą przy mechanice samochodowej, a nawet w pielęgnacji roślin czy opiece nad kotami.
9: Razem z żoną nazwaliśmy ją nawet po swojsku Żanetka, pisze pan Sławek.
8: Pozdrawiamy Żanetkę, jeśli nas słyszy. Będziemy zadawali kolejne wasze opinie. Piszcie na fakty@rmf.fm.
9: Zachęcamy. W Los Angeles rozdano Emmy, telewizyjne Oscar. Na fakty kulturalne RMF FM już teraz zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
8: Dzień dobry. Kasiu, kto miał najwięcej powodów do radości?
13: Twórcy Wdowiej Zatoki, zdobywając rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek. To opowieść o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano medyczny The Pitt. Walijski aktor Matthew Rhys jako pierwszy aktor w historii. W jednym roku zdobył Emmy za dwie główne role we wspomnianej Wdowiej Zatoce oraz w serialu limitowanym Bestia we mnie. Na gali Michael J. Fox, znany z serii Powrót do przyszłości, odebrał nagrodę humanitarną, dostał owację na stojąco. Początkowo otrzymałem diagnozę o Parkinsonie w tajemnicy. Martwiłem się, jak wpłynie to na moją pracę i relacje z publicznością. Czy śmialiby się, wiedząc, że jestem chory, a potem poruszyło mnie wsparcie, które od was otrzymałem. Dało mi wiele otuchy. Stanęliście za mną murem i ogromnie to doceniam. Tak mówił aktor o laureatach Emmy. Piszemy też na rmf24.pl. Dzień dziecka Jana Kaczkowskiego z najlepszym otwarciem wśród polskich dokumentów w tym roku. Historia charyzmatycznego duchownego przyciągnęła w weekend 33 tysiące widzów w całej Polsce. A w najbliższy piątek do kin wejdzie Folwark zwierzęcy w reżyserii Andy'ego Serkisa. Nowoczesna, animowana adaptacja kultowej powieści George'a Orwella.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: No, 16.33, teraz dla wszystkich pań, które zastanawiają się, gdzie jest mój mąż. O tej porze pewnie dzieci odbiera ze szkoły. Where is my husband? Raya.

0: sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Złota kumulacja, milion złotych w sejfach. Wczoraj się nie dodzwoniliśmy, ktoś nas zrzucił. I mam nadzieję, że dzisiaj będziecie odbierać telefon, bo to nie jest mocna gra.
2: Nie róbcie tego. Tajemnicza nieznajoma, tajemniczy nieznajomy, który do was dzwoni, to jest z RMF-u w sprawie dużych pieniędzy. Mam nadzieję, że chociaż... O, jest sygnał.
1: Jest pierwszy sygnał, jest. To jest dobry początek. Czekamy oczywiście 6 sygnałów regulaminowych. Drugi. I może teraz właśnie jedziesz na zakupy, albo skończyłaś pracę i się zastanawiasz, kto tak do ciebie wydzwania.
2: To nie jest klient na ostatnią minutę.
1: Czwarty sygnał, jeszcze dwa sygnały.
2: To nie żona dzwoni z innego numeru telefonu, żeby ci powiedzieć, co masz jeszcze kupić po pracy.
3: Nie.
2: Piąty? Sześć sygnałów.
1: 1000 złotych. To jest ta dobra wiadomość. Ja cały czas powtarzam. Jest ktoś bogatszy o 1000 złotych. Nie wie tego i jedzie właśnie samochodem. Być może ma wyciszony telefon po pracy w torebce, w torbie. I ten tysiak jest.
2: To jest bardzo dobra informacja, bo super. Tak, gdy się jest 15, to pewnie większość ma, albo część z nas ma auto spłatę kredytu na przykład. No to 1000 złotych i auto spłaty kredytu. Super.
3: Tak jest.
2: O, to kolega krzyczy, że ma taką właśnie. Natrafiliśmy. To nie dla ciebie. 1000 złotych. Nie, no ale co? Czekamy na was. Czekamy, żebyście odebrali ten telefon i złota kumulacja wraca jutro.
1: 116 osób dzisiaj, 115 osób już wygrały. Teraz 116 tysiąc złotych. To był szczęśliwy dzień, tak to powiem.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A czy może być lepiej? Może być lepiej. Jutro milion złotych, ale to nie wszystko. Będą dwa finały z sejfami. To oznacza dwie okazje na milion złotych.
2: 1200 losów właśnie pan teraz wpada przez 7 minut. Możecie się zapisać do losowania szybciej niż inni i zrobić to na przebonusie 1200 losów. Hasło RMF wysyłacie teraz pod 7474.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
5: Sponsor.

0: karty T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
1: Tych, które łączą pokolenia.
2: Tych, które dodają energii.
3: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
0: Do zgarnięcia tifony i inne nagrody od T-Mobile.
4: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy twój świat od 30 lat.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Paulina Sawicka i Paweł Jawor, czyli lepsza połowa dnia w RMF FM.

Wraca bardzo głośna sprawa mężczyzny z Polski, który próbował podłożyć bombę pod swoją rodzinę. Jeżeli macie ochotę usłyszeć coś, co ma koniec dosyć sprawiedliwy, to usłyszycie to w Faktach RMF FM już o 17:00. Tam cała historia. Zostańcie z nami.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
9: 17. Nasi reporterzy na łączach w studiu Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Zaczynamy fakty w RMF FM.
10: Zapraszamy.
11: Zachęcamy do słuchania. Najsurowszy wyrok za podłożenie paczki z bombą.
10: Poznańska apelacja podniosła karę dla niedoszłego zabójcy byłej partnerki i jej dzieci.
11: Wspomnienie sądnego dnia sprzed 2 lat w Stroniu Śląskim.
10: Zerwana tama to był koszmar dla mieszkańców ziemi kłodzkiej.
11: Sztuczna inteligencja, autentyczne zyski.
10: Ale i niepokoje. Pytamy Was o plusy i minusy AI. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę w głośnej sprawie Błażeja K., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci.
11: Mężczyzna 4 lata temu w sieci Bożycach podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji, która okaleczyła kobietę i dzieci.
10: Dziś został skazany na dożywocie, informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
11: Beniaminie, jak i kiedy sprawca może się starać o skrócenie kary?
12: Błażej K. może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywanej kary po co najmniej 35 latach odsiadki. Mężczyzna 4 lata temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zostawił przed domem 31-letniej wówczas Urszuli paczkę wyglądającą jak przesyłka kurierska. Kobieta zabrała ją do domu, gdzie próbowała otworzyć pakunek. Wtedy doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. Sprawca to były partner, a także ojciec jednego dziecka. W marcu został skazany na 25 lat więzienia. Teraz sąd podwyższył wymiar kary. Wyrok jest prawomocny.
11: To trudny dzień dla powodzian z ziemi kłodzkiej. W takie dni bardziej niż kiedykolwiek wracają bolesne wspomnienia.
10: Dokładnie 15 września, 2 lata temu, runęła tama w Stroniu Śląskim.
11: Woda ruszyła z takim impetem, że niszczyła wszystko na swojej drodze.
10: Wśród poszkodowanych

0: zamordowanych był pan Jan z ulicy Polnej, który do dziś odbudowuje swój dom.
1: Cały czas remontujemy, no i ciężko za tym mówić. Ta woda zniszczyła dużo. Z fundamentów wszystko wychodzi, jeszcze wilgota, no ale się robi, no bo trzeba gdzieś w czymś mieszkać.
2: Mury wciąż są wilgotne, tak, dwa lata po.
1: Jeszcze wilgotne. No i wszystko teraz zaczyna też siadać. U góry wszystko, ściany popękały, co nie było zalane.
2: Udało się panu już utrząsnąć w te dwa lata po tej tragedii? Czy tak naprawdę wy wciąż żyjecie tym, co się wydarzyło?
1: No, to się żyje, bo się uciekało w wodzie, to się żyje cały czas.
0: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Fakty RMF FM przypominają o badaniach.
4: Nie czekaj na objawy, zbadaj się. Do badań profilaktycznych będziemy was zachęcać jutro w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
0: Już teraz w programach Ministerstwa Zdrowia możemy korzystać z bezpłatnych mamografii, cytologii, kolonoskopii.
4: Od przyszłego miesiąca dostępne będą kolejne badania, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Od października pacjenci będą mogli zapisywać się na darmową tomografię płuc, a już 20-latkowie mogą kompleksowo sprawdzić swój stan zdrowia, korzystając z programu Moje Zdrowie.
6: Przy pomocą prostej ankiety mogą zgłosić się celem uzyskania skierowania na taki właśnie podstawowy panel badań laboratoryjnych, który również może zostać rozszerzony.
5: Mówi nam dr Kamil Wrzosek, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Jutro powiemy też, jak często odwiedzać dentystę, a na wasze pytania będzie odpowiadał nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
4: Sztuczna inteligencja to świetne narzędzie, ale najlepiej działa, gdy samemu się wie, o co się pyta. Napisał o roli promptów pan Rafał w naszej dyskusji o AI.
0: Inny słuchacz, Arkadiusz, stawia odważną tezę, że ludzkość zabrnęła w ślepy zaułek i tylko sztuczna inteligencja może nas uratować.
4: Frapujący mail. No, niemal esej. Bardzo dziękujemy.
0: Tak jest.
4: I pytamy was nadal o plusy i minusy sztucznej inteligencji, bo pojawiły się głosy jej twórców, aby spowolnić ten rozwój.
0: Do czego wy używacie tej technologii?
7: Do poszukiwania informacji, bo jednak jest to szybszy proces niż robienie tego ręcznie, aczkolwiek trzeba weryfikować te źródła.
8: Czasami jeszcze do celów kulinarnych, bo lubię gotować.
9: Pani się obawia, że sztuczna inteligencja zawładnie całą ludzką sferą?
8: Patrząc na to, jakie błędy potrafi robić, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten czas. Wydaje mi się, że człowieka nic nie zastąpi, ale ciężko to określić.
4: Usłyszała od ludzi w Łodzi dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
0: Zachęcamy do udziału w dyskusji o sztucznej inteligencji. Piszcie na adres fakty@rmf.fm.
4: To już naprawdę nie jest sztuczny problem.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
11: Już chciałem nadawać komunikat na Radio Węźle, że na terenie redakcji zaginęła moja współprowadząca Paulina.
12: Jestem i mam dla was pogodę. I zastanawiam się, czy to będą dobre
11: przy
12: wiadomości pogodowe.
11: Przy automacie z kawą znalazłaś?
12: Znalazłam, po prostu kapała kawa, kap, tak jak będzie kapał deszcz na Suwalszczyźnie i w okolicach Lublina, tam jest deszczowo, dzisiaj parasol koniecznie, wieczorem mgły i deszcz, i jutro deszcz za to w zachodniopomorskim.
11: Tam także... to duża z mlekiem, bo widzę, że jeszcze jest, są mgły.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Koenig. Eltrox.pl.
11: Czy ja cię zagadałem? Czy ja ci przeszkadzam?
12: Ależ skąd? Wiecie, tak dokucza. Sami to słyszycie. Mamy nowy, niespodziewany kierunek wycieczek Polaków. Być może macie trochę urlopu jeszcze na jesień. Może potrzebujecie inspiracji. Taka będzie w tej godzinie w RMF FM. Sawicka Jabor, hej.
11: Cześć.

0: Taram, gramy, ramy, popołudniówką w RMF FM. Przepraszam, ja się troszeczkę zapatrzyłam, ale obiecałam wam newsa. Polacy coraz chętniej latając do Podgoricy i każdy znalazł, wiecie, takie fajne miejsce, gdzie jeszcze nie ma Polaków. I wszyscy spotkali się w tym samym samolocie.
1: Przepraszam, że się nie włączyłem, bo ja się tu zaczytałem. Fotowoltaika może działać pod wodą. Już słyszę ten telefon. Dzień dobry, czy jest pan właścicielem stawu?

0: 17.19 na zegarach tu RMF FM, także w popołudniowych korkach. W drodze na zakupy jesteśmy z wami, tak żebyście nie przywalili w coś na parkingu, ostrożnie tam.
1: Tak, zwłaszcza jak to usłyszycie. Paulina właśnie rezerwuje hotel na wyjazd służbowy. Ci tam wyskoczyło do zapłaty?
0: Właśnie musiałam dwa razy patrzeć na to. Słuchajcie, 123 tysiące złotych za dwie doby.
1: A ty wynajmujesz hotel, czy jeden pokój ci wystarczy?
0: Ale nie wiem, czy to nawet ze śniadaniem jest oferta.

0: Uwaga, kierowcy z Dolnego Śląska, jeśli jeździecie S5, to starajcie się zjechać przed węzłem Korzeńsko, bo w stronę Poznania trasa jest zablokowana.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny!
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: 17.30 fakty RMF FM.
12: Nastąpił przełom w poszukiwaniach 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina.
11: Po ponad 2 tygodniach od jej zaginięcia policjanci znaleźli w Darłowie jej telefon, ujawniła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
13: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję.
12: Pani Emilia ostatni raz była widziana właśnie w Darłowie, 30 sierpnia.
11: Ostrzegamy kierowców. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na trasie S5 w pobliżu węzła Korzeńsko w województwie dolnośląskim.
12: Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Poznania. Słynna maksyma greckiego filozofa Heraklita z Efezu: nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, obowiązuje także w przypadku powodzi.
14: Naukowcy z Kanady pokazują, jak trudno przewidzieć reakcję rzek nawet w przypadku tak samo intensywnych opadów deszczu.
11: W studiu z nami Grzegorz Jasiński. Witamy Cię, Grzegorzu.
14: Witam.
11: Dlaczego to tak prosto nie działa?
14: Bo ilość wody, która trafi do rzeki, może się znacząco różnić w zależności od szeregu czynników. Badacze z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej pokazują, że nawet 87% zlewni rzek na świecie to układy silnie złożone. Nawet jeśli taka sama ilość deszczu spadnie na ten sam obszar w tym samym czasie, to za każdym razem może prowadzić do bardzo różnych poziomów spływu wód. Tylko 1,5% zlewni reaguje na deszcz w przewidywalny, powtarzalny sposób. Kanadyjczycy w opublikowanej dziś pracy przekonują, że kluczowa jest częstotliwość opadów. To regularne deszcze utrzymują teren w stabilnym stanie, co sprzyja przewidywalności spływu, ale tego, jak dokładnie może wyglądać powódź, i tak przewidzieć się nie da.
12: Przewidywalne są elementy naszego programu. Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i w radiu RMF 24.
11: To po 18 zapraszamy za pół godziny w imieniu Joanny Górskiej.
10: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
11: Zaprasza teraz Krzysztof Berenda. Witamy.
15: Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny paliw w Polsce są najwyższe w historii, ale rząd na razie nie zamierza tego ograniczać. Zdaniem premiera powrót do niższego opodatkowania paliw będzie możliwy tylko wtedy, gdy prezydent zgodzi się na wprowadzenie nowego podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
16: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
15: Tak, obiecuje premier, no ale z tym podpisem prezydenta może być problem, bo już raz Karol Nawrocki taką ustawę zawetował, a przyjęty dzisiaj przez rząd projekt niczym od tego poprzedniego się nie różni.
17: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
15: Przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka. Politycy się kłócą, a nam kierowcom zostaje niemal 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Drogo. No ale skoro mówimy o paliwach, to nie sposób dzisiaj nie zauważyć tego.
16: Wstyd na cały świat. Financial Times pisze o jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat dzisiaj o tym czyta.
15: Donald Tusk zwraca tu uwagę na dzisiejszy artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisuje, jak to Orlen za czasów Daniela Obajtka stracił 230 milionów dolarów i zrobił to w sposób, trzeba przyznać, spektakularny. Otóż wynajęty przez Orlen Palestyńczyk dał te miliony 25-letniemu Chińczykowi z Dubaju na pendrive w formie kryptowalut. Te pieniądze trafiły potem do włoskiego restauratora z Londynu, który miał kupić dla Polski ropę od wenezuelskiej dyktatury. Ten pendrive z fortuną krążył po restauracjach w Caracas, a ostatecznie ani pieniędzy, ani ropy. Historia filmowa, straty realne, więcej o tym, ale także tłumaczenia tych, którzy są tu oskarżani na rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Ja kiedyś zgubiłem pendrive z prezentacją w szkole i myślałem, że to jest afera.
11: Ja z przyrody dyskietkę. Taka jestem stara.
18: Są większe afery z pendrive'ami.

0: robimy wam klimacik popołudniową porą w RMF FM.
1: Myślałem, że on próbuje wytłumaczyć, skąd go odebrać go, wiesz, tam będę ja.
0: Zachwycam się.
1: Jesteś, tam będę
0: Paweł mi dokucza, muszę się wam poskarżyć, bo ja się zachwycam. On kręci głową. Zobaczyłam Zendaję w kryształowej sukni. To jest najbardziej komentowana kreacja dzisiaj. Dużo szkła, jest piękna, długa, srebrna, pewnie bardzo ciężka. Powiedz nam wszystkim, co ci nie pasuje.
1: To powiedzcie mi, wracasz późno do domu, mąż już śpi i już widzę, jak ona próbuje po cichu zdjąć z siebie ten żyrandol.
0: Jak śpi, pewnie ją przywiózł z imprezy z koleżankami.
1: No tak.
2: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Ceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż, i arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
12: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po reklamie.
11: Najlepsze popołudnie z RMF FM.

0: tylko u nas kulisy programu Top Model. Mamy tam naszych ludzi. Zapytaliśmy Dawida Wolińskiego, kto jest jego faworytką.
1: Kasia i Asia są najpiękniejsze.
0: Aha, czyli można kończyć show. Asia Krupa, Kasia Sokołowska wygrywają, a przypominam, one są jurorkami, nie uczestniczkami. Kto zachwyci? To już w środę w TVN-ie.

Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polska, Ukraina. Już o 18:00 ten mecz. Panowie powoli wychodzą na parkiet. Pierwsza relacja z parkietu w faktach o 18:00.

0: sama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
3: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
2: Czarne skrzynki.
3: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF.fm!
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski w Studiu Faktów. RMF FM, jest godzina 18.
14: Dzień dobry, zapraszamy. Niebezpiecznie rosną koszty polskiego zadłużenia.
15: Jak niekorzystnie wpłynie to na budżet państwa, wyjaśni dziennikarz z naszej redakcji ekonomicznej.
14: Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
15: Zanim oddamy głos prowadzącej wywiad Joannie Górskiej, spojrzymy na siatkarski parkiet.
14: Bo biało-czerwoni na Mistrzostwach Europy rozpoczynają mecz z Ukraińcami. Odsetki naliczane od rządowych obligacji dziesięcioletnich są najwyższe od ponad 3 lat.
15: Rentowność, czyli zysk płynący dla inwestorów, przekroczył już 6,5%. To złe wieści dla budżetu państwa.
14: W Faktach dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM, Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego rosnąca rentowność obligacji jest groźna dla państwowej kasy?
16: Te odsetki z obligacji musi zapłacić państwo, bo obligacje to nic innego jak forma pożyczki dla państwa. Rząd mówi, kup papier wartościowy, a my go za jakiś czas odkupimy i jeszcze dołożymy premię. I ta premia rośnie.
17: To jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. W pewnym momencie koszty obsługi, czyli koszty spłacania odsetek są na tyle duże, że stanowią sporą część naszego budżetu. I tych pieniędzy będzie mniej, bo one będą musiały iść na zapłacenie tych odsetek.
16: Wyjaśniał w radiu RMF 24 profesor Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Już wiosną, gdy rentowność wzrosła powyżej 5%, Ministerstwo Finansów przyznało, że być może trzeba będzie sięgnąć do środków z tak zwanej poduszki płynnościowej. Jeśli sytuacja utrzyma się na dłużej, niewykluczone, że potrzebne będą większe korekty w budżecie.
15: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie ekspresowej S5 w Kujawsko-Pomorskim.
14: W miejscowości Sobiejuchy ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
15: Na trasie Żnin Północ Pałuki zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska.
14: Pora na czwarty mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy.
15: Tym razem po drugiej stronie siatki stoją zawodnicy reprezentacji Ukrainy.
14: A po drugiej stronie mikrofonu Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy serdecznie. Poprzeczka wędruje wyżej, prawda, niż w 3 dotychczasowych spotkaniach.
18: Tak, zdecydowanie. Mecze z Portugalią, Macedonią Północną i Izraelem to były takie, no powiedzmy, sportowe spacerki. Teraz zaczyna się takie poważniejsze granie. Ukraińcy na tym turnieju potrafili już pokonać w Sofii Bułgarię. Zwycięstwo nad współgospodarzem turnieju nie przeszło bez echa. Reprezentacja naszych dzisiejszych rywali trenuje zresztą Raul Lozano, szkoleniowiec, który

0: Polska 20 lat temu wywalczyła wicemistrzostwo świata. A zatem no, przed naszą drużyną trudniejszy egzamin do zaliczenia. Zresztą jutro zagramy jeszcze z Bułgarami i te dwa spotkania rozstrzygną, które miejsce zajmiemy w grupie.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: To popołudniowa rozmowa w RMF FM i radiu RMF 24.
3: Joanna Górska i jej gość. Witamy serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i naszym gościem jest Urszula Zielińska, wiceminister klimatu i środowiska oraz główny konserwator przyrody. Dzień dobry, Partia Zielonych.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Na początek, czy rząd powinien interweniować w sprawie dzików w miastach?
4: Potrzebujemy wszyscy rozwiązania systemowego. Dziki dzisiaj, mimo ogromnej redukcji populacji, bądźmy szczerzy, od kilku lat, odkąd tak naprawdę odstrzał jest jedynym sposobem walki z ASF albo tym pierwszym, a nie powinno tak być. Są też, jest dużo innych rozwiązań po drodze. Okazuje się, że to nie jest jedyne rozwiązanie i to nie pomogło. Dziki wchodzą do miast, wręcz czasem mamy wrażenie, że się chronią w miastach i w otulinach miast, więc potrzebujemy systemowych rozwiązań od ograniczania dostępu żywności w śmietnikach po wsparcie dla samorządów, więc...
2: A jak to zrobić?
4: Dużo pracy
2: poseł
4: przed nami.
2: Poseł Urszula Pasławska, wiceprezes PSL-u, mówi, że miasta stały się paśnikami. No a mamy nawet karambole, tak jak było na obwodnicy Warszawy tydzień temu. Kilka samochodów się zderzyło, bo właśnie stado dzików wkroczyło na jezdnię. W Olsztynie, na Warmii i Mazurach, to jest właściwie Warmia, mamy prawdziwą plagę dzików, które chodzą wszędzie, gdzie się da.
4: Tak, i to pokazuje, że potrzeba zarządzania kompleksowego. To jest trochę w pewien sposób podobna sytuacja do zarządzania populacją dzikiej zwierzyny, drapieżników, gdzieś na styku właśnie człowiek-przyroda
2: w województwach wschodnich. Czy
4: odstrzał nie jest
2: usypianie?
4: Odstrzał powinien być ostatecznym, absolutnie ostatecznym rozwiązaniem. Po pierwsze, zarządzanie sprawne, kompetentne populacją, tym jak właśnie zarządzamy odpadami, żywnością, która leży w otwartych śmietnikach i zachęca zwierzynę, żeby do niej przychodziła, a my później się dziwimy. To po pierwsze, infrastruktura w samorządzie, która będzie te zwierzęta, które nam trafiają do centrów miast, z tych centrów miast usuwała, a no nie może dochodzić do takich cen, do jakich dochodziło w centrum Warszawy.
2: Może, ale jak? Jeszcze raz powtórzę swoje pytanie. Ograniczyć liczbę dzików w naszych miastach?
4: Większą liczbą zespołów interwencyjnych. No nie może być tak, że w tak ogromnym mieście jak Warszawa, ponad 2 miliony ludności, mamy tylko dwa samochody. Jednego łowczego, który ma wyjeżdżać do kilkudziesięciu lub nawet wyższej liczby interwencji
2: szacuje
4: dziennie.
2: Się,
4: potrzebujemy
2: 50
4: znacznie więcej samorządowej infrastruktury.
2: Dzików. 50 tysięcy dzików w Warszawie.
4: I podkreślam, stać nas jako miasto Warszawa do większej liczby samochodów interwencyjnych niż dwa. Odstrzał powinien być absolutnie uśpienie, odstrzał i na pewno nie na oczach ludzi i na pewno nie na placu zabaw dla dzieci, w piaskownicy, na oczach mieszkańców, na pewno nie w taki sposób i na pewno nie pracownik wrzucający dzika do kubła na śmieci za nogę. Na pewno nie w taki sposób i na pewno stać nas na lepsze zarządzanie, a odstrzał powinien być ostatecznym rozwiązaniem tylko tam, gdzie inne metody, takie jak płoszenie, takie jak zarządzanie na przykład odpadami i żywnością, którą wyrzucamy, nie pomogło.
2: Mamy gorącą sytuację na granicy. Premier Donald Tusk mówi, że możemy się spodziewać eskalacji w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Jest coraz bardziej gorąco. Czy pani jest w stanie wesprzeć rząd w działaniach, żebyśmy mogli się bronić? I czy Zielona Tarcza Wschód ma znaczenie strategiczne?
4: Właściwie dokładnie w ten sposób zaczęliśmy wykorzystywać środki europejskie na środowisko i klimat właśnie po to, żeby może dziwnie brzmi, infrastruktura przyrodnicza, ale przyroda była tutaj, ona może być naszym wsparciem i w związku z tym skierowaliśmy w tym roku 500 000 000 zł na projekty nawadniania, tworzenia takich stref, które wojsko nazywa strefami slow go albo no go, czyli takie obszary, w których krótko mówiąc armia, gdyby miała się pojawić, przeciwnika ugrzęźnie, zatopią się pojazdy wojskowe. Coś takiego widzieliśmy na Litwie. Pojazd wojskowy, niestety natowski, utonął w bagnie.
2: To pani minister, zapytam, jak robi się bagno i ile czasu to zajmuje?
4: To jest niestety proces.
2: Takie bagno, żeby czołg nie wjechał.
4: To jest niestety proces. To może przy renaturyzacji, uwolnieniu jakiegoś cieku być kwestia kilku dni, ale to może być i częściej to są miesiące. My właśnie do końca września czekamy na projekty od samorządów przez instytucje, po organizacje pozarządowe. Już mamy sygnały, że tych projektów prawdopodobnie będzie więcej niż ta alokacja 500 000 000 zł. Jesteśmy też gotowi na zwiększenie jej. W ten sposób łączymy siły, przyroda i klimat z Ministerstwem Obrony Narodowej.
2: Ale na razie na papierze. Ja się pytam, kiedy będą torfowiska, bagna, błota, które będą mogły nas obronić?
4: Tak jak mówię, do końca września spływają projekty i te projekty w ciągu miesięcy będą wdrażane, nie lat, miesięcy. To są kwestie miesięcy, a nie, także mam nadzieję, że dosłownie już w kolejnych, nie wiem, do połowy przyszłego roku będziemy widzieli rezultaty i konkretne projekty wdrożone wzdłuż wschodniej granicy. Można aplikować o te środki z całej Polski, ale projekty ze wschodniej granicy Polski są dodatkowo punktowane, także mają więcej szans. Plus jesteśmy przygotowani, to jest 500 000 000 zł do tego, żeby więcej środków skierować, jeżeli będzie taka potrzeba. Sygnały z terenu spływają, że będzie tych projektów faktycznie więcej.
2: Jest pani w Partii Zielonych, jest pani bardzo mocno za przyrodą i ekologią. Jakim autem pani jeździ? Coś się zmieniło?
4: Ja jeżdżę dwoma autami. Jeżdżę starym Volkswagenem, takim Beetlem z miękkim
2: daszkiem. A to się nic nie zmieniło z 2005 roku,
4: w ogóle
2: tak?
4: Cały czas uparcie wpisuję to auto do oświadczenia majątkowego. Już te, przepraszam, ci ludzie z internetu, którzy tam cały czas o nim piszą i jakby wklejają różne kolory. Od razu mówię, że to nie są te wszystkie zdjęcia, które są wklejane, to są w ogóle jakieś... Tego w każdym razie mam jedno, jak przestanie, spełnia wszystkie normy polskiego prawa.
2: Nie spełnia
4: wszystkie normy polskiego prawa i dopóki się nie zepsuje, będę nim jeździć. Uważam, że to jest niższy wciąż sumarycznie ślad węglowy i problem dla środowiska, niż gdybym co dwa lata kupowała nowe auto.
2: A ten drugi?
4: Jest malutkie i mi służy, a ten drugi to jest samochód ministerialny, ekologiczny, elektryczny, który jest zasilany z paneli fotowoltaicznych na dachu ministerstwa, więc też nie z elektrowni Bełchatów, nic jakby wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy pracują w elektrowni Bełchatów. Zielony. No a jeszcze... od państwa dzisiaj wracam piechotą, bo jesteście blisko do mojego miejsca zamieszkania, więc...
2: Będzie spacer
4: i kroki.
2: Dalsza część, proszę państwa, naszej rozmowy w części internetowej. Bardzo serdecznie zapraszam do radia RMF24, na nasze media społecznościowe oraz na kanał na YouTube. Słuchaczom życzymy spokojnego wieczoru.
1: Dobra. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Elektryzujący beat Swedish House Mafia, Lickely, Happiness is so sad. To już czas na wasz najprzyjemniejszy muzyczny moment dnia z najnowszymi przebojami. A brazylijska samba pojawi się za chwilę w waszych autach.

0: sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

słoneczny raper Gibbs, Igo i Fulman, ostatni dzień lata. A do tanga trzeba dwojga, to wiemy. A do brazylijskiej samby potrzebujemy was, gdziekolwiek jesteście. 2,5 minuty na taniec, tak więc stojąc w korku, można uruchomić biodra na spacerze w kuchni. Lost Frequencies, DJ i producent muzyczny i wokalistka Marie Fraisse. Paraíso w propozycjach do publiczności.

0: Sensacja, sensacja, rewelata. Rewelacja. Mata na pobliżu. Raper H i Mata w polskim remiksie nagrania Ring My Bell. Brytyjski raper pojawił się. To jest ciekawa historia. Nagle 10 dni temu na koncercie Maty w Białymstoku na Dla Ciebie Festiwal i takie kolaby na pobliżu. Kochamy Ring My Bell. Zaraz do Was wracamy.
1: Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl. Sponsorem Poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.
8: W górę! W dół! Poplista na podsumowanie!

są skargi. How does it feel? Powinno trwać zdecydowanie dłużej. Dub Dogs, Fezo i Zark. Nowy beat ze starym nagraniem. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to poblista. Słuchasz piosenki w Meksyku. Dziewczyny są oszałamiające w swojej melodii. Piszesz do autorek tego nagrania i piszesz, może zrobimy razem przebój. Oto efekt. Ed Sheeran, współtwórca nagrania Animal Ketchup.

0: Sylwia Grzeszczak-Mango na Top Ten Poblisty. Jeżeli słuchacie nas w samochodach, jedziecie A4 w rejonie węzła Legnickie Pole, doszło do poważnego wypadku. Ruch w kierunku Wrocławia całkowicie zablokowany. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać wobec innych ciekawych, intensywnych komunikatów nawet 4 godziny. Więcej informacji w Faktach RMF FM po 19.
1: Oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
3: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
2: Czarne skrzynki.
3: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
2: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactiv Rolon.
12: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactiv Rolon. Przyjaciel małych nosków.
13: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
14: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
13: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
14: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
13: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
14: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
15: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
19: Sponsorem programu poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Cwiger.pl.
20: Poplista numer 4.
2: Numer 4.

Chyba bardzo przebojowe wspomnienie w piosence Sarsy, czy będziemy się pamiętać o ex. Stara miłość nie rdzewieje, a w nowościach kiedyś artysta rodzinnego bandu łączy się z boys bandem. Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

Atmosfera na bardzo dobry wieczór. DJ Gaja, Jason Derulo, Melody i Michiko. A na szczycie dzisiejszego notowania, no to jest melodia miłosna kończącego się lata. Zalia, tylko mnie kochaj. Na szczycie dzisiejszego notowania poplisty.

0: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
2: Reklama.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot

0: można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.
1: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć. Bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
2: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
1: Kiedy usłyszysz drugą,
2: będziesz chciał poznać zakończenie.
1: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze, kiedy chcesz, na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
3: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium znów w akcji. J-Labs Mistrzostwa Polski Branży IT w kolarstwie gravelowym by Tomasz Marczyński. 19 września, Niepołomice. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 19. Najnowsze fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
7: Zapraszamy.
8: Warto posłuchać. Polacy prowadzą w meczu z Ukrainą.
7: Nasi siatkarze wygrali dwa pierwsze sety. Trwa trzecia partia.
8: Po najświeższej relacji z tego spotkania prosimy o uwagę zmotoryzowanych.
7: Przekażemy informacje o problemach w ruchu na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
8: Na ile szczelna jest granica Schengen?
7: Wysłannik RMF FM zrelacjonuje spory w Parlamencie Europejskim. Polscy siatkarze prowadzą już 2-0 z Ukrainą.
8: W Sofii Biało-Czerwoni rozgrywają świetnie zapowiadający się czwarty mecz Mistrzostw Europy, który śledzimy z Patrykiem Serwańskim z naszej redakcji sportowej.
9: Jestem.
7: Witamy, Patryku, ponownie. Na razie bardzo przekonująca jest gra naszej drużyny, prawda?
9: To prawda. W pierwszym secie prowadziliśmy na początku 8-1, no później Ukraina odrobiła straty. Było 13-13. W końcówce seta jednak dało sobie znać nasze doświadczenie, kiedy trzeba było tak, no, przycisnąć, tak to powiedzmy kolokwialnie. To właśnie zrobiliśmy, wygraliśmy tego seta 25-20. Druga partia to z kolei deklasacja rywali, bo wynik 25-13 nie pozostawia właściwie żadnego pola do jakiejś interpretacji tego, co działo się na parkiecie. Bardzo wysoki poziom gry po naszej stronie siatki. Bardzo dobrze, że gra nasz atakujący Bartłomiej Bołądź. Nie mają na niego na razie pomysłu rywale. Przed chwilą as serwisowy w jego wykonaniu. No powolutku zmierzamy w stronę zwycięstwa. W trzecim secie teraz prowadzimy 6-3.
8: Oby tak dalej.
7: Cztery osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A4 na węźle Legnickie Pole na Dolnym Śląsku.
8: Ciężarówka zderzyła się tam z autem osobowym.
7: Zablokowana jest trasa w kierunku Wrocławia.
8: Nieprzejezdna jest droga krajowa nr 75 w Tworkowej w Małopolsce na odcinku Brzesko-Nowy Sącz.
7: Trasa została zablokowana na czas akcji strażaków, którzy gaszą pożar budynku gospodarczego niedaleko drogi.
8: Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu wiceministrowi Sprawiedliwości Michałowi W.
7: Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
8: Według prokuratury chodzi o podpisywane przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty normatywne dotyczące służby więziennej.
7: Michał W. został przesłuchany, nie przyznał się.
5: Europa według faktów RMF FM.
7: W Parlamencie Europejskim w Strasburgu gorąca debata dotycząca kryzysu migracyjnego w Ceucie.
8: Pod koniec lipca do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wtargnęło z Maroka 70 tysięcy osób.
7: Pojawiły się pytania o szczelność strefy Schengen.
8: Debacie w Strasburgu przysłuchiwał się nasz wysłannik Paweł Konieczny.
10: W trakcie debaty przywołano doświadczenia Polski, Litwy i Finlandii z wcześniejszych kryzysów migracyjnych. W projekcie rezolucji państwa te mają zostać wyróżnione za skuteczne działania w obronie granic Unii Europejskiej. Centroprawica zarzuca rządowi Sancheza opieszałość. Według niej Madryt zbyt późno poprosił o wsparcie Komisji Europejskiej mimo wyraźnych sygnałów zagrożenia. Z kolei socjaldemokraci podkreślali, że Europa wsparła Polskę i Litwę podczas kryzysu na wschodniej granicy, a krytyka rządu Hiszpanii to element wewnętrznej walki politycznej. Do krytyki rządu Sancheza dołączyły także prawicowe ugrupowania, zarzucając brak działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Nad rezolucją w sprawie Ceuty Europarlament zagłosuje w czwartek.
8: Nie może być mowy o moratorium na rozwój sztucznej inteligencji, gdyż wiązałoby się to z utratą przewagi konkurencyjnej na rzecz Chin, oświadczył przewodniczący Izby Reprezentantów USA Mike Johnson.
7: Jego zdaniem firmy zajmujące się tą technologią są w stanie same się regulować.
8: To kolejny głos w toczącej się dyskusji o sztucznej inteligencji i jej kształtowaniu.
7: Zapytaliśmy naszych słuchaczy o plusy i minusy sztucznej inteligencji.
11: Z jednej strony jest

0: To narzędzie, które jest pomocne w pracy kreatywnej, czy może w codziennym życiu, no, ale jednak jakieś regulacje są niezbędne, no, związane z prawem autorskim, bo to jest taka rzecz, która jest najbardziej kontrowersyjna w całej tej technologii.
1: Tak, jak najbardziej uważam, że powinno być to jakoś sprawdzane, żeby nie podawać wszystkich informacji innych ludzi.
2: W szkole to wszyscy tego nadużywają.
3: Te głosy zebrała w Łodzi dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
4: Nadużywać? Nie, ale używać AI jak najbardziej.
3: Tak jest. Zgadzacie się? Napiszcie fakty@rmf.fm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Power Play. Po 19 w RMF FM w waszych autach, domach, nawet w działkowych ogródkach. To będzie pięknie, to muzycznie. Telefony komórkowe w szafkach szkolnych i jedno wesele promocyjne. Darek Waciborek, zapraszamy.

0: wiemy, jak może wyglądać wasz dzisiejszy wieczór. No będzie pięknie.
1: Absolutnie będzie pięknie. Jak zrobić pierwszy krok? Po zamknięciu ważnego rozdziału w życiu, może nad tym toczy się teraz tak zwana rozkmina. Pojawia się z odpowiedziami artystka Marisa. Po stworzeniu blisko 200 piosenek dla polskich artystów kontynuuje karierę solową. No talent do tworzenia melodii w muzyce. Marisa, będzie pięknie. Już

0: about you now.
1: Zestaw głośno mówiący wraca do domu po szkole. Przypominamy, zakaz smartfonów obowiązuje w podstawówkach, w przedszkolach. Wielu rodziców szuka luki w przepisach, kupuje smartwatcha dla dzieciaka, ale już informujemy na bieżąco. Zakaz obejmuje także smartwatche, tablety, laptopy, dyktafony, krótkofalówki, kamery sportowe czy nawet aparaty fotograficzne. No i jedyny kontakt rodzica z dzieckiem w szkole, no to ograniczy się do pozostawienia karteczki w lunchboxie z napisem, no, kocham cię, smacznego.
2: Reklama.
3: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: Oh.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
7: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osadamyślnikśnieżka.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
13: Tych, które łączą pokolenia.
14: Tych, które dodają energii.
15: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
12: Do zgarnięcia T-Fony i inne nagrody od T-Mobile.
16: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy twój świat od 30 lat.
17: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
18: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
19: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
0: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Powerplay, czyli stary dobry RMF FM w nowym brzmieniu.

0: Przed momentem nasi siatkarze wygrali z Ukrainą na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Rzecz jasna 3-0 trzymamy dalej za biało-czerwonych mocno kciuki. Zaglądamy też za kulisy słynnego programu Top Model. Uczestnicy nie tylko pokazują się na wybiegu, pokazują swoje wnętrze. Dostali zadanie: pokaż swoje wnętrze za pomocą obrazu. Jak im poszło?
1: Rysowaliśmy i wyrażaliśmy siebie.
2: Wyspa, na której mamy łąkę. Trochę zainspirowała mnie wczorajsze nasze zadanie. Przygotowaliśmy się do pokazu Jana Chodorowicza i właśnie miałem takie atrybuty w postaci torby z kwiatami.
1: Narysowałam takie coś, wyraża mnie to bardzo, jest dynamicznie.
3: To jest Vera.
4: 3, 2, 1, Vera. Vera.
0: Kolejne zmagania modowe w Top Model w środę o 21.30 w TVN. No to przygotowaliśmy taką bardzo nastrojową, nową melodię. Karol G, Bruno Mars, Steel.

Zupełnie przypadkowa to jest sytuacja. Pojawiło się nagranie Landwery, co ja robię tu, a wpadła nam też zupełnie przypadkowo informacja polityczno-showbiznesowa. Mateusz Morawiecki pojechał na spotkanie z wyborcami w weekend na Żywiecczyźnie. Później zaproszono byłego premiera na wesele w Otmuchowie. Wszystkiego najlepszego młodej parze, napisał polityk na Instagramie, a my nie wiemy, czy pojawił się na weselu z symboliczną wcześniej przygotowaną kopertą dla państwa młodych. No i czy tort nie był za słodki.

0: niedzielę po 10 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
8: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
9: Brzydka, za to niesympatyczna.
7: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
14: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
13: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
15: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
16: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
17: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: W poprzednich odcinkach lalki.
2: Zdaje się, że to skończony bankrut i bodajże w tym roku zlicytują mu nareszcie kamienicę.
1: Bolesław Prus, lalka. Kolejny odcinek wielkiej produkcji RMF FM i RMF Classic już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Czyta Andrzej Seweryn.
3: Reklama.
4: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
5: tworzona przez miliony słuchaczy
6: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
4: Czas na kolejny rozdział.
1: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy.

0: Po pierwszym użyciu i jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
5: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski pojawiły się już w studiu Faktów RMF FM. Zapraszamy na te najnowsze o 20.
6: Dobry wieczór. Michał Woś na prokuratorskie zarzuty odpowiada oskarżeniami pod adresem prokuratury Waldemara Żurka.
7: Przytoczymy reakcję posła PiS, byłego wiceministra sprawiedliwości.
6: NFZ nie pomoże olsztyńskiej szpitalnej poradni leczenia bólu.
7: Ta ważna placówka jest w finansowej kropce.
6: Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy bez straty seta.
7: W swoim czwartym meczu pokonali Ukrainę. Słuchajcie Faktów Sportowych.
6: To zarzuty wyssane z palca. Tak poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, komentuje decyzję prokuratury w jego sprawie.
7: Śledczy postawili mu zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
6: Według Wosia obecne kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości kilkaset razy korzystało z przepisu, na podstawie którego otrzymał zarzut.
7: Prokuratorzy Żurka nie znaleźli czasu na przesłanie doktora Kacprzyka, wyjaśnienie afer Polnordu, Giertycha, Nowaka, sprowadzenie Krala do Polski. Znaleźli za to wielką zbrodnię w ramach rozliczeń, napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości na Platformie X. Nie będzie dodatkowych pieniędzy dla poradni leczenia bólu w Zespolonym Szpitalu Miejskim w Olsztynie.
6: Taką informację nasz dziennikarz uzyskał w Narodowym Funduszu Zdrowia.
7: W Faktach nagłośniliśmy dziś problem poradni, która musi limitować zabiegi.
6: Pacjenci i ich bliscy potwierdzają, że prowadzona tam terapia bardzo pomaga.
8: Po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się.
9: Nie czułam żadnego bólu.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy, że kontrakt olsztyńskiej szpitalnej poradni leczenia bólu został już zwiększono od września o ponad 200 tysięcy złotych.
6: Potrzeby pacjentów są znacznie większe, przekonuje dyrekcja placówki.
7: Co mogłoby choć złagodzić problem, ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
10: Rozwiązaniem byłoby zwiększenie wycen dla zabiegów wykonywanych w takich poradniach. Pytałem o to w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która odpowiada właśnie za te wyceny i tu odpowiedź była podobna. W planach nie ma zmian. Zabiegi, które polegają na leczeniu bólu, były wycenione według agencji niedawno, czyli 2 lata temu. Będę dalej pytać o tę sprawę. Lekarze komentują, że przykład tej poradni pokazuje, jaka jest obecna sytuacja, jak bardzo brakuje pieniędzy. Kontrakt na ten rok w tej placówce został wyczerpany wyjątkowo wcześnie, bo do stycznia jeszcze 3,5 miesiąca.
6: Największe poparcie na Pomorzu i w województwie lubuskim.
7: Najmniejsze w Świętokrzyskiem.
6: Tak rozkładają się opinie Polaków o ustawie o najmie krótkoterminowym. W sondażu opinia 24 dla RMF FM.
7: Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Jakie głosy przeważają w innych regionach?
11: W niektórych regionach, w szczególności turystycznych, przeważa poparcie dla ograniczenia najmu krótkoterminowego. Tak jest m.in. w Małopolsce czy na wspomnianym Pomorzu. Choć na Warmii, Mazurach czy też na Dolnym Śląsku przeważają przeciwnicy zmian. Wyniki różnią się też w zależności od wielkości miejscowości zamieszkania. Większość mieszkańców wsi nie popiera ograniczenia najmu, ale co czwarty nie słyszał o zmianach. Najwięcej zwolenników wprowadzenia możliwości zakazywania najmu krótkoterminowego przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe jest w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, prawie połowa badanych.
12: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
6: Na Wyspach Brytyjskich rozgorzała dyskusja po zawarciu porozumienia przez liderów partii rządzących Szkocją, Walią i Irlandią Północną. To układ o współpracy i dążeniu do wystąpienia ze Zjednoczonego Królestwa.
7: Co oznacza ta deklaracja, wyjaśni nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
13: Nacjonalistyczne ugrupowania trzech krajów wchodzących w skład Zjednoczonego Królestwa uważają, że żaden rząd w Westminsterze nie ma prawa, jak napisano w oświadczeniu, blokować demokracji. Liderzy partii City wezwali do przekazania władzom w Edynburgu, Cardiff i Belfaście pełnych kompetencji w zakresie organizowania referendum. To pierwsze tak zsynchronizowane uderzenie w integralność terytorialną Królestwa ze strony szefów lokalnych rządów. Choć porozumienie nie jest umocowane w prawie, brytyjski parlament może stanąć przed olbrzymim wyzwaniem ustrojowym, z jakim Zjednoczone Królestwo będzie musiało się zmierzyć.

0: Tadeusz Bożek będzie prezentował nasze następne fakty.
1: Zapraszamy serdecznie w imieniu naszego redakcyjnego kolegi na godzinę 21.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: A to pierwsze dzisiaj wieczorne fakty sportowe.
0: Patryk Serwański, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ukraina pokonana bez straty zeta, nasi siatkarze z czwartym zwycięstwem na Mistrzostwach Europy. Wygraliśmy w Sofii 3-0, bardzo pewna gra biało-czerwonej reprezentacji. W tych trzech setach 46 skutecznych ataków, 8 asów serwisowych.
4: Dzisiejszy mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje, swoje dobre momenty i różnie ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu.
3: Podsumował nasz rozgrywający Marcin Komenda. W tym drugim secie straciliśmy tylko 13 punktów. Bardzo dobry mecz rozegrał atakujący Bartłomiej Bołądź. Polacy są już pewni zwycięstwa w grupie B. Jutro zagrają jeszcze z Bułgarią. W grupie D z kolei trwa teraz mecz, który może mieć dla nas znaczenie w dalszej części turnieju. Francja prowadzi 2-0 z Niemcami. W piłkarskiej ekstraklasie emocjonujący mecz w Częstochowie. Raków remisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. Później za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał obrońca Rakowa Fran Tudor. Kilka chwil później gol reguły dla gości. Raków szukał wyrównania. Dużo nerwów, była analiza VAR i ostatecznie rzut karny dla częstochowian, bo piłka była zagrana ręką. Makuch z golem. Teraz mamy wynik 2-2. To już jest 101 minuta gry i piłkarze cały czas na murawie. Za pół godziny mecz w Kielcach. Korona, która w tym sezonie przegrała tylko jedno spotkanie, jeszcze w lipcu, podejmie lidera tabeli, Górnika Zabrze.
5: Ten mecz będzie już taką jakąś pierwszą weryfikacją tego, w jakim miejscu jesteśmy. Spotykamy się z drużyną rozpędzoną, z drużyną, która naprawdę gra dobrze w piłkę, jest liderem tabeli. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale wierzę w chłopaków, wierzę w tą pracę, którą wykonujemy.
3: Tak mówił trener Korony Jacek Zieliński. Jego drużyna w domowych meczach na razie ma problemy. Trzy pojedynki kończyły się remisami. Polonia Bytom uzupełniła grono drużyn, które awansowały do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwszoligowiec pokonał drugą drużynę Widzewa Łódź 2-1.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Dla wszystkich w drodze, w odpoczynku, na kanapie, może na siłce, Powerplay w RMF FM. Wasze aktualności, radiowe zawody z cyklu Szybka Piłka i więcej nowej muzyki. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: To jest program, który dzieje się z waszym udziałem na żywo. Powerplay. Przed 20 pojawiła się informacja o wizycie byłego premiera na weselu na Żywiecczyźnie. Aktualizujecie te informacje?
1: Ja w sprawie. Tutaj cały czas opowiadacie, jak to pan Mateusz Morawiecki odwiedza wszystkich, więc chciałem poinformować, że również w sobotę odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną w miejscowości Szonów na Opolszczyźnie i zrobił sobie zdjęcie z Romanem.
0: Z Romanem.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy. Jest taka mądrość ludowa o Romanie, gdy potrzebna czyjaś rada, Roman z każdym ładnie pogada. My też z wami gadamy z muzyką, Sienna Spyro, Great Expectation, ale też głosóweczki można wysyłać na Messengera Powerplay, to tam Armelia do pogadania.

0: czyli zabawy w programie Power Play, to nasza codzienność dla waszej rozrywki. Gdziekolwiek jesteście, szybka piłka teraz wystartuje. Najpierw eliminacje. Pojawiła się Armelia w studiu Power
1: Play. Tak, tak.
0: Dzień majonezu, więc mamy eliminację. Zadzwońcie i powiedzcie w eliminacjach,
1: w jakim sosie dzisiaj jesteście.
0: 12,2 miliony. Jedna osoba wchodzi do finału. Tam czekają dwa pytania. Bardzo dla ułatwienia powiem, że niełatwe. Oraz oczywiście w dniu majonezu to zdecydowanie fartucha.
1: No tak, żebyście się nie ubrudzić, jak już będziecie te sosiki sobie jedli.
0: 12,2 miliony. W jakim jesteście dzisiaj sosie? Zaskoczcie nas.
2: Reklama. Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
4: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dobranoc oczka, dobranoc rączki.
8: A nosek?
7: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
8: Całą noc?
7: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
8: Dobranoc, nosku.
7: Dobranoc, skarbie.
9: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
15: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
19: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
18: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Po reklamie.
6: Dobry wieczór. Tu RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: na wieczór z Power Play taki banger Armin van Buuren i Sasha w nagraniu Everlasting.
1: Szybka piłka.
0: Oj, eliminacje do szybkiej piłki dzisiaj były bardzo gorące.
2: Ja bym nie powiedzieć, że jestem dzisiaj w sosie z tysiącowy.
0: Pytaliśmy, w jakim jesteście sosie?
3: Dzień dobry, ja jestem w sosie grzybowym, bo właśnie z grzybu wracam.
0: Ale ujął nas za serce sos pomidorowy, Pawła.
4: Cześć, no ja w takim sosie jestem pomidorowym, że tak powiem, bo kupiłem, miałem zrobić buraczkową zupę, ale leżony się zachciało pomidorówkę i pojechałem po pomidory. I jak schodziłem ze sklepu po schodach, to się wywaliłem na te pomidory i cały jestem brudny w tych pomidorach. To się w końcu zatrzymałem w sklepie i kupiłem koncentrat pomidorowy dla nich.
0: Dobry wieczór, Paweł. Twoja historia nas ujęła. Jesteś już w finale. Już wygrałeś. Już wygrałeś w konkursie Szybka Piłka.
4: Ale
0: czy już doprowadziłeś się do używalności?
4: No, przyjechałem do domu i dzieci mnie z żoną zobaczyły, to za głowy się wzięli. Ale powiedziałem, że koncentrat kupiłem. A żona się pyta, a ryż też kupiłeś? No, mówię, zapomniałem.
0: No to ryż sobie zostawimy na zupę ryżową z tobą. Witamy cię w finale konkursu Szybka Piłka. Dwa pytania, możesz odpowiedzieć na jedno i na drugie, tak i nie.
2: Dobrze,
0: pierwsze pytanie do ciebie, Paweł. Czy w końcu przyznałeś się mamie, że podkradłeś jej pieniądze z portfela?
4: Tak, kilka razy za młodu.
0: Drugie pytanie konkursowe. Czy twój szef już się dowiedział, że spędziłeś cały dzień na socialkach, no oglądając kotki, bo to się najbardziej klika?
4: No nie raz wpadłem, ale to zawsze jakieś wytłumaczenie było.
2: Wiadomo, w celach zawodowych.
0: Jesteś finalistą konkursu Szybka Piłka. W dniu majonezu i w dniu twoim pomidorowym mamy dla ciebie, słuchaj, radę, no i też prezent. Na zakupy, słuchaj, następnym razem chodź w fartuchu RMF FM. Jest już twój.
2: Dziękuję.
0: I pozdrowienia dla żony i nie przesol zupy następnym razem. Pa.
2: Bez ryżu też da się zjeść.
4: Dobrze, pozdrawiam.

0: programie Powerplay. Aktualne fakty, takie, które będą aktualne dla was, zwłaszcza kierowcy, już jutro. Kierowcy i kierowniczki, uważajcie, jeśli jeździcie Krajową Dziewiątką między Lublinem a Lubartowem, od jutra na aplikacie zmiany w organizacji ruchu i o tych zmianach powiem wam w najnowszych faktach RMF FM o 21.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Nie zjadłaś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
1: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć. Bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
6: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
0: Kiedy usłyszysz drugą,
7: będziesz chciał poznać zakończenie.
0: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowid.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvite Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowid.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie.

0: Asia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
4: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. La Diva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
3: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
7: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi.

0: Rząd przyjął dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Kto wjedzie na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Zmiana jest potrzebna, bo kierowcy nagminnie łamią przepisy.
1: Czemu zrobiłem? Bo po pół godziny oczekiwania na przejeździe starałem się wydostać.
2: Patrzę, jak szybko te pociągi przejeżdżają. Czasami prawie się ich nie da zauważyć.
1: Dlatego nie wjeżdżamy na tutaj, a nie czerwonym świetle, ale załóżmy, jak już ten szlabanik już, prawda, no i jeszcze można było przejechać, więc się jechało.
3: Czasami było tak, że tylko na 2 minuty się ten szlaban unosił. Człowiek chciał, żeby po prostu jak najwięcej samochodów dało radę przejechać.
0: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski od tych, którzy mimo czerwonego sygnału ruszyli na drugą stronę przejazdu kolejowego przy ulicy Cyrulików na warszawskim Rembertowie. Służby badają drona znalezionego wczoraj na plaży w Rusinowie. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, bezzałogowiec to najprawdopodobniej najnowszy model rozpoznawczego drona Gerbera, którego testowali Rosjanie.
4: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem. Będziemy wspólnie wyjaśniać i będą tutaj nasze służby współpracować.
0: Maszynę zbadają teraz wojskowi technicy. Ustalą, jakie systemy zostały w niej zamontowane i czy zapisały się w niej jakiekolwiek dane. Polityczny sztorm w Gdyni. Rozpadła się rządząca miastem koalicja, stanowisko stracił przewodniczący Rady Miasta, a prezydent Aleksandra Kosiorek została bez stałej większości w Radzie. O szczegółach nasz reporter Stanisław Pawłowski.
5: Konflikt narastał od miesięcy. Aleksandra Kosiorek wygrała wybory, ale jej środowisko nie miało większości w Radzie, dlatego porozumiała się z Koalicją Obywatelską, Ruchami Miejskimi i Lewicą. Bezpośrednią kością niezgody stało się żądanie odwołania jednego z jej wiceprezydentów.
6: Uznałam, że cena, którą miasto i mieszkańcy ponoszą za realizację partykularnych żądań jest za wysoka.
5: Radni z kolei między innymi zarzucali prezydenty, że bez wcześniejszych konsultacji, jak twierdzą, otrzymali projekty zmian w tegorocznym budżecie Gdyni. Aleksandra Kosiorek zaznacza, że nowych koalicji nie będzie.
6: Nie wiemy, czy będzie ciężej. Na pewno będzie więcej partnerów do rozmów o mieście.
5: Na wniosek radnego PiS odwołano przewodniczącego.
7: Są już mniejszych formacji, które wszystkie postanowiły, żeby bić większego.
5: Skomentował Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej, po czym zadał pytanie.
7: W jaki sposób będziemy podejmowali decyzje, które wymagają stabilnej większości.
5: Nową przewodniczącą została Beata Zastawna z Gdyni Niezależnej i PSL-u.
8: Wieczorne fakty RMF FM.
0: Kierowcy, od jutra spore zmiany na Krajowej 9 między Lublinem a Lubartowem. To ze względu na budowę drogi ekspresowej. Utrudnienia pojawią się tuż za węzłem Rudnik.
9: Kierowcy jadąc od strony Lublina wjadą na tymczasowy objazd, on będzie miał około 2,5 km. No i dojadą nim do ronda w Leonowie. To droga z przewyższeniami, miejscami jest wąsko, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, no i o wolniejszą jazdę. Natomiast ta zmiana organizacji ruchu jest konieczna do tego, by móc zacząć pracę przy wykonywaniu drogi ekspresowej w tym miejscu, jednocześnie zachowując ruch między Lublinem a Lubartowem.
0: Wyjaśnia Łukasz Minkiewicz z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Zagłębie Lubin wygrywa w Częstochowie. Miedziowi pokonali w Ekstraklasie Raków 3-2. Końcówka spotkania pełna emocji. Czerwona kartka, rzut karny, kilkanaście doliczonych minut. W tym ostatnim fragmencie spotkania 3 bramki, a ta decydująca padła w 103 minucie. Dośrodkowanie Romana Jakuby z golem na wagę zwycięstwa obrońca Damian Michalski. Trwa teraz pojedynek Korony Kielce z Górnikiem Zabrze. Pierwsza połowa, 34 minuta gry, 0-0 jak na razie. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. W 2029 roku gospodarzem jednej z najważniejszych sportowych imprez będzie stolica Kenii. Nairobi. Zorganizowanie naszych mistrzostw w Afryce po raz pierwszy będzie wydarzeniem historycznym. Nairobi przedstawiło przekonującą i poruszającą kandydaturę. To szybko rozwijająca się, dynamiczna i nowoczesna metropolia, powiedział szef organizacji World Athletics Sebastian Coe. W medalowej klasyfikacji wszechczasów lekkoatletycznych mistrzostw świata, warto to zauważyć, Kenia zajmuje drugie miejsce. Przeprowadzenie audytu i prace nad stworzeniem nowego statutu to najpilniejsze zadania stojące przed władzami PKO. Od wczoraj obowiązki prezesa pełni Marian Kmita. Nasz znakomity olimpijczyk Robert Korzeniowski deklaruje chęć współpracy i, jak mówi, sytuację finansową komitetu może poprawić postawienie na idee i wartości.
12: Bardzo ważne jest

0: to, byśmy budowali dyskusję nie wokół łatania dziur, to jest niezbędne absolutnie, ale wokół wartości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mam nadzieję, że równolegle uda się tę dyskusję w ten sposób prowadzić, by Komitet Olimpijski był taką wartością, wokół której partnerzy publiczni, prywatni będą chcieli z nami robić coś ważnego dla polskiego sportu i dla społeczeństwa.
1: No Korzeniowski liczy na zaangażowanie gwiazd sportu w sprawy komitetu. Wymienił tutaj choćby Anitę Włodarczyk, Justynę Kowalczyk, Adama Małysza czy Rafała Sonika.

na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni, ale też może zagrzmieć w kolejnych dniach. Jutro lokalne mgły, potem słonecznie, pogodnie prawie w całym kraju. Na Nizinie Szczecińskiej w kierunku centrum przelotne opady deszczu z lokalnymi burzami. 18 na Pomorzu Zachodnim na termometrach, 25 na przeważającej części kraju. Lokalnie na południu nawet 26 stopni. To jest program Power Play, w którym śledzimy i aktualne ceny za autostradę, i polską ekstraklasę, i nową muzykę, i zdecydowanie wiele, wiele więcej w waszej podróży, w waszym odpoczynku. Co teraz robicie? Wszędzie tam, gdzie jesteście. Darek Maciborek.

0: tylko dziewczyny zatopione w wodzicielskie Michi, Cody, J. Goya, Jason Derulo i Melody. Fani piłki nożnej, jeżeli nie macie dostępu, no to oczywiście do środków masowego przekazu piłkarskich, także relacji, no to my mamy dla was wynik. Korona, Górnik Zabrze. Górnik jest liderem Ekstraklasy. Mecz trwa, Korona nie wygrała żadnego z 6 ostatnich spotkań z Górnikiem. No i Górnik po koronkowej akcji sprzed minut, 2-3 prowadzi z Koroną 1-0, a za moment dobre informacje. Na autostradzie będzie taniej.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
8: Reklamie.
9: Trwa dobry wieczór z RMF FM.

Last Boy, Music Sounds, nowa muzyka w programie Power Play, to się będzie tańczyło tej jesieni. Przejazd autostradą A4, wiemy, oj, bije po kieszeni, Katowice, Kraków, w dwie strony 72 zł, ale są dobre wieści, umowa koncesyjna wygasa dokładnie 15 marca 2027 roku. Odcinkiem zarządzać będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no i opłaty dla pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony przestaną być pobierane. Samochody osobowe, lekkie auta, dostawcze motocykle pojadą trasą Katowice-Kraków. No, bezpłatnie, za darmo. No, hasło byle do wiosny dla kierowców nabiera innego wymiaru. No to my proponujemy już teraz. Zatankujcie Powerplay do pełna z balladą Ericka Claptona. Layla.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
1: Lata nie odpuszcza. Na termometrach w kolejnych dniach, no nawet do 26 kresek, aż by się chciało, nie wiem, wyskoczyć na małe wakacje, no przynajmniej weekendowe. Mamy propozycje aktywne, dość popularne dla rodzinki, dla całej paczki w naszej zabawie. Dajemy wam szansę, wyślij SMS-a pod 3322 z waszym sposobem na przedłużenie lata. Dla osób, które odpowiedzą najciekawiej, mamy 4 zaproszenia do parku rozrywki Energylandia, gdzie skorzystacie między innymi z 2 familijnych rol kosterów. 3-3-2-2. Wasz udany, sprawdzony sposób na przedłużenie lata.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
12: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
13: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
12: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach, Mini Melc Kraków Run, a na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: sensacyjne doniesienia mamy dla was takie też. Po 22 program RMF na koniec dnia. Autor programu Daniel Dyk powróci do zaginięcia 1 600 000 000 z Orlenu, który opisał Financial Times. No akcja jak z filmu sensacyjnego. No prawdziwa polska wersja Mission Impossible.
1: Czy ja mogę sobie użyć tego hasła? Mission Impossible, mi się to hasło bardzo podoba.
2: Ja mogę użyć tego hasła?
0: Ale możesz nawet usiąść i powiedzieć, że to prawdziwa polska Mission Impossible ze znikającym pendrive'em, pieniędzmi i ropą.
2: A, tam się jeszcze pojawiały ogromne pieniądze, wyścigi Formuły 1, samochody opancerzone, no różne cuda, tylko że to nie jest Hollywood, to jest Polska i ta Mission się nie udała.
0: Polecamy się po 22. RMF na koniec dnia.

0: Już za chwilę wieczorne fakty RMF FM.
1: Reklama.
0: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
5: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
4: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
5: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto? No wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
1: O reklamie.
13: Dobrego i spokojnego wieczoru. Darek Maciborek. Do usłyszenia i zapraszam na fakty o 22:00.

0: odmówiono przyloty i odloty. Jednocześnie władze portu ponowiły apel, by pasażerowie przed przyjazdem na lotnisko upewnili się co do statusu swojego lotu. Kilometry od bazy lotniczej Wunstorf koło Hanoweru w Niemczech znaleziono szczątki drona, poinformował dziennik Bild. Nie wiadomo, do kogo należał bezzałogowiec, który rozbił się na terenie niezamieszkanym. Na miejscu wciąż pracują służby, które zabezpieczają i będą analizować części drona.
1: Inflacja w faktach RMF FM.
0: Drożeją paliwa i opał, potaniały za to niektóre produkty spożywcze. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o inflacji. W sierpniu ceny rosły w tempie 3,4% w skali roku. Co najmocniej uderza w portfele Polaków, to wie dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
2: Szczególnie obciążające dla budżetów domowych są wizyty na stacjach paliw. Benzyna w ciągu roku podrożała o 20%, a olej napędowy o 30%. Na szczęście wysokie ceny transportu jeszcze nie przełożyły się na ceny w sklepach. Na niektórych półkach wręcz przeciwnie. Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę. Analitycy obawiają się jednak, że to dopiero początek rozpędzania się inflacji przy coraz droższych paliwach. Na koniec roku inflacja może zbliżyć się już do 5%.
0: Rywalizujące ze sobą w sektorze sztucznej inteligencji firmy OpenAI, Anthropic i Google podjęły współpracę w kwestii bezpieczeństwa AI. Według agencji AFP firmy zabiegają o utworzenie organu, który nadzorowałby zagrożenia, jakie może stworzyć sektor sztucznej inteligencji. Czy sztuczna inteligencja może zagrozić ludzkości?
3: Czy powinniśmy to bagatelizować? Na pewno nie. Czy powinniśmy mówić o tym w łagodniejszych słowach? Też myślę, że nie. To znaczy, to jest technologia, która rozwija się w tempie do tej pory niezmierzonym. To jest technologia, której granice innowacji czy granice tego, co powstaje w laboratoriach, zanim zostanie wypuszczone tak naprawdę do szerokiej publiczności, nie jest jeszcze kompletnie znane i rozwijana przez ludzi, którzy wydają się tkwić w takim permanentnym wyścigu, kto zrobi więcej, lepiej, bez zastanowienia, jakie to będzie miało konsekwencje.
4: Im częściej korzystamy z modeli sztucznej inteligencji, tym sami się trochę przyczyniamy do jej rozwoju?
3: Tak, zdecydowanie. Tylko to dzieje się na dwóch płaszczyznach. To, ile narzędzie, z którego korzystamy, wie o nas i w naszym konkretnym przypadku, naszej konkretnej firmy i nas, jako, nas samych, jako konkretnego Jana Kowalskiego i tej dużej skali, która jest trochę już w przestrzeni łódkiej, która odpłynęła, to znaczy OpenAI czy ChatGPT zbliżają się do 1 miliarda użytkowników tygodniowo. To nie jest już skala, którą jesteśmy w stanie zatrzymać.
0: Nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z Pawłem Harajdą, zajmującym się wdrażaniem sztucznej inteligencji w firmach. Opóźnia się rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy problemem jest brak pieniędzy? O to Piotr Salak zapyta jutro w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka. Gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM 7:30 będzie z kolei wicemarszałek Sejmu, poseł i lider Konfederacji Krzysztof Bosak.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Górnik Zabrze prowadzi z Koroną Kielce w meczu Ekstraklasy. To już 76. minuta. Zabrzanie strzelili gola jeszcze w pierwszej połowie. Peter Federico na liście strzelców. Piłkarskie emocje opadają już w Częstochowie. Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Przesądził gol w 13. minucie doliczonego czasu gry.
6: Jakbyśmy z tego meczu, biorąc pod uwagę, co się wszystko wydarzyło, ile kontrowersji, ile decyzji przeciwko nam, jakbyśmy z tego meczu wycisnęli punkt, to naprawdę byłoby to dzisiaj do zaakceptowania, a tak, no na pewno taka porażka boli.
5: Tak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Na Wyspach dziś pojedynki Pucharu Ligi Angielskiej w grze wielkie firmy. Liverpool gra teraz na przykład z Tottenhamem i prowadzi 1-0. W Hiszpanii Real Madryt gra na wyjeździe z Elche i to jest gra ligowe punkty. Trwa pierwsza połowa i Królewscy prowadzą 1-0. Nowy sezon ruszył w Tauron Hockey Lidze. 10 drużyn w grze Mistrzostwo Kraju. Obrońcy tytułu zawodnicy GKS-u Tychy w pierwszym meczu nie mieli litości dla Podhala Nowy Targ. Wygrali aż 10-1. Ze zwycięstwami także Polonia Bytom, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice i KH Energa Toruń. Blisko 700 uczennic spotkało się dziś w rzeszowskiej hali pod promie. Wszystko to w ramach akcji Mistrzynie w Szkołach. To była największa w tym roku odsłona cyklu, w którym z uczennicami spotykają się gwiazdy sportu. Tym razem były to na przykład Joanna Jóźwik czy Sofia Ennaui.
7: Wszystkim tym dziewczynkom pokażemy na swoich przykładach, że sport jest niezwykle ważny, że aktywność fizyczna jest dla naszego ciała nieodłącznym elementem.
8: Nawet mała aktywność właśnie w ciągu dnia to jest naprawdę super ważne. Warto jest w ogóle znaleźć coś dla siebie, co będzie nam sprawiało przyjemność i

0: co zostanie z nami po prostu na zawsze.
1: A treningowi towarzyszyły rozmowy o zdrowiu, samoakceptacji, hejcie czy realizowaniu marzeń.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Mocne tematy u mnie. Jak ponad miliard zniknął z Orlenu? I sprawa zagnięcia Emilii Koprowskiej. Znaleziono jej telefon, słuchajcie. O jego tajemnicach dzisiaj powiemy, a to dopiero początek. Zaraz piątka gorących tematów tego wtorku. Daniel Dyk, ruszamy z programem RMF na koniec dnia. Oczywiście Ekstraklasę też mam na

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Dziś wtorek, 15 września, Międzynarodowy Dzień Kropki, a my lubimy stawiać kropkę nad i. W tym programie, konkretnie, bez zbędnych komentarzy, podsumowujemy ten dzień. Oto 5 tematów, o których dzisiaj głośno.
0: 5.
1: 69 osób z zarzutami po wyborach prezydenckich. Prokuratura stawia zarzuty, a my pytamy, błędy czy celowe działanie?
0: 4.
1: AI zagraża światu. Coraz więcej szefów wielkich firm ostrzega, ale Donald Trump ma sposób na groźby sztucznej inteligencji.
0: 3.
1: Nowe fotoradary. Mandaty mogą się sypać lawinowo. Powiemy wam, jak nie dać się złapać.
0: 2.
1: Grubo ponad miliard złotych zniknęło z Orlenu. Akcja jak z filmu sensacyjnego, jak Mission Impossible. Tyle, że Polska to nie Hollywood. I ta misja się nie udała.
0: 1.
1: Jest nowy trop w sprawie tajemniczego zaginięcia Emilii Koprowskiej. Odnaleziono jej telefon. Jakie w nim kryją się wskazówki? Od tego dzisiaj zaczynamy. Zostańcie z nami. To jest RMF na koniec dnia. When I met you in

0: jest RMF na koniec dnia i dziś u nas to tak zwana jedynka.
1: Jeden.
0: Przełom w sprawie zaginionej Emilii Koprowskiej. Odnaleziono jej telefon komórkowy. Sprawa wzbudza ogromne zainteresowanie. Wczoraj poznaliście u nas tajemnicze okoliczności zaginięcia 37-latki. Ostatni raz widziana była po imprezie techno 30 sierpnia około 22 na plaży w Darłowie. Podobnie z nami Łukasz Tusiński, kanał kryminalny. Łukaszu, sam mocno zaangażowałeś się w poszukiwanie smartfona.
2: W niedzielę zorganizowaliśmy na własną rękę wspólnie z rodziną poszukiwania tego urządzenia przy użyciu wykrywaczy metalu. Przeczesaliśmy ten teren tutaj od strony parkingu, od strony zejścia na plażę numer 10. Nie udało nam się odnaleźć tego urządzenia. Natomiast następnego dnia dostaliśmy informację, że policja prowadzi swoje czynności na plaży przy zejściu numer 11 w rejonie, gdzie odbywał się festiwal. Później dostaliśmy potwierdzenie, że policja ujawniła telefon należący do zaginionej.
0: Co jest na telefonie? Co możemy zdradzić, oczywiście nie szkodząc śledztwu?
2: Mamy ogromną nadzieję, że dane z tego telefonu pozwolą ustalić, co Emilia robiła, gdzie była w ostatnich minutach przed zaginięciem. Dysponujemy też zdjęciem, które zostało wysłane przez nią do jej męża i to jest zdjęcie, które tak naprawdę musiało zostać wysłane jako jedna z ostatnich wiadomości, ponieważ jak wiemy, od 22.40 telefon był już nieaktywny. Temu zdjęciu też towarzyszyła wiadomość tekstowa. Na ten moment nie chcemy ujawniać treści tej wiadomości. Oczywiście to zostało przekazane policji.
0: Nieoficjalnie mówi się tutaj, że telefon w kolejnym dniu po zaginięciu zalogował się przy domu małżeństwa. Co na to mąż?
2: On twierdzi, że w poniedziałek pani Emilia była u niego pod domem, bo tam odbił się, tutaj cytuję męża, odbił się jej telefon. Na trackerze, którego on używa, zobaczył telefon, który rzekomo, według niego oczywiście, należał do jego żony i to świadczy o tym, że ona tam była. Jak to się ma teraz do tego, że jej telefon został odnaleziony na plaży 50 czy 60 kilometrów dalej? No to jest pytanie, które na pewno będę chciał mu w najbliższym czasie zadać.
0: A my będziemy chcieli usłyszeć odpowiedź, ale musimy też podkreślić, na razie nie ma oficjalnych podejrzanych, nie ma zatrzymanych. To na pewno nie jest koniec tej niezwykle tajemniczej sprawy.
3: Reklama.
4: 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
5: Tych, które łączą pokolenia.
6: Tych, które dodają energii.
7: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
4: Do zgarnięcia T-Fony i inne nagrody od T-Mobile.
8: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy twój świat od 30 lat.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
10: Bez przewijania, bez klikania, RMF FM na koniec dnia.

Jesteście w trasie, nie możecie śledzić Ekstraklasy, od tego jesteśmy w RMF-ie. Korona Kielce, Górnik Zabrze 0-2. Peter Federico dał prowadzenie Górnikowi przed przerwą i w trzeciej minucie doliczonego czasu na pożegnanie, na wiwat, trafił drugi raz. Siódme zwycięstwo w ósmym spotkaniu. Górnik genialnie prowadzi ten sezon i oczywiście jest liderem tabeli, a Korona Kielce no jeszcze nie wygrała przed własną publicznością. Trzymamy kciuki. Zaraz idziemy tropem utraconego miliarda, ale już dajcie głośniej RMF. Dawid Podsiadło. Najlepsza muzyka.

0: jak Orlen stracił miliard. Ponad ogromne światowe śledztwo. No i jak taki mocny temat, to Krzysztof Berenda już na łączach. Zaraz powiemy o tej fortunie.
1: Te nasze pieniądze podróżowały po całym świecie, z rąk do rąk. Były w Caracas, były w rękach Chińczyków, były w Dubaju. Tam po drodze były jachty Formuła 1, uzbrojeni żołnierze, ciężarówki jeżdżące po Caracas, a ostatecznie nic z tego nie wyszło. Fajnie brzmi, co?
0: Nie fajnie, w kontekście tego, że firma państwowa i to nasze pieniądze. Trzy minuty i oczywiście jesteśmy z powrotem z tym tematem.

0: Za 21 minut 23 to jest program Jak Orlen stracił ponad miliard złotych? To ujawnia wielkie śledztwo Financial Times. Listopad 2023 roku. Po inwazji Rosji na Ukrainę załamał się rynek paliw. Nasz koncern naftowy wpadł na pomysł, żeby tę ropę znaleźć. Gdziekolwiek. Krzysztof Berenda obiecał ciąg dalszy tej historii.
1: Pomysł fajny, tylko wykonanie było trochę kontrowersyjne, bo Orlen wynajął Palestyńczyka, który założył spółkę, to się nazywało Orlen Trading Switzerland. I teraz szef, ten Palestyńczyk nasz, pojechał do Dubaju, gdzie były wyścigi Formuły Pierwszej. Tam na jachcie w tymże Dubaju spotkał się z 25-letnim Chińczykiem, któremu kazał kupować wenezuelską ropę, co takie proste nie było. Tak sobie wymyślili Wenezuelczycy, że dobra, my możemy sprzedawać ropę, której mamy dużo, ale są sankcje, to nie możemy je przyjmować pieniędzy, to jak chcesz nam zapłacić, to musisz to zrobić w kryptowalutach. I teraz jaka jest zabawa? Orlen wziął te 230 milionów dolarów, bo dokładnie o takiej kwocie mówimy, zamienił na kryptowaluty, wgrał te kryptowaluty w zwykły pendrive, dał temu 25-latkowi cały ten pendrive, gdzie było około miliarda złotych, mniej więcej. I to sobie krążyło po całym świecie. Pieniądze dojechały do Caracas. Caracas, stolica Wenezueli, kraj przesiąknięty przestępczością, wobec czego ci nasi wysłannicy, którzy tam pojechali, to się bali, że zostaną porwani, okradzeni, więc jeszcze wynajęli ciężarówkę, ludzi z bronią, którzy wozili ich między restauracjami, żeby dotrzeć do ludzi z PDWZ-y. PDWZ-a to jest taki wielki koncern, główny państwowy koncern paliwowy w Wenezueli. I jaki jest efekt? Efekt jest taki, że pieniądze się troszeczkę rozmyły gdzieś po pośrednikach, a ta ropa, którą myśmy chcieli kupić, dostaliśmy ostatecznie parę kropelek.
0: No przyznacie, to jest jak film akcji i niestety dla nas wysokobudżetowy.

RMF. Na koniec dnia to musiałem kliknąć. Motocyklista na jednym kole w Szumowie na Podlasiu nie wiedział, że jedzie za nim radiowóz z wideorejestratorem. Policjanci wrzucili piękne nagranie do sieci, jak stracić prawo jazdy na 3 miesiące. A właśnie, kierowcy, możecie wybuczeć kolejnego newsa, bo tak jest, pojawią się nowe fotoradary. I zaraz powiemy gdzie. Nie chcemy przecież najdroższych zdjęć świata. Zostańcie z RMF FM.

0: warszawskie ulice mogą drogo kosztować kierowców. Temat kolejny w RMF na koniec dnia. Będą nowe fotoradary w 6 miejscach. Dotąd ta wiadomość dla kierowców brzmi pewnie strasznie, ale teraz dane, które zmieniają optykę. Przegląda je dla nas Magdalena Greinert.
1: Oczywiście decyzja została poprzedzona pomiarami, z których wynikają naprawdę takie wartości, które mrożą krew w żyłach. I na przykład na Alei Solidarności w pobliżu ulicy Szwedzkiej kierowcy potrafią się rozpędzić do ponad 150 km na godzinę. Jeden jechał z prędkością 156. Na Alei Wilanowskiej z kolei 15% kierowców przekracza o 80 km na godzinę dozwoloną prędkość. Potem kolejne takie niebezpieczne miejsce, newralgiczne, Aleja Niepodległości z ulicą Woronicza. Tam w ciągu 3 lat zostało rannych 6 osób, jedna osoba zginęła.
0: No to teraz zadajmy pytanie po tych danych. Co na to kierowcy?
1: Co ciekawe, głosy są na tak nie tylko mieszkańców. Zapytałam kierowców, którzy jeżdżą po Warszawie zawodowo, pana taksówkarza i pana, który kieruje dostawczym samochodem. Oni są bardzo za, dlatego że są obserwatorami tego, co się dzieje na ulicach i oni po prostu doskonale widzą, co tak naprawdę się dzieje, czym to grozi, jak często trzeba gwałtownie hamować, jak często trzeba zjeżdżać komuś, kto bardzo agresywnie nadjeżdża z tyłu. Więc jeżeli skuteczną rzeczą ma być ten fotoradar, który stanie i będzie kierowców straszył, no to oni są jak najbardziej za.
0: 3 miejsca znacie: Wilanowska, Niepodległości, Solidarności. Staną też przy Wójcickiego, na Moście Gdańskim i przy Armii Ludowej. Jak tylko zaczną robić zdjęcia, oczywiście damy znać w RMF FM.
2: To wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
0: A to Hania Kuzimowicz.

0: taką czułością. Nikt tak jak ona. Aż żal psuć ten nastrój, ale zaraz fakty i kierowcy muszą zostać z nami. Zupełnie stoi autostrada A2 w mazowieckich Sobiczach. Szczegóły punktualnie o 23:00.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
3: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
4: Nie, nie jest.
3: Nie jest.
4: Nie jest, absolutnie nie jest.
5: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
3: O umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
4: Nie wiedziałem.
3: Ale nic kompletnie?
4: Nie wiedziałem zupełnie nic.
3: No, ale był pan wiceprezesem. No, to są wszystko pytania, które są na stole.
6: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Jutro po 8:00.
7: Reklama. Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
11: 30 nagród na 30 urodziny T-Mobile. Chcesz jedną z nich? Ułóż z nami na www.rmf.fm listę piosenek, które powinny znaleźć się w top 30 RMF FM.
12: Tych, które łączą pokolenia.
13: Tych, które dodają energii.
14: Tych, które możesz słuchać w kółko. I tak od 30 lat.
11: Do zgarnięcia tifony i inne nagrody od T-Mobile.
15: 30 nagród na 30 urodziny rozdaje wam T-Mobile. T-Mobile. Łączymy twój świat od 30 lat.
7: Po reklamie.
0: Patrzę na zegarek, sekundy dzielą nas od 23:00, a więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Szczegóły ma dla nas Mateusz Bożek.
16: Na początek ważne informacje dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 w mazowieckich Sobiczach. Uciekał przed wymiarem sprawiedliwości 4 lata. Zmienił wygląd, wytatuował nawet twarz. 40-letni Polak zamieszany w przestępstwa narkotykowe ujęty w Austrii. Jeszcze nie została otwarta, a bilety już wyprzedano. Na koniec o ogromnym zainteresowaniu nowej atrakcji w Łodzi. Uwaga kierowcy, całkowicie zablokowana jest autostrada A2 w Sobiczach na Mazowszu. To odcinek Łukowisko-Siedlce Wschód. Samochód osobowy zderzył się tam z łosiem. W wypadku jedna osoba została ranna. Tylko lewicy zależy już na pracy nad projektami aborcyjnymi. Tak twierdzą politycy tej partii w rozmowie z reporterem

0: Swoje głosy zbierasz.
1: Mówił mi Marek Subocz z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk dodaje, że komisja do spraw aborcji powinna zostać rozwiązana, bo jej członkowie nie pracują, a przewodniczący pobierają za to dodatkowe wynagrodzenie.
2: Parlament Europejski zakończył debatę nad tekstem rezolucji w sprawie wojny hybrydowej oraz ochrony integralności terytorialnej i infrastruktury krytycznej. Dokument podkreśla rosnące zagrożenie ze strony takich państw jak Rosja, Białoruś, Iran czy Korea Północna, które prowadzą skoordynowane ataki hybrydowe wymierzone w unijne kraje. W Strasburgu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny. Pawle, na co jeszcze zwracają uwagę twórcy tej rezolucji?
3: Szczególny niepokój budzi wzrost liczby incydentów wymierzonych w infrastrukturę energetyczną, telekomunikacyjną, transportową oraz podmorskie kable przesyłowe. W rezolucji wskazano, że Rosja pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa wspólnoty. Europarlament podkreśla też konieczność lepszej koordynacji działań państw członkowskich, systematycznej wymiany informacji i wdrożenia wspólnych mechanizmów reagowania na poziomie całej Unii. Zwraca także uwagę na konieczność inwestycji w nowe technologie, w tym sztuczną inteligencję, oraz na potrzebę edukacji obywateli w zakresie odporności na dezinformację. Wskazuje również na strategiczne znaczenie współpracy z NATO i krajami partnerskimi. Głosowanie nad rezolucją zaplanowano na jutro. Ze Strasburga Paweł Konieczny.
2: Małopolscy łowcy głów zatrzymali w Austrii 40-letniego Polaka zamieszanego m.in. w przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna od kilku lat uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak policjanci wpadli na jego trop?
4: Udało się to dzięki współpracy z europejską siecią Enfast, która specjalizuje się w namierzaniu przestępców. Na jego trop łowcy głów wpadli po żmudnych analizach. Znaleziono go w Wiedniu i tam został zatrzymany pod koniec sierpnia. Jego wygląd różnił się od tego, który ustalili policjanci. 40-latek schudł kilkanaście kilogramów, ogolił głowę i wytatuował twarz. Listem gończym poszukiwany był od 4 lat, między innymi w związku ze sprawą napadu na Lombard w Nowym Sączu. Tam sprawcy z bronią ukradli biżuterię wartą kilkaset tysięcy złotych. Mężczyzna jest też zamieszany w przestępstwo narkotykowe, brał również udział w zabójstwie, do którego doszło w Krakowie w 2006 roku. Teraz 40-latek czeka w Austrii na przekazanie do Polski.
2: A na koniec tego wydania faktów zaglądamy do Łodzi. Gigantyczne zainteresowanie mieszkańców wzbudziła atrakcja, która nawet nie została jeszcze otwarta. Mowa o tak zwanej podziemnej katedrze. Mimo że zostanie udostępniona dopiero w przyszłym miesiącu, to pierwszą pulę biletów już wyprzedano. Ponad 6200 miejsc w ciągu niecałych 3 godzin. O szczegółach dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka.
5: Z chwilą otwarcia sprzedaży wszystkie kanały dystrybucji padły. Przyczyną jest ogromna popularność podziemnych zbiorników wody, które przypominają gotycką budowlę wśród turystów. Jak podaje łódzka organizacja turystyczna, zainteresowanie zwiedzaniem podziemnej katedry przerosło najśmielsze oczekiwania. Zwłaszcza, że bilety nie są tanie, bo normalny to wydatek 100 zł. Dobra informacja jest taka, że niedługo dostępna będzie kolejna pula wejściówek. W tym roku zabytkowe zbiorniki na stokach w Łodzi można oglądać od 5 do 30 października.
2: Na zakup wejściówek, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył, to będzie jeszcze szansa je zdobyć. A z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o północy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF FM na koniec dnia.
8: Co mam dla was w tej godzinie? Kolejni wielcy tego świata ostrzegają przed AI, ale nie wszyscy. I o tym za moment. Postawa Trumpa zaskakuje. Będą też sceny jak z gry komputerowej. Samochód pędzi, a do bocznych drzwi przyklejony pieszy. To próba zatrzymania pijanego kierowcy. I to w Polsce się takie rzeczy dzieją. Ten temat też dla was sprawdzimy. No i poznamy kolejne strony lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Daniel Dyk, to jest RMF na koniec dnia.

Śląsku sceny rodem z gry komputerowej. Kierowca Renault robi demolkę, zahacza dwa samochody, reaguje jeden ze świadków, mieszkaniec Piekar Śląskich. Chce przez uchylone okno sięgnąć po kluczyki, wyłączyć auto, ale kierowca rusza ostro. Przechodzień znalazł się w śmiertelnej pułapce. Patrzę właśnie na wideo w sieci. Mężczyzna uczepiony drzwi jest ciągnięty przez rozpędzające się auto. Pirata drogowego udało się zatrzymać w Katowicach. Policja dziękuje pieszemu za niezwykle odważną akcję, ale przy okazji apeluje: nie ryzykujmy własnego życia. Zawiadamiajmy służby. We'll be right back.

0: Donald Trump zamiast firewalla. Brzmi dziwnie. Big techy ostrzegają przed nadmiernym rozwijaniem AI. Posłuchajcie, co nas ochroni zdaniem prezydenta USA przed zagrożeniem sztucznej inteligencji.
1: 4.
0: To właśnie 4 na naszej liście. Zaraz łączymy się z naszym człowiekiem w Waszyngtonie.
1: Wszystko, co wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.

0: Gotowi na kolejny temat?
1: To wydarzyło się dziś. MFM na koniec dnia.
0: Rozwój AI może zagrozić całemu światu, całej ludzkości. Coraz więcej wielkich firm technologicznych dołącza do apeli o spowolnienie jej rozwoju i stworzenie systemu kontroli. Ale amerykański prezydent się z nimi nie zgadza. W Waszyngtonie jest Paweł Żuchowski, nasz korespondent.
2: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrom danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump. I szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent. I dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
0: Dzisiaj Bill Gates z Microsoftu powiedział, że żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie. To ewidentnie jest taki rząd, który myśli inaczej.

dziesiątki osób z zarzutami. Nieprawidłowo zliczały głosy w ostatnich wyborach prezydenckich w Polsce. Prokuratura postawiła zarzuty w sprawie niedopełnienia obowiązków, no a w internecie oczywiście wrze, czy to pomyłki, czy może celowe działanie, a jeśli tak, to na czyją korzyść? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytanie. Zostańcie z nami, zaraz szczegóły. I co mógłbym zagrać przed tym tematem? Oczywiście Mr. President.

0: RMF na koniec dnia. Jest afera po ostatnich wyborach prezydenckich. Aż 69 osób z zarzutami. Stwierdzono nieprawidłowości przy liczeniu głosów, zarzuty prokuratorskie. Znamy to z faktów RMF FM. Te osoby bronią się, że to pomyłki. A z nami rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki. Jak mogło dochodzić do takich pomyłek?
1: Ja mogę podejrzewać, jak takie pomyłki wyglądały, szczególnie, że widzimy, że istotna większość tych postępowań jest po prostu umarzana. To jest pierwsza sprawa, o której my wiemy. Druga kwestia jest taka, że w ubiegłym roku w sierpniu prokuratura po przeliczeniu tych podejrzanych, rzekomo podejrzanych komisji, również opublikowała na swojej stronie raport w dwóch wersjach. Najpierw w pierwszej, której się pomylono, a później opublikowano poprawkę wobec tego przeliczenia.
0: To budzi duże kontrowersje, jak się pan domyśla. Czytam komentarze w sieci jednej, drugiej i trzeciej strony. Co z tymi, którzy twierdzą, że to mogło pomóc prezydentowi wybrać wybory? Wygrać wybory.
1: Proszę sobie spojrzeć, że tak w zasadniczej większości zamieniono głosy i to też na niekorzyść obecnego prezydenta, więc to też mówi samo za siebie.
0: Krótko i na temat dziękuję.

0: już nie mogę się doczekać.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki. Czyta Andrzej Seweryn.
0: Ale przy tym numerze czekanie to przyjemność. Daj mi bala w RMF-ie.

Dzień dobry, tu Andrzej Seweryn. Specjalnie dla Was w RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Gdzie jest koń? Zapytał Wokulski. W maneżu Millera. A dokumenta? Oto są, odpowiedział już weselej młody człowiek, wydobywając paczkę papierów z bocznej kieszeni surduta. Po obiedzie pójdziemy obejrzeć konia. O, naturalnie. Niech pan pisze kwit, rzekł Wokulski i wydobył pieniądze z biurka. Na 800 naturalnie, mówił młody człowiek. Szybko wziął papier i pióro i zaczął pisać. Wokulski zauważył, że młodzieńcowi trochę drżały ręce i twarz mu się mieniła. Kwit był napisany według wszelkich form. Wokulski położył 800 rublówek i schował papiery. Chwilę później młody człowiek, ciągle zmieszany, opuścił gabinet. Zbiegając zaś ze schodów, myślał: podły jestem, tak podły. Ale ostatecznie za kilka dni zwrócę babie 200 rubli i powiem, że dołożył je Wokulski, poznawszy bliżej zalety konia. Oni przecież nie zetkną się, ani baron z żoną, ani ten kupczyk z nimi. Kwit kazał sobie pisać, wyborny. Jak to znać geszefciarza i parweniusza? O 11 Wokulski wyszedł na ulicę z zamiarem udania się do adwokata. Skoczył w przejeżdżającą dorożkę i kazał skręcić ku Alei Jerozolimskiej. Na rogu wysiadł i poszedł piechotą w jedną z poprzecznych ulic. Dzień był piękny, niebo prawie bez obłoku, bruk bez kurzu. Okna domów pootwierane, niektóre dopiero myto. Figlarny wiatr miotał spódnicami pokojówek, przy czym można było spostrzec, że warszawska służba łatwiej odważa się myć okna na trzecim piętrze, aniżeli własne nogi. Idąc prawym chodnikiem, dostrzegł Wokulski na lewo, mniej więcej w połowie ulicy, dom niezwykle żółtej barwy. Do licha, szepnął, zdaje mi się, że to właśnie ów dom. Istotnie, była to kamienica Łęckich. Dom był trzypiętrowy, miał parę żelaznych balkonów i każde piętro zbudowane w innym stylu. Za to w architekturze bramy panował tylko jeden motyw, mianowicie wachlarz. Górna część wrót miała formę rozłożonego wachlarza, którym mogłaby się chłodzić przedpotopowa olbrzymka. Na obu skrzydłach bramy były wyrzeźbione ogromne prostokąty, które w rogach również ozdobiono do połowy otwartymi wachlarzami. Najcenniejszym jednak upiększeniem bramy były umieszczone w pośrodku jej skrzydeł dwie rzeźby przedstawiające główki gwoździ, ale tak wielkich, jakby nimi była przytwierdzona brama do kamienicy, a kamienica do Warszawy. W tej chwili z prawej oficyny wyszła piękna kobieta z małą dziewczynką. Była to wysoka szatynka z szarymi oczami o klasycznych rysach. Spojrzeli na siebie oboje z Wokulskim i dama zarumieniła się. Skąd ja ją znam? Pomyślał Wokulski, wychodząc z bramy na ulicę. Widziałem ją w sklepie. Nawet Rzecki zwracał mi na nią uwagę i mówił, że ma śliczne nogi, istotnie ładne. Cofnął się znowu w bramę i począł czytać spis mieszkańców. Co? Baronowa Krzeszowska na drugim piętrze? Co? Maruszewicz w lewej oficynie na pierwszym? Szczególny zbieg okoliczności. Trzecie piętro od frontu, studenci, ale... kto może być ta piękność? Prawa oficyna, pierwsze piętro, Jadwiga Misiewicz, emerytka i Helena Stawska z córeczką. Z pewnością ona. Wokulski, Rzecki, Łęcka i ja, Andrzej Seweryn. Za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki.

zanim zobaczysz na ekranie lalka Bolesława Prusa i Andrzej Seweryn. Teraz w RMF FM. Wokulski wyszedł z podwórza na ulicę i jeszcze raz obejrzawszy nieruchomość, której miał zostać panem, skręcił w Aleję Jerozolimską. Tu wziął dorożkę i pojechał do adwokata. Gabinet miał sprzęty kryte brązową skórą, w oknach brązowego koloru firanki, a na ściennych obiciach brązowe desenie. Sam gospodarz odziany był w brązowy surdut i trzymał w ręku bardzo długi cybuch, u góry zakończony funtowym bursztynem i piórkiem. Mam prośbę do mecenasa, rzekł po chwili Wokulski. Chcę kupić kamienicę. Już? Spytał mecenas, podnosząc brwi i schylając głowę. Winszuję, bardzo winszuję. Dom handlowy nie na próżno nazywa się domem. Kamienica dla kupca jest jak strzemię dla jeźdźca. Pewniej siedzi na interesach. Handel nie oparty na tak realnej podstawie, jaką jest dom, jest tylko kramarstwem. O jakąż to chodzi kamienicę, jeżeli szanowny pan raczysz mnie już zaszczycać swoim zaufaniem? Ma być w tych dniach licytowany dom pana Łęckiego. Znam, przerwał adwokat. Mury wcale dobre, rzeczy drewniane należałoby stopniowo zmienić. W rezerwie ogród. Licytuje baronowa Krzeszowska do 60 tysięcy rubli. Konkurentów zapewne nie będzie, kupimy najwyżej za 60 tysięcy rubli. Choćby za 90 tysięcy, a nawet i więcej, wtrącił Wokulski. Po co? Skoczył na fotelu adwokat. Nie chcę obdzierać mego przyszłego wspólnika. Wspólnika? Zawołał adwokat. Ależ szanowny pan Łęcki jest stanowczym bankrutem. Po prostu skrzywdziłbyś go pan, naddając mu jakieś kilka tysięcy rubli. Znam pogląd jego siostry, hrabiny na tę sprawę. W tej chwili, gdy pan Łęcki zostanie bez grosza przy duszy, jego urocza córka, którą wszyscy uwielbiamy, wyjdzie za barona albo marszałka. Oczy Wokulskiego tak dziko błysnęły, że adwokat umilkł. Przypatrywał mu się, rozmyślał. Nagle uderzył się ręką w czoło. Szanowny pan, rzekł, jesteś zdecydowany dać 90 tysięcy rubli za tę ruderę? Tak, odparł głucho Wokulski. Fizjognomia i cała postawa adwokata zmieniła się do niepoznania. Pociągnął z wielkiego bursztynu ogromny kłąb dymu, rozparł się na fotelu i trzęsąc ręką w stronę Wokulskiego mówił: panie Stanisławie, pan wie, co to jest nasza arystokracja i jej dodatki? Jest to parę tysięcy ludzi, którzy wysysają cały kraj, topią pieniądze za granicą, przywożą stamtąd najgorsze nałogi, zarażają nimi klasy średnie, niby to zdrowe i sami giną bez ratunku, ekonomicznie, fizjologicznie i moralnie. Gdyby zmusić ich do pracy, gdyby skrzyżować z innymi warstwami, może byłby z tego jaki pożytek, bo już ci są to organizacje subtelniejsze od naszych. Rozumie pan, skrzyżować, ale nie wyrzucać na podtrzymanie ich 30 tysięcy rubli. Otóż do skrzyżowania pomagam panu, ale do strwonienia 30 tysięcy rubli nie. Nic nie rozumiem pana, odparł cicho Wokulski. Rozumiesz, tylko nie ufasz mi. Wielka to cnota nieufność. Leczyć z niej pana nie będę, tyle ci powiem. Łęcki bankrut może zostać krewnym nawet kupca, a tym bardziej kupca szlachcica. Ale Łęcki z 30 tysiącami rubli w kieszeni...

RMF na koniec dnia. Daniel Dyk, dzięki za dzisiaj. Zaraz fakty o północy. W nich kto jest najbardziej kasową gwiazdą kina? A dla kierowców dwa utrudnienia na A4. Powiemy, gdzie uważać.

0: reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
3: Już prawie 24, a więc zaczynamy. Fakty RMF FM o północy ma dla nas Mateusz Boszek.
4: A fakty o północy zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z dolnośląskiego i małopolskiego odcinka autostrady A4. Będzie też o nowej odsłonie sporu wokół Macieja Berka i jego wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W faktach zajrzymy również do kina, powiemy o najbardziej dochodowym aktorze w historii. Mamy też niepokojące wieści dla miłośników czekolady. Jedna osoba została ranna w wypadku na autostradzie A4 w Małopolsce między węzłami Chrzanów i Rudno. Samochód osobowy uderzył tam w bariery, jeden pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Utrudnienia także na dolnośląskim odcinku A4 w pobliżu węzła Brzezimierz. Tam ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Katowic. Kierowcy, uważajcie. Unia Europejska powinna natychmiast podjąć decyzję o pełnej mobilności wojsk w ramach wspólnoty, apeluje minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Taka decyzja, zdaniem szefa resortu obrony, pozwoli na jak najszybsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
5: To nie może być tak, że jakikolwiek land, jakikolwiek region, jakikolwiek miejsce będzie blokować przejazd wojsk sojuszniczych, jeżeli ta pomoc byłaby konieczna.
4: Minister obrony spotkał się wczoraj ze swoim włoskim odpowiednikiem. Rozmawiali m.in. o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO oraz o planowanym wspólnym zakupie śmigłowców szkolno-bojowych. Prezydent nie ma możliwości podważenia decyzji Sejmu o wyborze sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuje od pana przyjęcia ślubowania od Macieja Berka, tak mówi z kolei Włodzimierz Czarzasty. Zwracając się wprost do Karola Nawrockiego, marszałek Sejmu podkreśla,

0: podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
1: Fakty prosto z Hollywood.
0: Zmiana na pierwszym miejscu podium. Tom Holland jest teraz najbardziej kasową gwiazdą w historii kina. Ile zarobiły filmy z udziałem tego aktora? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: Ponad 15,5 miliarda dolarów, a przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi i do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów. Toma Hollanda na początku tego roku nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina, ale potem pojawiły się kinowe hity Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień i Odyseja, które zarobiły gigantyczne sumy. Przez ostatnie pół roku królową box-office'u była Zoe Saldana, a wcześniej Scarlett Johansson.
0: Naukowcy mają niepokojące wiadomości dla miłośników czekolady. Okazuje się, że już nie tylko susze, jak dotąd mówiono, ale również nadmierne opady deszczu stanowią poważne zagrożenie dla upraw kakao, podstawowego składnika naszego ulubionego przysmaku. Na czym polega to zagrożenie? O tym Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
3: Najnowsze analizy pokazują, że równie niebezpieczne jak brak wody są właśnie intensywne, krótkotrwałe opady deszczu i nadmiar wody w kluczowych momentach rozwoju roślin, szczególnie podczas kwitnienia i formowania się młodych owoców, może prowadzić i prowadzi do poważnych strat w zbiorach. Plantacje kakao w Afryce Zachodniej, skąd pochodzi blisko 70% światowej produkcji tego surowca, od lat zmagają się z problemem suszy. No a teraz okazuje się, że silny wpływ na plony mają intensywne opady w głównym sezonie deszczowym, od kwietnia do czerwca. Przy nasilających się zmianach klimatycznych te problemy będą narastać. Oznaki widać też w innych rejonach, w Ekwadorze czy Indonezji. Naukowcy sugerują teraz zwiększenie ochronnej pokrywy roślinnej nad drzewami kakao i pozostawienie większej ilości ściółki, która chroni przed patogenami z gleby.
0: A więc cieszmy się czekoladą, póki możemy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM. Tutaj Dobra Nocka, Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a u nas temat, który przed zimą robi się coraz ważniejszy. Ceny gazu w Europie rosną i są najwyższe od 2022 roku. Inwestorzy obawiają się przedłużających się zakłóceń w dostawach surowców energetycznych, przede wszystkim z Bliskiego Wschodu. Co to może oznaczać dla Europy i czy powinniśmy przygotować się na dalszy wzrost cen gazu? O tym Piotr Salak rozmawia ze swoją gościnią Agatą Łoskot-Strachotą z Ośrodka Studiów Wschodnich, koordynatorką projektu Energia w Europie. Posłuchajmy.
1: Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
1: Czy sądzi pani, że tej zimy czekają nas rachunki grozy?
2: No, na pewno ceny mają jeszcze szansę rosnąć ze względu na wyjątkowo nisko zapełnione magazyny gazu, jak na tę porę roku, szczególnie po właśnie nauczce, jaką mieliśmy po kryzysie gazowym, bo wówczas te magazyny były nisko zapełnione, ale to w dużej mierze ze względu na działania wówczas rosyjskiego Gazpromu przed wybuchem wojny pełnoskalowej. Gazprom ograniczał dostawy i między innymi nie zapełniał magazynów, w których powinien trzymać w Europie gaz.
1: Ale pani mówi także o polskich magazynach, bo z tego co czytam, to te nasze mają być zapełnione nawet w 90%. To oznacza, że my powinniśmy być bezpieczni.
2: Nasze są zapełnione prawie w 100%, więc to jest świetnie. Zresztą jest szereg państw, które mają wysoko zapełnione magazyny, natomiast jest też kilka, które mają nisko, w tym Niemcy, które mają tam 55% w swoich magazynach. I teraz tak, sytuacja jest taka, że po pierwsze my mamy ten cel, w którym prawnie wiążący, w którym powinniśmy mieć zapełnione magazyny, on zwykle po kryzysie gazowym wynosił 90% wypełnienia do 1 listopada, natomiast w tym roku państwa się zgodziły, niestety, jak się okazuje, na większą elastyczność, to znaczy, żeby ten cel wynosił mniej więcej 80% z jakimiś tam jeszcze możliwościami elastyczności dla poszczególnych państw. No i potem wybuchła wojna i się okazało, że mamy na rynku o 20% mniej LNG niż zwykle mieliśmy, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, pan się pytał, czy to dobrze, czy to źle. Magazyn magazynowi nierówny. Nasze magazyny są niestety relatywnie niewielkie, więc oczywiście one są ważne. My wykorzystujemy gaz, który tam mamy, natomiast też jako Polska polegamy w dużym stopniu na tym, co się dzieje na rynku. Zarówno w kontraktach, z których dostajemy gaz, ale także na rynku spotowym, bo dzięki zakupom właśnie doraźnym i krótkoterminowym uzupełniamy sobie bieżące potrzeby, także zimą. No i teraz ten rynek bieżący, rynek spotowy, to jest ten rynek, gdzie będą te właśnie wysokie ceny w związku z tym, że inne państwa, inne firmy nie wypełniały magazynów w takim stopniu, jak potrzeba by. Ja tutaj nie bez kozery wspomniałam Niemcy i Holandię, bo to są państwa, które mają w Unii jedne z największych magazynów i one służą też jako takie huby, to jest nawet niemiecki hub się tak nazywa, prawda? Więc
1: no tak.
2: One też umożliwiają kupno i dostawy do innych państw europejskich, a poza tym są miejscami, gdzie ceny są wyznaczane.
1: A jak to jest
2: na holenderskim TTF-ie. No.
1: A jak to jest na przykład z tymi zapasami niemieckimi? Czy obowiązuje pewnego rodzaju solidarność gazowa i jeżeli Niemcom będzie tego gazu brakować, to my jesteśmy zobowiązani im tego gazu pożyczyć, użyczyć, sprzedać?
2: Wie pan co, rzeczywiście są zasady solidarności prawnie wiążące dopiero w momencie, kiedy ogłoszony będzie stan taki nadzwyczajny, awaryjny. Jest to wszystko określone w rozporządzeniu, no i miejmy nadzieję, że do niego to jest daleko, bo tak naprawdę to, co nam grozi, to o czym mówimy na razie, takie realistycznie, bo oczywiście różne zupełnie niespodziewane wydarzenia mogą się wydarzyć, to jak się wydaje, to jest po prostu czas wysokich cen. My widzieliśmy to nawet w czasie tego kryzysu gazowego 21-22, że wówczas po prostu były masakrycznie wysokie ceny, bo czasami one skakały nawet do powyżej 200-300 euro. Natomiast Europa ma tą przewagę nad innymi częściami świata biedniejszymi, że jest w stanie przelicytować i kupić te karga. I teraz my to właśnie widzimy, to jest jeden z powodów, dlaczego te ceny rosną, ponieważ Europejczycy zaczęli właśnie pod koniec sierpnia wypełniać magazyny i kupują więcej na rynku. roku. Bo przez wiele miesięcy, przypomnę, po wybuchu wojny, my w Europie tutaj trochę, znaczy nie mówię, że w Polsce, ale generalnie Europejczycy czekali na to, że no wreszcie się ta wojna przecież skończy i ceny spadną, katarskie dostawy LNG ruszą na rynek i nie ma co kupować na zapas, bo będzie taniej, no ale taniej nie jest, a jak zaczynamy kupować, jak jest relatywnie mało gazu na rynku, no to płacimy po prostu więcej, żeby przelicytować. Więc ja bym powiedziała, że ja bym się nie obawiała o tych konieczności solidarnościowego dostarczania, chociaż tak, jest takie prawo, jeżeli jakiś kraj ogłosi właśnie ten stan nadzwyczajny, natomiast będzie raczej drogo. Będzie gaz, ale będzie drogo. Ewentualnie możemy się spodziewać jakiegoś myślenia o racjonowaniu czy ograniczaniu popytu. Też mieliśmy już z tym do czynienia właśnie w poprzednim kryzysie gazowym.
0: Dziękujemy bardzo serdecznie. O sytuacji na europejskim rynku gazu Piotr Salak rozmawiał z Agatą Łoskot-Strachotą z Ośrodka Studiów Wschodnich. Najważniejszy wniosek jest taki, że problemem tej zimy nie powinien być brak gazu, lecz jego cena. Polska ma dobrze wypełnione magazyny, ale sytuacja w całej Europie jest mniej komfortowa, a droższe zakupy na rynku mogą przełożyć się na wyższe rachunki. A my oczywiście wrócimy do Was już za chwilę z najnowszymi informacjami. Bądźcie blisko RMF FM.

0: Dobranocka w radiu RMF FM, a my wracamy do zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Pełniącym obowiązki prezesa PKOL został Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes komitetu i szef stacji Polsat Sport. Decyzję podjął zarząd PKOL. Całej sprawie z bliska przyglądał się nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, z którym rozmawia Piotr Salak. Posłuchajmy uważnie, co usłyszał od Mariana Kmity po jego nominacji.
1: Dzień dobry, jest wiele obietnic, jest wiele zapowiedzi, naprawy wizerunku, uporządkowania sytuacji, uporządkowania także finansów, bo nie jest tajemnicą, że brakuje milionów, nie wiadomo ilu, w kasie PKOL-u. Zatem będzie audyt finansów Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita zapowiedział także, że nie będzie pobierał wynagrodzenia jako pełniący obowiązki szefa PKOL-u. Równocześnie nie zrezygnuje z szefowania w Polsacie Sport. Natomiast skupi się na nowej funkcji i weźmie, jak się wyraził, kilkumiesięczny bezpłatny urlop. No i swoją funkcję, nową funkcję będzie pełnił do kwietnia, czyli do końca kadencji Radosława Piesiewicza, czy zatem wystartuje w kwietniowych wyborach.
2: To jest tak odległa perspektywa, trafił dron w lokomotywę, no i wszystko się zmienia. Dobrze, że Robert Korzeniowski już się zgłosił, mamy jednego kandydata, no i będziemy mu uczyścić to pole.
1: Marian Kmita w swoim stylu, można powiedzieć, zaczepił Roberta Korzeniowskiego, który na razie jest jedynym kandydatem, który ogłosił to, że wystartuje w wyborach i dzisiaj o 10 będzie miał konferencję prasową. Marian Kmita zapowiedział także, że spotka się z ministrem sportu Jakubem Rutnickim, że będzie chciał się spotkać. Ministerstwo odniosło się pozytywnie do zmian w PKOL-u, zatem można zakładać, że zapewne do takiego spotkania wkrótce dojdzie.
3: I jeszcze jedna sprawa, Czarek, bo czy jest szansa, że Radosław Piesiewicz zostanie skutecznie odwołany, bo wciąż do końca swojej kadencji, rozumiem, pozostaje formalnie szefem PKOL-u.
1: To prawda i muszę przyznać, że teraz już członkowie zarządu są zdecydowanie pewniejsi w swoim osądzie, bo jeszcze tydzień temu słyszałem, że sprawdzają różne interpretacje prawne, że być może dopiero walne zgromadzenie będzie musiało zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza. Teraz słyszę już, że może to być albo zarząd, albo walne zgromadzenie i że w zasadzie to jest cel realny, że prawdopodobnie znacznie wcześniej niż w kwietniu Radosław Piesiewicz przestanie być prezesem PKOL-u. Co teraz się dzieje? No, trwa liczenie szabli, co powiedział mi Adam Konopka, czyli wiceprezes PKOL-u, wiceprezes także Polskiego Związku Szermierczego. Co zatem musi się wydarzyć, żeby Radosław Piesiewicz formalnie również, nie tylko faktycznie, stracił stanowisko?
4: Nam potrzebne jest 2/3 głosów na tak, przy 2/3 obecnych na sali. No i teraz będziemy rozmawiali, jak ta sytuacja jest. Jaka sytuacja jest z tym, że zakładam, że będzie nam dużo łatwiej. Czy to się wydarzy na zarządzie, czy się wydarzy na walnym, nie jest obojętne, musi się wydarzyć.
1: I wydaje się, że Radosław Piesiewicz teoretycznie może się powoływać na niejasny statut Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast statut zostanie, pamiętajmy, napisany od nowa. To jest kolejna z deklaracji Mariana Kmity. No i cóż, pozostaje chyba tylko trzymać kciuki, żeby rzeczywiście udało się uporządkować sytuację w Komitecie Olimpijskim. No i żeby cały ten kryzys wizerunkowy, ogromny kryzys wizerunkowy, a także finansowy, jak słyszymy, jak najszybciej się zakończył, bo pamiętajmy, że na tym wszystkim cierpi polski sport, który tworzą sportowcy.
0: Dziękujemy panowie bardzo serdecznie. To byli Piotr Salak i Cezary Dziwiszek. A o tym, co najistotniejsze, będziemy was oczywiście informować na bieżąco, bo to radio RMF FM, zawsze blisko najważniejszych wydarzeń.

0: Dobranocka w RMF FM. Przed mikrofonem niezmiennie Kuba Śliwiński, a my wracamy do bardzo ważnego tematu bezpieczeństwa. W rejonie Rusinowa koło Jarosławca wojsko wyłowiło z morza drona, który według wstępnych ustaleń może być rosyjskim bezzałogowcem wojskowym. Coraz więcej wskazuje na to, że może chodzić o nowy model maszyny typu Gerbera. Co taki dron robił tak blisko polskiego wybrzeża? Czy był to przypadek, awaria, czy coś, co powinno nas realnie niepokoić? Ten temat już teraz przybliżą nam Tomasz Terlikowski oraz jego gość, Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense 24, specjalizujący się w kwestiach bezpieczeństwa, polityki wschodniej oraz energetyki. Słuchamy uważnie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wyjaśnijmy najpierw, czym jest ten dron Gerbera, do czego on służy?
2: Podstawowym celem dronów typu Gerbera jest symulowanie innych celów powietrznych, czyli jest to tak zwany wabik. Wabik po to, aby skupiać na sobie uwagę obrony powietrznej, a tymczasem pozwalać przelatywać groźniejszym celom w postaci czy to gierani, czyli bojowych dronów już z dużą głowicą bojową, czy też na przykład pocisków manewrujących. Gerbera ma w założeniu być tanim środkiem, zbudowanym z, zazwyczaj jest to styropian, z silnikiem tłokowym, wyposażonym w prosty model sterowania. Czasami tego typu drony również posiadają niewielką głowicę bojową, która ma na celu na przykład poranić czy zabić tych, którzy próbują na przykład rozebrać takiego drona bądź wziąć go ze sobą. Zatem Gerbery w założeniu mają być tanim środkiem, który pomaga przeciążać pracę obrony powietrznej przeciwnika.
1: A co to znaczy, że to był nowy model tej maszyny?
2: No pamiętajmy, że te maszyny, tak samo Gieranie, czyli te, których protoplastami są irańskie szachidy, to jest sprzęt, który jest używany w setkach dziennie. Te drony są wysyłane każdej nocy nad Ukrainę po to, żeby właśnie uderzać w cele na jej terytorium. I te drony cały czas zyskują, no nazwijmy to, doświadczenie bojowe, czyli konstruktorzy tych dronów, inżynierowie zyskują nowe doświadczenie. No i cały czas je ulepszają. Te drony mają na przykład zmieniane systemy sterowania, mają dodawane elementy, które pozwalają im funkcjonować w środowisku zagłuszania radioelektronicznego, pozwalają im latać na wyższych bądź niższych wysokościach, manewrować. No i tak samo doposażane są na przykład w nowe systemy optoelektroniczne, czyli na początku taki dron miał za zadanie w momencie wystrzelenia miał zaprojektowaną trasę lotu do konkretnego celu. Dzisiaj dzięki rozwiązaniom, które no, zostały wyciągnięte wnioski z ich użycia bojowego, są na przykład wprowadzane różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają sterować nim w locie, albo na przykład wzbogacać go w kamery, które pozwalają jednocześnie zbierać dane do kolejnych ataków. Więc ta Gerbera, którą my znaleźliśmy nad naszym wybrzeżem, to jest kolejna iteracja tego produktu, czyli jest to ulepszony wabik, który ma zmienioną nieco konstrukcję aerodynamiczną, zmieniony statecznik po to, żeby lepiej wykonywać te zadania, do których został przeznaczony. Ma nowy silnik, ma nowe systemy elektroniczne, zatem no, jest tam parę nowości, natomiast co dokładnie, no to dowie się już wojsko, dlatego że te bezzałogowce bojowo zaczęły być stosowane na Ukrainie dopiero od połowy sierpnia, więc to jest bardzo nowy produkt, jeżeli chodzi o arsenał rosyjski. No i zobaczymy, co wojsko z tego wyciągnie dla siebie, jeżeli chodzi o informacje.
0: Na chwilę przerywamy, ale do tej rozmowy wrócimy już za moment. A dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, u wybrzeży województwa zachodniopomorskiego wojsko wyłowiło z morza drona, który według wstępnych ustaleń może być rosyjską Gerberą. Jak słyszeliśmy, to przede wszystkim tani dron wabik, którego zadaniem jest przeciążenie obrony powietrznej i odciąganie uwagi od groźniejszych celów. Znaleziony egzemplarz ma być nowszą, ulepszoną wersją z poprawioną konstrukcją, elektroniką i systemami sterowania. Co to może oznaczać i dlaczego taki sprzęt znalazł się tak blisko polskiego wybrzeża? O tym więcej już za chwilę podczas Dobrej Nocki w RMF FM. Bądźcie blisko!

0: Zbliża się powoli godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Były wiceminister sprawiedliwości Michał W. z zarzutami. Chodzi o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień dla uzyskania osobistych korzyści. W faktach również ostrzegamy dziś na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ćwiczenia z użyciem syren alarmowych. Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Za niespełna 3 tygodnie rozegra ostatni mecz w barwach narodowych. Prokuratura postawiła zarzuty posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Michałowi W. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Według prokuratury chodzi o podpisywane przez niego decyzje, postanowienia administracyjne oraz wewnętrzne akty dotyczące służby więziennej. Michał W. został przesłuchany, nie przyznał się do winy. Dziś na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie ćwiczenia z wykorzystaniem syren alarmowych dotyczą powiatów krośnieńskiego i krasnostawskiego. Ćwiczenia w tym pierwszym będą trwać od 8 do 15, w drugim krócej, około 3 godzin, od 10 do 13. Mieszkańcy obu powiatów otrzymali powiadomienia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To był trudny dzień dla powodzian z ziemi kłodzkiej. W takie dni, bardziej niż kiedykolwiek, wracają bolesne wspomnienia. 15 września, 2 lata temu, runęła tama w Stroniu Śląskim. Woda ruszyła z takim impetem, że niszczyła wszystko na swojej drodze. Wśród poszkodowanych był pan Jan z ulicy Polnej, który do dziś odbudowuje dom.
1: Cały czas remontujemy, no i ciężko za o tym mówić. Ta woda zniszczyła dużo. Z fundamentów wszystko wychodzi, jeszcze wilgotne, no ale się robi, no bo trzeba gdzieś w czymś mieszkać.
2: Mury wciąż są wilgotne, tak, dwa lata po.
1: Jeszcze wilgotne. No i wszystko teraz zaczyna też siadać. U góry wszystko, ściany popękały, co nie było zalane.
2: Udało się panu już utrząsnąć w te 2 lata po tej tragedii? Czy tak naprawdę wy wciąż żyjecie tym, co się wydarzyło?
1: No to się żyje, bo się uciekało w wodzie, to się żyje cały czas.
0: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Odsetki naliczane od rządowych obligacji 10-letnich są najwyższe od ponad 3 lat. Rentowność, czyli zysk płynący dla inwestorów, przekroczył już 6,5%. To złe wieści dla budżetu państwa. Dlaczego rosnąca rentowność obligacji jest groźna dla państwowej kasy? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Te odsetki z obligacji musi zapłacić państwo, bo obligacje to nic innego jak forma pożyczki dla państwa. Rząd mówi: kup papier wartościowy, a my go za jakiś czas odkupimy i jeszcze dołożymy premię.

0: the redoubtable Miss Marple.
1: Good morning, Chief Constable.
2: 50 lat po śmierci Agaty Christie jej spadkobiercy zatwierdzili kolejną książkę. Napisała ją według utartego wzorca uznana autorka powieści kryminalnych. Fabułę tej książki można opisać kilkoma prostymi słowami. Klaustrofobia, intryga, splendor, morderstwo i panna Marple. Tak opisuje swoje dzieło brytyjska pisarka Lucy Foley. Kiedy gość luksusowego hotelu w Alpach zostaje znaleziony martwy, staje się jasne, że wśród innych pensjonariuszy znajduje się morderca.
3: O zabójczo ciekawych fabułach informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. 6 października we wtorek Leo Messi rozegra pożegnalny mecz w reprezentacji Argentyny. Wicemistrzowie świata w Buenos Aires zmierzą się towarzysko z Beninem. O pożegnalnym występie legendarnego zawodnika poinformował prezes argentyńskiej federacji piłkarskiej Claudio Tapia. Messi ogłosił koniec kariery w reprezentacji około 2 tygodni temu. W barwach narodowych rozegrał ponad 200 meczów, zdobył 125 bramek. Lepszy bilans strzelecki ma tylko Cristiano Ronaldo. Oprócz Mistrzostwa Świata w 2022 roku Messi wywalczył z drużyną narodową 2 tytuły Copa America w 2021 i 2024 roku.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Nowy pakiet rządowej pomocy dla gospodarstw rolnych ma rekompensować wyższe ceny nawozów, przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Odniósł się w ten sposób do pomysłu dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Zdaniem Krajowej Rady Izby Rolniczych nie jest to wystarczająca kwota, żeby pokryć rosnące koszty, które muszą ponosić rolnicy. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z Tomaszem Terlikowskim.
5: Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli. Chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
6: Myślę, że te ceny będą rosły. Wszystko na to wskazuje jeszcze bardziej. To znaczy mamy kolejne zerwane...
5: Ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy. Jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty. I też nie zapominajmy, że to nie dotyka tylko rolników, to dotyka i przetwórców, przedsiębiorców, wszyscy, którzy zużywają
6: klientów, bo będzie
5: gaz,
6: coraz ceny.
5: Paliwo tak do wytworzenia swoich produktów ponoszą koszta trwającego, przedłużającego się konfliktu.
6: No ale sugeruje też Krajowa Rada Izb Rolniczych, że proponowana dopłata 52 grosze do litra oleju napędowego jest za niska, a nabór od 1 do 16 października za krótki. To znaczy, że to jest za mało czasu.
5: Oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że jest za mało, za krótko, natomiast no, też mamy określony budżet. Panie redaktorze, skupiamy się też na tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby za chwilę nie stanął nam jakiś zakład ze względu na to, że będzie uderzenie jakiegoś rosyjskiego drona.
6: No właśnie, bo to jest, czasami się powinno o tym, że ale bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowym elementem bezpieczeństwa i jesteśmy przygotowani na takie ataki.
5: Jest nie mniej ważne jak bezpieczeństwo militarne czy bezpieczeństwo energetyczne. To są oczywiście kwestie związane ogólnie z bezpieczeństwem kraju, ale tutaj to są też elementy infrastruktury krytycznej.
6: Ale jesteśmy ostrzegani przed możliwością takich ataków na jakąś infrastrukturę związaną z żywnością?
5: Dzisiaj to są różnego rodzaju prowokacje, tak. Widzimy, że czasem przypadkowo ten dron może gdzieś się zagubić, zabłąkać, jak to niektórzy mówią, i uderzyć nie tam, gdzie był nawet cel, ale mogą być i celowe ataki.
6: Ale jesteśmy przed tym ostrzegani? Ma pan takie informacje, że to się może wydarzyć? Nie wiem, silosy z żywnością, magazyny. Wiemy, że Rosjanie atakują w Ukrainie magazyny.
5: Przekazywane są informacje dotyczące infrastruktury krytycznej, w tym duże zakłady przetwórcze, bo przecież to stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.
6: No wróćmy jeszcze na chwilę do rolników. Pana zdaniem, tak krótkim czasie, no bo to jest krótko rzeczywiście, rolnicy są w stanie przygotować wszystkie niezbędne dokumenty?
5: Panie redaktorze, oni mają wszystkie dane potrzebne, bo jeśli ktoś kupował nawozy, ma fakturę, przedstawia tylko tę fakturę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na przykład tam izba pyta, czemu to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie urzędy gmin mają wypłacać te pieniądze. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedyną agencją, akredytowaną agencją płatniczą, która może dzielić środki unijne.
6: A czy to jest też pytanie do rolnika, czy przy obecnych cenach nawozów, paliwa i w ogóle kosztów produkcji rolnictwo jest jeszcze opłacalne?
5: No zależy, która część tego rolnictwa. Mamy naprawdę różne

0: niektóre ceny idą w górę, inne spadają. Tu nie da się też mówić w takim ujęciu kilkudniowym, kilkotygodniowym czy kilkumiesięcznym nawet, bo są lata lepsze, lata gorsze i tak jak chociażby rynek ziemniaków. Wydaje się, że odbija ta sytuacja po bardzo trudnym 2025 roku.
1: No ale słyszymy też, że ziemniaki będą drożeć i to radykalnie. Nawet niektórzy mówią, że będą nas za cenę złota niemal.
0: Może aż tak to nie, no ale widzimy, to są anomalia pogodowe, które występują w różnych częściach Europy, świata i to oczywiście później dyktuje warunki brzegowe, ceny na rynkach międzynarodowych.
1: Mówimy sporo o bezpieczeństwie, ale też widzimy wyraźnie, wszystkie te wydarzenia międzynarodowe, ceny wzrastające przełożą się ostatecznie na ceny żywności.
0: Zawsze, panie redaktorze, trudna sytuacja, konflikty przekładają się na ceny żywności, ale też widzimy, że kiedy jest spokój, kiedy jest nadprodukcja, to też rolnicy nie mogą spać spokojnie, bo te ceny spadają. Ja będę zachęcał jednak, żeby skracać te łańcuchy dostaw, kupować bezpośrednio u rolników, u producentów, gdzie jest to możliwe, czy na różnego rodzaju ryneczkach, targach. Musimy trochę wrócić do tego, bo często jest tak, że na tej sytuacji związanej z długim łańcuchem dostaw ani nie zarabia producent, ani nie zyskuje konsument.
1: Panie ministrze, mamy też masę pytań od naszych słuchaczy dotyczącego jednego problemu. Chodzi oczywiście o urzędowych lekarzy weterynarii i braku wynagrodzeń za wykonane czynności.
0: Ta sytuacja została już wyjaśniona. Kwestia tego, że te pieniądze na czas nie zostały zapotrzebowane przez wojewódzkich lekarzy weterynarii. Później, kiedy te wnioski już trafiły, to jest uruchomienie środków z tak zwanej rezerwy budżetowej. I już te pieniądze do końca, mam nadzieję, miesiąca każdy będzie miał zapłacone.
1: Do końca miesiąca weterynarze, lekarze tak urzędowi, jest. Lekarze weterynarii, żeby użyć tego sformułowania, no mogą liczyć na zapłatę.
0: Nie przeprosić za tą sytuację, że te pieniądze nie wpłynęły na czas, na konta, bo każdemu za wykonaną...
1: A co się stało?
0: Tak jak powiedziałem, nie zostały zapotrzebowane te dodatkowe środki. Środki zostały wykorzystane, te, które były zapisane w poszczególnych rozdziałach, w poszczególnych tych działach dotyczących akurat tej zapłaty i tej grupy.
1: Ale rozumiem, że już wpłynęły to te pieniądze.
0: Pieniądze są przesunięte, już są w tej chwili przesyłane na konta lekarzy i mam nadzieję, że to się sprawnie zakończy.
1: Do końca miesiąca, czyli mamy jeszcze prawie 3 tygodnie.
0: No ale to wolę zaryzykować i powiedzieć o dłuższym terminie, niż powiedzieć, że do jutra, a na przykład pieniądze wpłyną pojutrze.
1: Panie ministrze, co z rolnikami, którzy ponieśli straty przez przymrozki? To jest kolejna sprawa bardzo groźna. Są tacy, tak. Rozmawialiśmy wczoraj z jednym z nich, który mówi, że poniósł straty w okolicach 90%, 95%.
0: Tak. No i tutaj wypłacimy dla tych rolników odszkodowania, specjalną pomoc, zwłaszcza dla tych, którzy właśnie utracili prawie 100% swoich plonów, czy tutaj pan redaktor mówi 90, już od 50% w górę trzeba mocno wspierać tych, no bo oni nie mają tak naprawdę środków dzisiaj, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. Taki budżet jest, zbieramy te wszystkie dane, spływają kolejne protokoły, mamy już wstępnie oszacowane, jaka to jest ilość, 1 200 000 hektarów, to dotyczy tych przymrozków, które wystąpiły na wiosnę, no i tutaj ta pomoc będzie wypłacana.
1: Ale część mówi, że dostaną te pieniądze dopiero pod koniec roku. To jest
0: no, gdyby zebrali plon i zaczęli sprzedawać, to też te pieniądze pewnie w podobnym czasie by wpływały.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim znajdziecie na rmf24.pl. Kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 2:00. Zapraszam w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF FM, a my wracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Mariuszem Marszałkowskim, zastępcą redaktora naczelnego Defense 24. Skończyliśmy na tym, że wyłowiona z morza Gerbera to nowsza, ulepszona wersja rosyjskiego drona Wabika z nową elektroniką, systemami sterowania i zmianami konstrukcyjnymi. A co jeszcze może nam powiedzieć ten egzemplarz i jak interpretować jego obecność tak blisko polskiego wybrzeża? Posłuchajmy.
1: No dobrze, a skąd ten dron tam się wziął? To znaczy, czy to jest efekt celowych działań Rosji, to jest jakiś element zastraszania, czy po prostu przypadek, wynik awarii, albo on se przypłynął po prostu. Spadł gdzie indziej, a przypłynął.
2: Wariantów jest wiele, panie redaktorze. Od awarii podczas ćwiczeń, pamiętajmy, że w obwodzie królewieckim stacjonuje duży garnizon wojsk rosyjskich, w tym flota bałtycka. Możliwe, że doszło do jakiejś awarii podczas ćwiczeń, możliwe, że Rosjanie testowali tego bezzałogowca gdzieś na swoim wybrzeżu i po prostu doznał awarii i popłynął w naszym kierunku. To jest jedna hipoteza. Druga hipoteza jest taka, że jest to bezzałogowiec, który dwa dni temu wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i przeleciał przez całe terytorium Litwy w kierunku obwodu królewieckiego i możliwe, że tam doznał również awarii i wleciał w morze i też dodryfował do nas. Może to być bezzałogowiec, który był celowo wysłany przez Rosję, na przykład z terytorium Białorusi przez Litwę nad Morze Bałtyckie i miał właśnie wylądować gdzieś w okolicy właśnie tego miejsca, w którym my go znaleźliśmy, bo pamiętajmy, że kilka kilometrów od tej miejscowości, w której ten dron został zlokalizowany, znajduje się centralny poligon sił powietrznych. Kilka dni temu na tym poligonie odbywały się ćwiczenia z stosowania bezzałogowców dalekiego zasięgu polskiej produkcji. Zatem to też jest jeden z tropów, który może być, czy mógłby być brany pod uwagę. Zatem tych wariantów jest sporo. Od awarii technicznej tego bezzałogowca po celowe działanie, na przykład sprawdzające gotowość i czujność naszej obrony powietrznej.
1: No właśnie, możemy się spodziewać dalszych takich. No jeśli to oczywiście była prowokacja, tego jak powiedzieliśmy, nie wiemy, ale trochę tak wygląda, tak bym powiedział. To znaczy, nawet jeśli nie było, to nieźle się wpisuje w to, co widzimy wokół nas. Będą kolejne tego rodzaju prowokacje?
2: No codziennie są. Dzisiaj rano znowu kolejny rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy. Tym razem ten dron został zestrzelony przez myśliwce włoskich sił powietrznych, które stacjonują w ramach misji Baltic Air Policing. Ten dron został zestrzelony. Kilka dni temu podobny wlot rosyjskich dronów miał miejsce w Rumunii, w Mołdawii, Rumunii. Tam nawet mówiono o tym, że ten bezzałogowiec rosyjski mógł zagrozić startującemu samolotowi z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. No tych prowokacji z udziałem bezzałogowców na pewno mamy więcej i będzie ich więcej, dlatego że o ile wcześniej te drony były używane głównie do atakowania celów wojskowych, celów najwyższej wagi, jeżeli chodzi o wysiłek wojenny, to dzisiaj skala ich produkcji jest tak duża, że Rosjanie już mogą nimi atakować takie obiekty, które wcześniej nie były brane pod uwagę do ataków, na przykład stacje benzynowe. Przecież kilka dni temu właśnie w tym ataku na zachód Ukrainy uderzono w stację benzynową zlokalizowaną przy polskiej granicy. Atakują już magazyny, silosy ze zbożem. Właściwie cały spektrum celów, który wcześniej był pomijany ze względu na to, że w pierwszej kolejności atakowano cele wojskowe. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, jeżeli tych dronów latuje w przestrzeń powietrzną Ukrainy 300-500, te drony są coraz bardziej unowocześniane, one są coraz bardziej skuteczne, opierają się ukraińskiej obronie, bo na przykład są wyposażane w silniki odrzutowe, czyli są znacznie szybsze, są znacznie groźniejsze, no to ich skala, ich użycia rośnie również w kontekście tym potencjalnym prowokowania. No, dla Rosjan już nie ma, to nie jest strata jednego, czy dwóch, czy trzech dronów, jeżeli wleci on w terytorium Polski, bo po prostu to jest niewielki ułamek tego, co oni codziennie wysyłają nad Ukrainę.
1: A czym się możemy coś z tego drona, który znaleźliśmy, dowiedzieć? To znaczy, czy on może zawierać jakieś istotne dla nas, dla Polski informacje?
2: Jak najbardziej. Możemy dowiedzieć się choćby poprzez programator lotu, czy ten właśnie sterownik związany z sterowaniem tym dronem, skąd on został wystrzelony, jaką trasą leciał, jaki dystans pokonał. Myślę, że wojsko też mogłoby się dowiedzieć, jaka była przyczyna na przykład jego upadku. Czy to było na przykład awaria techniczna, czy to był po prostu brak paliwa, bo jeżeli w bakach tego drona nie znajdzie się paliwa, no to oznacza, że prawdopodobnie ten dron spadł w wyniku po prostu skończenia się paliwa. Można też dowiedzieć się, jakie nowe systemy elektroniczne Rosjanie zastosowali. Pamiętajmy, że na przykład ważnym elementem funkcjonowania tych dronów na Ukrainie jest właśnie możliwości czy odporność na systemy walki radioelektronicznej, czyli są specjalne moduły instalowane, które pozwalają na lot tego dronu i nie zgubienie się tego drona, nawet w przypadku utraty łączności w wyniku celowego zagłuszania. Rosjanie masowo stosują tego typu rozwiązania, więc jeżeli ten dron jest nienaruszony, to prawdopodobnie te systemy również w nim się znajdują i można je przebadać. No, można sprawdzić całą aerodynamikę tego drona. No, na pewno instytuty badawcze w Polsce, które zajmują się produkcją, rozwojem tego typu systemów bezzałogowych, również mogą coś dla siebie ciekawego z tego drona wyciągnąć.
1: Czyli jest czego szukać.
2: Ostatnią rzeczą, która jest istotna, to również pochodzenie komponentów używanych do tego typu dronów, bo pamiętajmy, że Rosjanie korzystają z produktów często cywilnych, sprowadzanych z różnych miejsc, również z zachodu Europy. No i dzięki temu można sprawdzić, od jakiego producenta te komponenty pochodzą, po to, żeby na przykład wzmocnić kontrolę eksportu tego typu produktów.
0: Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. To byli Tomasz Terlikowski oraz Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defense24. A my wracamy do Was już za chwilę po dawce najlepszej muzyki. Oczywiście w RMF FM. Zawsze z Wami.

0: będę.
1: Mateusz Ziółko i weź mnie. A ja witam się z wami ponownie przed mikrofonem Kuba Śliwiński. To oczywiście dobranocka w RMF FM. Teraz przenosimy się do Krakowa, gdzie trwa kampania przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 27 dzień września. Sondaże wskazują na bardzo wyrównaną walkę i wszystko może rozstrzygnąć się dopiero w drugiej turze. O sytuacji politycznej w Krakowie Tomasz Terlikowski rozmawia z profesorem Markiem Mankiewiczem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, politologiem. Posłuchajmy więc, co panowie mają nam do powiedzenia.
2: To jest przedpołudniowy program w Radiu RMF 24. My teraz przenosimy się do Krakowa, do drugiego w Polsce miasta pod względem liczby mieszkańców, a teraz kluczowego dla rozwoju sytuacji politycznej, bo tam za 2 tygodnie będziemy na pewno wiedzieli, czy wybrano nowego prezydenta stolicy Małopolskiej, czy czeka nas druga tura. Raczej wszystko na to wskazuje, będzie to druga tura. Wybory odbędą się w niedzielę 27 września od 7 do 21. Kampania wyborcza w pełni, a więc trwa festiwal politycznych obietnic. A ja tylko powiem, że według portalu Na Temat, właśnie Na Temat, który przeprowadził badanie opinii na ten temat, wynika z niego, że Łukasz Gibała, czyli jeden z kandydatów, otrzymałby 17,6% głosów, a Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, 17,1%. No to jest oczywiście wszystko w granicach błędu statystycznego. Naszym gościem jest profesor Marek Mankiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, politolog. Witam, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, z tych badań wynika, że de facto te wyniki, no trudno nawet powiedzieć, kto jest pierwszy, kto jest drugi. No oczywiście ktoś jest pierwszy, ktoś jest drugi, ale to przy tego typu badaniach jest różnica absolutnie minimalna. Czyli co, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze? Czy coś się jeszcze może zmienić?
3: Tak, zdecydowanie. Tu możemy postawić taką twardą tezę, że pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia i że do drugiej tury przejdą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Rozgrywka ostateczna będzie pomiędzy nimi i nikt tutaj raczej inny nie jest w stanie do tej rywalizacji się włączyć. To ci kandydaci, w moim przekonaniu inni, to są kandydaci już właśnie takiego drugiego poziomu, którzy mogą uzyskać wynik relatywnie lepszy albo gorszy, ale do drugiej tury się nie zakwalifikują.
2: No właśnie, to znaczy, że trzymajmy się na chwilę na nich, bo oczywiście to dla Krakowa ma mniejsze znaczenie, kto będzie trzeci, czwarty i piąty, ale dla polskiej polityki to ma ogromne znaczenie. No właśnie, prawica, no PiS mógłby się pożywić trochę głosami kandydata Konfederacji, który się nie zarejestrował, czy jednak lewica, która też zgłosiła cały zestaw kandydatów, zajmie to honorowe trzecie miejsce, istotne politycznie, choć oczywiście dla miasta nieistotne.
3: Tak, rzeczywiście tutaj będzie rywalizacja o trzecie miejsce, która ta rywalizacja, jak pan redaktor słusznie powiedział, no dla wyborów prezydenckich w Krakowie będzie bez większego znaczenia, ale może mieć pewne implikacje w polityce krajowej, dlatego że osiągnięcie bardzo dobrego wyniku, oczywiście nie kwalifikującego do drugiej tury, jak już tutaj powiedziałem, ale bardzo dobrego wyniku, może być atutem politycznym wykorzystywanym w rozgrywce na poziomie ogólnokrajowym. I gdyby któryś z kandydatek lewicowych udało się prześcignąć kandydata Prawa i Sprawiedliwości, to w moim przekonaniu tworzyłoby to bardzo istotny fakt polityczny do wykorzystania przez lewicę jako bardzo istotny argument w debacie ogólnokrajowej. No to jest możliwe. Póki co w tym sondażu, który pan redaktor przywoływał, trzecią pozycję zajmuje Michał Drewnicki, kandydat PiS-u, ale jego przewaga nad Darią Gosek-Popiołek, czyli kandydatką Nowej Lewicy, jest raptem 2%. I można powiedzieć, no tutaj sprawa jest otwarta.
1: Tu robimy krótką pauzę i zaraz z Tomaszem Terlikowskim i profesorem Markiem Mankiewiczem wrócimy do tematu kampanii wyborczej w Krakowie i tego, jak może wyglądać walka o fotel prezydenta miasta. A przed nami Sarsa. Oczywiście w radiu RMF FM.

0: to byli The Kid LAROI i Justin Bieber oraz ich przebój Stay. A my już jesteśmy z powrotem i wracamy do tematu wyborów prezydenckich w Krakowie. Dla tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli, kampania w stolicy Małopolski nabiera tempa, a najnowsze sondaże pokazują bardzo wyrównaną walkę. I wszystko wskazuje na to, że w drugiej turze mogą zmierzyć się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Profesor Marek Mankiewicz zwraca także uwagę, że ważna może być rywalizacja o miejsce trzecie. Dla samego wyniku wyborów w Krakowie nie będzie ona kluczowa, ale może mieć znaczenie dla ogólnopolskiej polityki, zwłaszcza w kontekście wyniku Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydatów Lewicy. Posłuchajmy, co na ten temat mają do powiedzenia Tomasz Terlikowski i jego gość, profesor Marek Mankiewicz.
1: No właśnie, bo to jest fascynujące, bo gdyby tak było rzeczywiście, to prawica, która odegrała istotną rolę w procedurze odwołania poprzedniego prezydenta Krakowa, miasta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, no, zostałaby rozgromiona de facto, co no, bardzo źle by jej wróżyło w przyszłych wyborach parlamentarnych, chociaż oczywiście sondaże te ogólnopolskie mówiły trochę co innego.
2: Tak, rzeczywiście to by sprowadziło prawicę do głębokiej defensywy. Oczywiście nie przesądziałoby to jeszcze o wyniku wyborów parlamentarnych, bo rok przed nami i Kraków oczywiście jest bardzo ważny, ale nie jest najważniejszy i ta klęska w Krakowie mogłaby być w jakiś jeszcze sposób zrekompensowana, ale... Jak powiadam, sytuacja dla prawicy byłaby ciężka. I teraz w ogóle mamy kryzys Prawa i Sprawiedliwości w skali ogólnokrajowej i kandydatowi PiS-u tutaj na rynku krakowskim bardzo trudno prowadzić kampanię wyborczą, bo wydaje się, że nie otrzymuje on wsparcia ani organizacyjnego, ani kadrowego, ani chyba finansowego na takim poziomie, jaki Prawo i Sprawiedliwość powinna temu kandydatowi zapewnić. On tutaj się dwoi i troi. Pan Michał Drewnicki prowadzi bardzo aktywną kampanię wyborczą, no ale właśnie nie mając takiego mocnego wsparcia, jest trochę osamotniony, a skądinąd też wiemy, Kraków nie jest wyborczo miejscem bardzo dobrym dla Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w rozmaitych wyborach kandydaci Prawa i Sprawiedliwości lokalnych i krajowych nie wypadają najlepiej i w związku z tym każdy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, kimkolwiek by on nie był, nie jest faworytem wyborów w Krakowie, a tym bardziej wyborów prezydenckich, więc no to też przesądzę jakby wszystko o tym, że ten kandydat nie ma szansy wejścia do drugiej tury i tak naprawdę walczy tylko o bardzo przyzwoity wynik wyborczy, którym by się można było pochwalić, a przynajmniej nie wstydzić w skali ogólnokrajowej. Ale póki co no, ma te 13%, więc nie jest to dużo i ciągle to jest mniej niż to, co Prawo i Sprawiedliwość notuje na szczeblu ogólnokrajowym. Więc no jeszcze właśnie ma coś do uzyskania.
1: Może jeszcze zawalczyć, a teraz przejdźmy do tej pierwszej dwójki, bo ona jest kluczowa oczywiście dla przyszłości wyborów i dla przyszłości Krakowa. No pytanie, Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Wydawać by się mogło, że Łukasz Gibała, lider zbierania podpisów, wielokrotny uczestnik tych wyborów, no, powinien być zdecydowanym faworytem, ale sondaże wcale tego nie rozstrzygają.
2: Sondaże tego nie rozstrzygają, natomiast ciągle w moim przekonaniu on jest faworytem, no może bez tego określenia zdecydowanym, dlatego że ma on znacznie większy potencjał na wygranie drugiej tury niż konkurentka, pani Monika Piątkowska. Ja bym tutaj na trzy czynniki zwrócił uwagę. No właśnie, pierwszy czynnik, chyba najważniejszy, ma większą zdolność pozyskiwania głosów kandydatów, którzy odpadną w pierwszej turze. No bo tutaj jest właśnie wspominany już kandydat PiS-u, Michał Drewnicki, ten jego wynik wyborczy pewnie będzie dwucyfrowy, z całą pewnością. Mamy Jana Hoffmana, kandydata obywatelskiego, szefa przewodniczącego komitetu referendalnego, który obecnie notuje poparcie na poziomie 7%. I to też można by powiedzieć, ci wyborcy to jest potencjalny rezerwuar wyborców Gibały w drugiej turze. Kandydatki lewicowe, tu wspominaliśmy Darię Popiołek, Gosek Popiołek i nie wspomnieliśmy kandydatki Razem, którą jest Aleksandra Owcza, mająca w tym sondażu tutaj przez nas przywoływanym ponad 6% poparcia. I wydawać by się mogło, że pani Piątkowska tutaj może szukać jakichś wyborców, ale wcale to nie jest takie
1: trudne. Łukasz Kibała też ma poglądy dość lewicowe, to znaczy w pewnych kwestiach.
2: Właśnie. Aleksandra Owca wywodzi się z klubu radnych Łukasza Kibały, więc tutaj z całą pewnością jakieś powiązania występują i właśnie Monika Piątkowska nie bardzo ma skąd czerpać te głosy, a tutaj właśnie kampania referendalna i wynik referendum potwierdziły to, że wcale wyborcy lewicowi w Krakowie nie są skłonni popierać kandydata Koalicji Obywatelskiej. Właśnie nie udzielono tu masowego poparcia z tej strony Aleksandrowi Miszalskiemu i nic nie wskazuje na to, że na takie poparcie może liczyć Monika Piątkowska. I to byłby ten pierwszy czynnik. Właśnie ta zdolność pozyskiwania głosów kandydatów, którzy przegrali w pierwszej turze. Ale jeszcze dwa dopowiem, jak pan redaktor pozwoli. W Krakowie wyraźnie takie pragnienie zmiany ma miejsce, to znaczy takiej gruntownej zmiany. I właśnie taką zmianę, no trzeba by nie powiedzieć, gwarantuje Łukasz Kibała, natomiast Monika Piątkowska jest kandydatką kontynuacji, wywodzi się z tego samego obozu politycznego, z którego wywodził się odwołany prezydent Aleksander Miszalski i wydawać by się mogło, że krakowianie nie po to odwoływali Miszalskiego, żeby teraz dać szansę sprawowania urzędu prezydenckiego osobie wywodzącej się z tego samego środowiska. I jeszcze trzeci element jest taki, jest też takie pragnienie kandydata pozapolitycznego, to jest wyraźnie odczuwalne, kogoś, kto nie byłby uwikłany w tę ostrą walkę polityczną, wręcz plemienną wojnę pomiędzy obozem obecnie rządzącym a prawicą opozycyjną. No i właśnie ci kandydaci obywatelscy, tak jak pan profesor Majchrowski przez całe lata, byli dobrze tutaj oceniani przez krakowian, że oni są poza tym sporem właśnie. I tutaj Kibała oczywiście jest postacią z innego świata, ale właśnie ta jego pozapolityczność, bo on ostatnio ugruntował swoją opinię jako aktywista miejski, a nie polityk, no właśnie tutaj jest szansa na to w oczach wielu krakowian, że on nie będzie uwikłany spór ogólnokrajowy.
0: I to by było na tyle. Bardzo dziękujemy panowie za tę rozmowę. Do tego, co ważne, oczywiście jeszcze dzisiaj wrócimy, a już teraz daj żyć. Sonia Maselik i Vix N tu RMF FM. Zawsze z wami.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Dożywocie za próbę zabójstwa byłej partnerki i jej dzieci sąd zaostrzył wyrok. Gazoport, Baltic Pipe i LNG, czyli polska lekcja bezpieczeństwa energetycznego podczas szczytu G20 w Houston. W faktach także lato, które nie powiedziało ostatniego słowa, i jesień na horyzoncie. Jest druga. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył wyrok dla Błażeja K., oskarżanego o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i jej dwojga dzieci. Do zdarzenia doszło 4 lata temu w Siecie Bożycach, gdzie podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji. Eksplozja poważnie okaleczyła kobietę i dzieci. Wczoraj został skazany na dożywocie. Jak i kiedy sprawca może się starać o skrócenie kary?
1: Błażej K. może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywanej kary po co najmniej 35 latach odsiadki. Mężczyzna 4 lata temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zostawił przed domem 31-letniej wówczas Urszuli paczkę wyglądającą jak przesyłka kurierska. Kobieta zabrała ją do domu, gdzie próbowała otworzyć pakunek. Wtedy doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. Sprawca to były partner, a także ojciec jednego dziecka. W marcu został skazany na 25 lat więzienia. Teraz sąd podwyższył wymiar kary. Wyrok jest prawomocny.
0: Te fakty zebrał Benjamin Kubiak-Piłat. Bezpieczeństwa energetycznego nie buduje się w czasie kryzysu, lecz wiele lat przed nim, tak mówił minister energii Miłosz Motyka podczas spotkania ministrów G20 w Houston. Wskazywał na znaczenie strategicznych inwestycji, dywersyfikacji dostaw i zaufanych partnerstw. Jako przykład podał Polskę i inwestycje w terminal LNG, Baltic Pipe oraz krajowe sieci. Jak ocenił, dzięki nim udało się ograniczyć zależność od jednego kierunku dostaw i wzmocnić niezależność energetyczną. Polska jest w ścisłej czołówce państw europejskich z największą liczbą pożarów lasów, ale znajdujemy się też na szarym końcu pod względem spalonej powierzchni. To oznacza, że mamy dużo małych pożarów.
2: Jesteśmy krajem, który faktycznie nie kojarzy się z pożarami lasów. Tak na pierwszy rzut oka właśnie jakby przebijają się te problematyczne, gorące, rozgrzane kraje południa, a ta nasza Europa centralna, skąd tyle pożarów, to niestety daje bardzo zły obraz naszego społeczeństwa, ponieważ 99% pożarów jest pochodzenia antropogenicznego. Powodują je ludzie pośrednio bądź bezpośrednio, celowo lub niecelowo. Pożary od wyładowań atmosferycznych, czyli jedyna naturalna przyczyna, to jest raptem 1%. Wszystkie pożary, które się przekładają na ogromną liczbę, są powodowane przez naszych obywateli.
0: Mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Pogoda płata figle.
0: Choć już za tydzień nadejdzie jesień, wczoraj pogoda jak w pełni lata. W Gdyni to było słoneczne, ciepłe popołudnie. Jak mówili grający w siatkówkę,